0: Groźny pożar w zakładzie o zwiększonym ryzyku. To w obornikach pojawiła się groźba skażenia warty.
1: Razem zadbają o bezpieczeństwo. Polska i Wielka Brytania podpisały specjalny traktat.
0: Właśnie teraz mają co robić. Rozpoczął się intensywny czas pracy pszczelarzy. Na zegarze 6, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Wielkopolska. Całą noc trwało dogaszanie pożaru w obornikach.
0: Ogień strawił halę z dwiema liniami produkcyjnymi.
1: To na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku, ponieważ znajduje się tam m.in. ocynkownia.
0: W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło około 60 zastępów. Na miejscu pojawiła się też specjalistyczna grupa chemiczna. Nikomu nic się nie stało.
1: Nie ma też zagrożenia dla środowiska, choć jeszcze wieczorem mieszkańcy otrzymali alert RCW o możliwym skażeniu i zanieczyszczeniu rzeki Warta.
0: O przyczynach wybuchu ognia na razie nic nie wiadomo.
1: To m.in. zobowiązanie do udzielania pomocy w przypadku napaści zbrojnej.
0: Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
1: Dokumenty w Londynie parafowali premierzy obu państw. Do sprawy odniósł się też polski prezydent. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych, mówił premier Donald Tusk.
3: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO.
2: Do podpisanego traktatu podczas wizyty

0: będziemy krajem, który tylko będzie coś montował, pracował dla innych. Jeśli chcemy być 20. gospodarką świata, musimy opierać się na tym, co tworzymy tutaj. A to zaczyna się od nauki, edukacji.
1: Dla mnie bardzo ważnym postulatem jest zwiększenie pensji dla doktoranta, a raczej stawki stypendium, ponieważ obecne 3,5 tysiąca złotych to jest naprawdę śmiechu warta kwota.
2: Na proteście był Michał Rawa, a wcześniej ożywiona dyskusja odbyła się w Sejmie.
3: Minister nauki Marcin Kulasek stwierdził m.in., że w ciągu najbliższych 5 lat możliwe jest podniesienie nakładów na naukę do 2% PKB, teraz to niecałe 1,5%.
2: Błąd w systemie e-usług pozwalał zalogować się na konto niemal każdego użytkownika.
3: Problem dotyczył portalu PUE-ZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia, gdzie możliwe było ominięcie logowania i uzyskanie dostępu do danych użytkowników. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Błąd dotyczył użytkowników, którzy logowali się do portali kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przy znajomości imienia i nazwiska, a także numeru PESEL użytkownika istniała możliwość ominięcia dwuskładnikowego logowania, a to już była droga do pozyskania bardzo wrażliwych danych.
5: Jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, jaki był jej numer dowodu osobistego.
4: Mówi Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Podmioty dotknięte problemem go naprawiły lub, jak ZUS, odcięły możliwość logowania w ten sposób.
6: Nie będzie możliwe logowanie do e-ZUS kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4: Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że nie ma obecnie dowodów na to, by podatność była wykorzystywana przez cyberprzestępców.
3: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
7: Wiadomości Radia Plus.
2: Przełom maja i czerwca to intensywny czas dla pszczelarzy.
3: Wielu z nich właśnie teraz rozpoczyna swoje miodobrania.
8: No to są te pierwsze miody wiosenne, te, które są w ulach jeszcze niedojrzałe, nieodebrane, czy już dojrzewają. Pochodzą z takich roślin jak zwierzby, sklonów, też rzepak, ale najwięcej miodu tego wiosennego to pochodzi z drzew owocowych. Generalnie rzecz biorąc, pszczelarze w tym momencie są zadowoleni, mają dużo pracy, ale też zanosi się, że będzie miód.
3: Wyjaśnia pszczelarz Rafał Goworek.
2: Polska jest jednym z liderów w tym zakresie. Szacuje się, że w kraju jest ponad 100 tysięcy pszczelarzy.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: No, Miód Malina, dzień dobry, o poranku, 5 minut po godzinie 6.
10: Dzień dobry, Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
2: Justyna Bieniek.
3: I Michał Konopiński.
10: Zapraszamy do 9.

0: To Berlina Karla i na antenie Radia Plus, 13 minut po godzinie 6 już mamy i to jest czwartek, 28 dzień maja.
1: A dzień rozpoczynamy od życzeń, bo dobrze rozpocząć dzień. Imieniny obchodzą Augustyn, Balladyna, Emil, Ignacy, Jaromir, Lucjusz, Maria, Wiktor i Wilhelm.
0: Świętują Kylie Minogue, australijska piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów i aktorka.
1: Aktor Andrzej Deskur również obchodzi urodziny.
0: A także polska aktorka Monika Jarosińska.
1: Wszystkiego najlepszego, a teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus.

0: Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty niech się stanie. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja.
1: Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że każdy może przeżywać doświadczenie Getsemani. Czas odrzucenia, czas bólu, czas braku zrozumienia. Kluczowe jest to, żeby czuwać przy Panu w momencie Getsemani i z tego czuwania brać inspiracje, brać rozwiązanie różnych problemów. Trzeba pamiętać, że po doświadczeniu Getsemani był krzyż, droga krzyżowa, a później zmartwychwstanie. Cel, jaki pokazuje nam dzisiaj Ewangelia, to nie przespać prośby i w momencie doświadczenia Getsemani czuwać przy Panu, przy tym, który ma sposób na rozwiązanie różnych problemów.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To góry wołają. I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
4: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
5: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
4: A pranie?
5: Pralnię też mam.
4: A bezpiecznie tam?
5: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
4: To czego ty nie masz w tym Student Space?
5: Tylko was. Tęsknię.
6: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
11: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Twaróg wiejski 250 gramów piątnica 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Papryka czerwona 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Spraw radość swoim dzieciom. 31 maja od 10 do 14 zapraszamy na Dzień Dziecka w Centrum Handlowym CHT. Czekają animacje, gry, zabawy, konkursy, bańki mydlane i wielki dmuchaniec. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby mieć to, czego chcesz. CHT. Kraków Krzywda 1. www.cht.net.pl.
2: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wieliczkiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiatwielicki.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa, realizowane przez powiat wielicki.
13: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
14: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Jaki bal, jaki bal. Środek tygodnia jest, przypominamy.
1: Środek tygodnia, to mówiłaś, że wczoraj jest, bo była środa i już teraz...
0: To jest ten lepszy środek tygodnia, przecież mówię.
1: No dobrze, po środku jesteśmy, tak. Czyli już zbliżamy się w stronę weekendu. No to o jakimś balu można pomyśleć.
0: No coraz bliżej ten weekend, rzeczywiście prawie na wyciągnięcie ręki. Jeszcze dzisiaj czwartek, 28 dzień maja. Dobrze, no to czas na wiadomości, w skrócie i prognozę pogody na antenie Radia Plus.
2: Reklama.
3: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
4: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
5: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl.
8: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
9: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
8: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
9: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
8: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
2: Reklama.
6: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
10: Jest 6:30, Justyna Bieniek
11: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny atak Amerykanów na obiekt wojskowy w Iranie.
10: To pomimo trwającego od kilku tygodni zawieszenia broni.
11: Zaatakowany został obiekt, który stwarzał zagrożenie dla sił USA i komercyjnej żeglugi w cieśninie Ormus, informuje Reuters, powołując się na przedstawiciela władz USA.
10: Z kolei Teheran ostrzelał w nocy statki, które próbowały tamtędy przepłynąć.
11: Wczoraj prezydent Donald Trump podkreślał, że Stany nie są jeszcze zadowolone z negocjowanego porozumienia z Iranem.
10: Fala upałów nawiedziła Hiszpanię. W tym miesiącu zmarło już co najmniej 36 osób.
11: Wczoraj w niektórych miejscach słupki rtęci osiągnęły 39 stopni Celsjusza.
10: Rośnie liczba hospitalizowanych. Wszystkie dotychczasowe ofiary to mieszkańcy północy kraju.
11: Trudna sytuacja też we Francji, gdzie na termometrach może się dziś pojawić nawet 40.
10: Kolejne faworytki za burtą Rolanda Garrosa.
11: Z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa.
10: Z rywalizacji w Paryżu odpadła też finalistka sprzed dwóch lat, czyli Jasmine Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą.
11: Przypomnę, że wśród Polek awans wywalczyły Magda Linet i Iga Świątek, które zmierzą się ze sobą w trzeciej rundzie.
12: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkele. Zapraszam. Nie zdążymy uchwalić planu ogólnego i strategii rozwoju miasta w terminie, czyli do końca sierpnia, mówi komisarz Krakowa Stanisław Kracik. Powód? W projekcie pozostało ponad 20 problematycznych i nierozstrzygniętych obszarów. Nie chcę podejmować wiążących decyzji, dodaje Stanisław Kracik.
13: Powiedzmy sobie, mamy działkę, na której jedni chcą mieszkaniówki, drudzy chcą parku, a trzeci chcą usługówki. Rozstrzygający głos miał prezydent, tak? Ja nie czuję się upoważniony jakby mandatem społecznym, bo nie pochodzę z wyboru, żeby te decyzje podejmować samemu.
12: Podczas wczorajszej sesji opozycyjni radni podkreślali, że nie chcą pracować nad brakującymi fragmentami planu, a woleliby do jutra zobaczyć go w niepełnej formie. Rezolucja w tej sprawie nie została przegłosowana. Plan ogólny to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych miasta. Ma zastąpić obecne studium zagospodarowania przestrzennego. Kolejne obszary wyłączone z projektowania S7. Po ostrowisku Swoszowice to również zbiornik Dobczyce, dawne wyrobiska górniczo-kopalni Wieliczka i tereny dawnej kopalni otworowej Barycz. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prace zespołu, który projektuje nowe warianty, są już na półmetku.
14: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
12: 10 stopni o poranku w Krakowie, wyjrzało już słońce, w ciągu dnia maksymalnie do 20, może mocniej powiać. Biomet korzystny.
14: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
15: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, o poranku za 27 minut będzie godzina 7.
0: Witamy i zapraszamy do 9. Kasia
1: i Tomek.
0: A oczywiście Tomek od samego rana.
1: O kim bardziej? O artystach.
0: No to proszę bardzo, artysta za chwilę, Madonna, Laisla.
1: Nie, ta to ma dużo pieniędzy o tych biednych artystach.
0: Są biedni artyści?
1: A?
0: To chyba nie w Polsce.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Rząd chce pomóc artystom i dopłacać im do składek na ZUS, bo większość z nich ma nieregularne i to jeszcze bardzo niskie dochody. Uwaga, nikt o tym nie mówi, ale program ma przynieść oszczędności, bo dopłata ma osiągnąć poziom minimalnego wynagrodzenia, a więc teraz każdy artysta będzie minimalistą. Był taki nurt w sztuce. Żadnego bogactwa w formie środków ekspresji, ma być oszczędnie i spokojnie. Ale generalnie to się poprawi. Na przykład taki film Artysta, który 15 lat temu zdobył Oscara, będzie nareszcie można pokolorować i napisać mu jakieś dialogi. Bo biedny artysta w Polsce, przynajmniej w sprawach socjalnych, do tej pory był jakiś szary i niemy. Ale uważajcie z tymi składkami, bo w ZUS-ie też są czasem nieźli artyści.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
2: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Ladybug, zamki na piasku na antenie Radia Plus.
1: Poranna Witaj Zmiano to do nas, ale także do tych, którzy po nocach przygotowują niektóre elementy programu, na przykład Artur Moczarski.
0: Coś ty, wczoraj go rano widziałam.
1: No rano było, a później pracował jeszcze.
0: No dobrze, posłuchajmy, co przygotował na dziś, a to oczywiście wydarzenia, które miały miejsce 28 maja.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Udowodnili, że jeszcze Polska nie zginęła. 28 maja 1940 roku siły alianckie i walcząca w ich składzie Brygada Podhalańska zdobyły broniony przez Niemców norweski port i miasto Narvik. Było to pierwsze takie zwycięstwo wojsk sprzymierzonych w czasie II wojny światowej. Dziś święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, bo mamy czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego i tydzień przed uroczystością Bożego Ciała. A 45 lat temu, w roku 1981, w Warszawie zmarł błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, kapelan Powstania Warszawskiego, biskup lubelski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, a od roku 1948 prymas Polski, nazywany prymasem tysiąclecia. Urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli. W czasach komunizmu 3 lata przesiedział w więzieniach, a po uwolnieniu budował polski kościół jako oazę wolności w zniewolonym kraju. Już w czasie okupacji zetknął się z podopiecznymi ośrodka dla niewidomych w Laskach, gdzie zajmował się także rannymi. Dzieło matki Róży Czackiej, z którą jednocześnie został potem beatyfikowany, miało ogromny wpływ na jego życie i duchowość. Tam uczył się tego, że kościół nie istnieje w abstrakcji, ale jest blisko ludzi cierpiących, rannych i potrzebujących. Uczestniczył w Soborze Watykańskim II i doczekał wyboru Karola Wojtyły na papieża. Po śmierci został pochowany w Archikatedrze Warszawskiej. A po beatyfikacji, która odbyła się 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, relikwie krwi błogosławionego prymasa tysiąclecia trafiły m.in. na Jasną Górę i znajdują się tuż przy cudownym obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej.

0: Kalifornia na antenie Radia Plus. Temperatury jak w Kalifornii, przynajmniej w części kraju, bo w drugiej części, tej niegorącej, się trochę ochłodziło, ale nadal jest ładna dosyć pogoda.
1: To o pogodzie więcej szczegółów już za chwilę w Radiu Plus, ale najpierw najnowsze wiadomości.
2: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Jesteśmy bliżej dla Ciebie. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku. Nowy salon już otwarty. Przyjedź do nas. Odwiedź salon koło Myślenic. Jawornik 788. Poznaj zalety nowatorskiej technologii. Znajdź swój wymarzony samochód. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku koło Myślenic zaprasza. Dodatkowo już w ten weekend czekamy w Galerii Dekada Nowy Targ. Zobacz nasze pojazdy na żywo. Poznaj niezwykłą markę i daj się uwieść nowoczesnej motoryzacji.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Zarzuty i areszt dla autorów fałszywych alarmów. Za co dokładnie odpowiedzą, o tym za chwilę.
1: Oskarżenia i mocne słowa pod adresem izraelskich służb. Posłuchajcie, co mówili uczestnicy globalnej flotylli Sumut, którzy wrócili do Polski.
0: Powiemy też, kto jest najlepszym młodym mechanikiem w kraju. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie.
0: Dwie osoby z zarzutami w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Zdecydowano też o tymczasowym areszcie.
1: To w sprawie wydarzeń w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego.
0: Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta nadal jest wyjaśniany. Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.
1: Za co odpowiedzą podejrzani?
2: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
3: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
2: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Warszawa, Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy za relację.
0: Oskarżają izraelskie służby o brutalne traktowanie aktywistów zatrzymanych na wodach międzynarodowych.
1: Uczestnicy globalnej flotylli Sumut wrócili do Polski.
0: Według ich relacji część osób była bita, poniżana i przetrzymywana w przepełnionych kontenerach po przejęciu statków z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy.
4: Bito nas, rażono prądem, łamano nam kości i gwałcono. W samym więzieniu nie dostaliśmy wody, większość też jedzenia. Materaców do spania.

0: Zmarły 3 osoby, przypomina rzecznik GIS Marek Waszczewski.
1: Pozostałe osoby, które podróżowały na statku Hondius, zostały ewakuowane do swoich krajów, natomiast załoga została wyokrętowana w Rotterdamie. Bardzo trudno przenosi się z człowieka na człowieka, dlatego też nadal ryzyko ogólne zarówno dla Europy, jak i dla Polski oceniane jest jako bardzo niskie.
2: Nadal nie jest jasne, w jaki sposób doszło do zakażeń.
0: Wiek to często największa bariera w znalezieniu zatrudnienia, stąd wrocławskie targi Praca bez metryki.
2: Te kierowane są do osób 45+, które straciły zatrudnienie lub planują całkowite przebranżowienie.
0: Omijamy internetowe algorytmy rekrutacyjne i stawiamy na bezpośredni kontakt, wyjaśnia Agnieszka Perchalska z fundacji Heart and Mind.
3: Często kompetencjami są stanowiska. Stanowisko to nie kompetencje, my to zawsze powtarzamy. Więc jeżeli taka osoba trafia na rynek, to nie do końca umie rozmawiać z pracodawcą tym językiem, nazwijmy to, wartości. A z drugiej strony pracodawcy ciągle nie potrafią wycenić wartości tego doświadczenia. Więc tutaj mamy trochę dwie strony, które nie do końca potrafią ze sobą rozmawiać, no czyli to jest taka samonapędzająca się katastrofa.
2: To wyjątkowo trudny rynek, przyznają sami uczestnicy targów.
4: Wiek robił dużą różnicę przy zatrudnianiu. Pracodawcy skoncentrują się raczej na osobach młodszych, starsi mają problem.
0: Bezpłatne spotkania jeszcze dziś w Pasażu Grunwaldzkim między 11 a 18.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Paweł Kluska z sądeckiej samochodówki, najlepszym młodym mechanikiem w kraju.
0: Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs i będzie reprezentował nas na zawodach międzynarodowych.
6: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami. Z czasem 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
7: Dalej Paweł ćwiczy. Zresztą on jest pasjonatem mechaniki, więc on cały czas spędza swój wolny czas przy samochodach. To jest właśnie ta pasja, którą pokazał teraz na zawodach. No i przygotowuje się do finału w Rydze.
0: Dodawała Ewa Zielińska, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu.
2: Konkurs międzynarodowy 11 czerwca. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
5: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
8: W Krakowie słonecznie i wciąż 10 stopni, dziś maksymalnie do 20, może mocniej powiać. Biomet korzystny.
5: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: 5 minut po godzinie 7, ostrzegamy, namawiamy. Jak to ostrzegamy? Do wstania. Jest środek tygodnia pracy, no
10: budzimy,
9: trzeba wstawać.
10: Budzimy was do życia. Kenny Loggins za chwilę postawi was na nogi. Teraz Sandra in the Heat of the Night, a my mówimy dzień dobry, Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk.
10: I zapraszamy.

0: Ładne, fajne słoneczko za oknem, prawda?
1: O, piękne, superowne jest, bardzo mi się podoba, superowe. To teraz... Tylko gdyby tak nie wiało jeszcze, bo fryzura się burzy.
0: I co ci się burzy?
1: No burzy się tutaj, grzywa w tą, grzywa w tamtą, wiesz.
0: Nie, aż tak bardzo, to nie jest źle. Nie jest to wiatr słoneczny. Galaktyka, teraz o innej powiemy, W22-46-05-26. Słyszałaś kiedyś?
1: Nie, zupełnie ten numer nic mi nie mówi.
0: No widzisz, okazuje się, że kosmiczny teleskop Webba pomógł naukowcom zajrzeć do tej jednej z najbardziej tajemniczych galaktyk. I co oni odkryli? Bo
1: no,
0: się
1: co,
0: mylili wcześniej.
1: Pewnie.
0: Nie, odwrotnie, że tam jest gwiazda, która świeci z mocą 100 bilionów słońc. Ty wyobrażasz,
1: że co?
0: My tu narzekamy na to nasze słońce, że za bardzo, za mocno, że tu kremy, filtry, a tam 100 bilionów słońc.
1: Ani się nie opalisz, ani nic.
0: No i świeci dużo jaśniej niż się wydawało wcześniej. Oni
1: całe
0: mieli jakieś
1: szczęście,
0: modele źle policzone.
1: Że ona jest tak daleko stąd. Bo nasze słońce nam zdecydowanie wystarcza. Są takie miejsca w Europie teraz, że skwar po prostu leje się z nieba. Dzisiaj w Paryżu ma być 40 i tam będą grały.
0: My patrzymy na Paryż, bo tamten...
1: No właśnie, my tam troszkę tak...
0: Nasi grają dzisiaj trochę też.
1: Nasi też? Hurkacz gra.
0: Na przykład.
1: No, ale z TFO to będzie fajny mecz.
0: No. Dobrze, wrażamy się tym interesujemy, ale w taką drogą podążamy. Zdążamy do finału Igi Świątek, mamy taką nadzieję, ale to dopiero w przyszłym tygodniu.
1: No dobrze, to 16 minut po godzinie 7.
0: Tam bierzemy... to są gwiazdy dopiero w tym Paryżu.
1: To świecą. Widziałeś Osakę, jak się ubrała ostatnio?
0: Ale nie, bo jej powiedzieli, że idzie na wybieg.
1: A no tak, rzeczywiście.
0: A ona wychodzi na tym korytarzu, ma tu
1: się
0: kort.
1: Pomyliło. Ale i tak zabłysła. Dobrze, za chwilę na naszej antenie Fleetwood Mac Everywhere będą też czerwone gitary i kwiaty we włosach. Poplątał wiatr, przypomnę.
2: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: Wolałby pan jednak inne okulary?
5: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
4: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: poranny program Radia Plus, rano wstaje 26 minut po godzinie 7. Mówiliśmy o upałach w Europie. Jakoś tak u nas to całkiem jest okej, okay, ale na przykład w Wielkiej Brytanii biją rekordy.
1: Znaczy powiem tak, jakby było,
0: maja.
1: Jakby było to w lipcu, w sierpniu, to byśmy powiedzieli, jest okej, okay, ale na maj to rzeczywiście wysokie temperatury.
0: No i więc...
1: A Wielka Brytania?
0: Londyn, Kew Gardens, takie miejsce po tej stronie. W każdym razie tam temperatura za 35 stopni Celsjusza padła w maju.
1: 35 w Londynie?
0: No tak, no poprzedni rekord wynosił 33 niecałe i utrzymywał się od 1922 do 1944 taki padł, a teraz to już pobili. W każdym razie chyba się Londyńczycy trochę zdenerwowali, bo powstał taki ruch, kompania na wolnym powietrzu i oni do tamizy włażą. I ostatnio widziałam, jak włażą i to całkiem dziarsko włażą, mimo że temperatura w tamizie 21 stopni. Ale to my byśmy tyle chcieli, żeby Bałtyk miał czasami w lecie, bo też nie ma. A wyobraź sobie 21 stopni, całkiem fajna rzecz.
1: Ciekawe,
0: czy... jednak ta rzeka to
1: no właśnie,
0: też
1: ciekawe, czy czysta, czy nie, czy jak ona tam wygląda.
0: Ja nie wiem, to tak, wiesz co, nie wygląda.
1: A nie chcesz się zanurzyć i mieć widok na Big Bena?
0: A nie, to chyba tak śmiało to nie, to chyba bardziej na przedmieściach.
1: A, rozumiem.
0: W samym centrum to raczej nie. W każdym razie są odważni, to trzeba im przyznać, że są zahartowani, to nie od dziś wiemy, bo oni to zawsze wszędzie się kąpią, w ogóle nie patrzą na temperaturę wody tak naprawdę. No dobrze, ale 35 stopni w maju, pozazdrościć.
1: To nie muszą już na te wakacje wyjeżdżać,
0: nie,
1: gdzie oni tam chodzą i w ogóle tylko siedzą w tych basenach. 27 minut po godzinie 7 to
0: już?
1: Jeszcze zagramy. Phil Collins, Two Hearts.
0: Dobrze, to teraz, a za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody na antenie Radia Plus. U nas takie lekkie ochłodzenie, nie wiem, czy zauważyłeś, do 23.
1: Oj tam. Chociaż rano rzeczywiście...
0: A to jest idealna temperatura, ja nie
1: wiem. Ale rano rzeczywiście musiałem kurteczkę nałożyć.
0: Tak, telefon mi powiedział, jest rześko.

0: A jeszcze zapraszam na naszego Facebooka, tam taki dialog. Mamo, mamo, możemy pomalować flamastrami? Możecie, tylko nie malujcie po ścianach. Dobrze. I jest pokazane, jak tatuś śpi, odsypia jakąś nockę czy coś. I dzieci nie po ścianach, ale po tatusiu malują.
1: Ja widziałam gorszy żart.
0: No?
1: Po paszporcie przed wylotem.
0: Ujej, to straszne.
1: Ale to krąży podobno w internecie od tam kilku lat.
0: Napiszcie do nas, czy mocno spaliście tej nocy, tak jak ten ojciec tutaj na zdjęciu.
1: No, tatuś się rzeczywiście padł, jak nie powiem co. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.
2: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Pieczarka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Polski pomidor malinowy 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 23,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
3: Masz do wykonania przewiert sterowany pod przyłącze wodne, kanalizacyjne, prądowe lub gazowe. Suder. Kompleksowe usługi z materiałami. Wiedza, doświadczenie oraz sprzęt, który zapewni sukces Twojemu projektowi. Wykonujemy przyłącza wodne, kanalizacyjne i budujemy oczyszczalnie. Szukasz wykonawcy? Dzwoń 504 133 365. Suder. Sucha Beskidzka, Makowska 44 oraz Jordanów 3 maja 64b. Szczegóły na ogrzewaniesuder.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny wypadek w Małopolsce.
1: Dwóch mężczyzn wpadło wczoraj do rzeki Uszwica w Brzesku. Jeden z nich utonął.
2: Lokalne media zwracają uwagę, że poziom wody wynosi tam zaledwie od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów.
1: Okoliczności wypadku wyjaśniają policja i prokuratura.
2: Ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65. rok życia, jest obywatelem Polski, a jego średni dochód nie przekracza 3410 zł.
1: Sejmowe komisje przyjęły rządowy projekt o bonie senioralnym. Będzie to świadczenie niepieniężne.
2: Ma polegać na zaspokojeniu życia codziennego, jak pomoc w ubieraniu się, przygotowaniu posiłków czy utrzymaniu porządku.
1: Projekt trafi teraz pod obrady Sejmu.
2: Na dziś zaplanowano uroczystości w Warszawie i Rzymie.
1: To z okazji 45. rocznicy śmierci błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2: O 11:00 metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas wprowadzi relikwie do kaplicy w Sejmie.
1: Z kolei o 19:00 w archikatedrze warszawskiej odprawi mszę świętą.
3: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Pierwszy przejazd tramwaju do Mistrzejowic dopiero 31 sierpnia. Inwestycja notuje kolejne 2 miesiące opóźnienia. Do końca czerwca mają być gotowe chodniki, przejścia dla pieszych i prace ziemne. Przez problemy z prądem na terenie budowy tramwaj nie będzie na czas podłączony do sieci trakcyjnej.
4: Są realizowane nowe chodniki, nowe nakładki i wszystkie połączenia komunikacyjno-drogowe. Natomiast termin opóźnienia, który przesuwa nas do 31 sierpnia, głównie spowodowany oczywiście podpięciem prądu, powoduje brak możliwości przeprowadzenia testów w tunelu podziemnym i tym samym uruchomienia jedynie linii tramwajowej.
3: Tłumaczy Jarosław Tabor, dyrektor zarządu dróg miasta Krakowa. Na razie urzędnicy nie planują nakładać kar na wykonawcę prac za niedotrzymanie terminów. Inwestycja będzie jednak kosztować więcej niż zakładano, ponad 2 miliardy złotych. Hotel Forum wciąż może zostać zabytkiem. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchyliło decyzję o wpisie do rejestru tylko z powodów formalnych i proceduralnych, a nie merytorycznych. Urząd Ochrony Zabytków musi teraz poprawić błędy w dokumentach, co oznacza, że cała procedura ruszy od nowa.
0: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
3: Termometry w Krakowie nieco drgnęły, 11 stopni, za oknami sporo słońca, w ciągu dnia maksymalnie do 20. Biometr korzystny, może mocniej powiać.
0: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
5: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: I tanecznym krokiem, bo Dancing Queen już za chwilę zespołu ABBA. My mówimy dzień dobry o 7:30.
7: I zapraszamy do 9:00, a przed 8:00 oczywiście pojawi się na naszej antenie pytanie przed śniadaniem. Kasia
6: i Tomek.
7: Zapraszamy.

0: Robert Gawliński, nic się nie stało na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 8.
1: I tak uznał też Sąd Najwyższy we Włoszech. Nie stało się nic. Teraz będzie o problemach pierwszego świata. Mhm. I to tych bogatszej części tego świata, bo pani pojechała do pięciogwiazdkowego hotelu w Dolomitach i zażyczyła sobie od kelnera, poprosiła o szklankę wody, ale takiej z kranu. Kranówkę chciała.
0: No i co?
1: A kelner mówi, jak kranówkę? Nie, my tu mamy za 7 euro. A. Woda mineralna, butelkowana. Ona mówi, nie, przecież woda z kranu jest prawem człowieka i na pewno takiego hotelowego gościa. Podobnie jak pościel w łóżku czy mydło w łazience. No ale tak. Ci się uparli i nie dali tej szklanki.
0: Ojej.
1: Ja nie, no, sama nie mogła sobie pójść nalać, przecież jest łazienka.
0: No musiałaby mieć szklankę coś. Albo coś, no nie wiem. No, kiedyś mi się zdarzyła taka śmieszna historia, przepraszam, anegdotkę opowiem. Byłam na greckiej wyspie i tak objeżdżałam tą wyspę grecką i w takie piękne miejsce było sobie. Przysiadłam, był stolik i pani przyniosła dwie szklanki i powiedziała, że tutaj jest taka fontanna i można sobie nalać.
1: Znaczy,
0: nie fontanna, tylko źródełko i tam no wszyscy tak. Z tego źródełka czerpali. I to była niesamowita atrakcja, a tutaj odwrotnie.
1: No to odwrotnie. Ale to sprawa nabrała rozgłosu, bo to nie to tak, że to sobie opowiadam, że jakiejś pani tam coś nie dano. Pani poszła do sądu, sprawa się toczyła kilka lat, bo to w 2019 roku w ogóle była cała historia. I teraz, jak już powiedziałem, włoski Sąd Najwyższy uznał, że hotel miał prawo odmówić, po prostu ma takie sobie tam różne regulacje.
0: Jak to prawo odmówić?
1: We Włoszech nie ma prawa takiego jak w Anglii na przykład. W Anglii jak ktoś chce wodę, szklankę wody, musisz mu podać.
0: Tap water to się nazywa i stawiają na stole i każdy może pić, ile wlezie. W anglosaskich krajach tak jest.
1: Dobrze, tap, nie tap.
0: No tap water, czyli z tego, no.
1: No to jest tapa.
0: No z tapa.
1: Z tapasa. A nie, to w Hiszpanii.
0: Nakapało i... A tu się rozlało. Tap, no dobrze, ale wiesz,
1: tap,
0: bo...
1: Tap. Tap. No, no, no.
0: Mógł się pan zasłonić, że sanepid zabrania, wiesz, rozumiesz, że...
1: Ale on się nie chciał zasłaniać, on po prostu powiedział, że nie ma takiego
0: zła, mowa,
1: prawa i koniec. No i co nam zrobisz?
0: I co z tego wynika, że butelkę wody zawsze warto mieć
1: ze sobą. Pani chciała 2700 euro, pewnie na jakiś kolejny pobyt w innym hotelu. Odszkodowania chciała tyle.
0: No dobrze, za chwilę Art Company Susanna, potem Kim Wilde, You Came na antenie Radia Plus.
1: A my mamy kawę za darmo w pracy.
0: Mamy, za darmo mamy?
1: Znaczy w takim sensie, no jest, no, przecież nie płacimy za nią.
0: To ja idę nalać.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Kraków żyje szybko, a Ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na Ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
6: Jesteśmy po Twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.

0: You Came to Kim Wilde oczywiście na antenie Radia Plus, a my jak zapowiadaliśmy, jak zapowiadali, tak zrobili.
1: To dobrze, no to...
0: Ogłosili pytanie przed śniadaniem.
1: Działamy.
2: Pytanie przed śniadaniem.
0: Nie, działa to nie jest dobry dźwięk na poranek.
1: Ale taki na przykład, popatrz.
0: Co to jest?
1: Och, tak. Espresso się robi. Mleko spienia, wiesz?
0: A to ładnie,
1: tak? No, trochę wiem, za głośne.
0: Tylko to w przypadku kogoś, kto śpi w kuchni, albo ktoś mu do łóżka przyniósł ekspres.
1: No dobra, no,
0: pytanie
1: dziękujemy.
0: Przed śniadaniem brzmi...
1: Bo ja wiem, że ty wolisz to.
0: Kosiarka?
1: Tak.
0: Jak wolę, nie, to ironicznie powiedziałem, że kosiarka.
1: Trochę jak traktor, co?
0: O, już wiem, pytanie przed śniadaniem może być takie. Jakie chcieliśmy zadać pytanie? Nie, dobra. Pytanie przed śniadaniem się jest takie, ponieważ budziki rozdajemy, wykluczając budzik oczywiście, bo on nas z nagła tak budzi. Jakie dźwięki chcielibyście słyszeć o poranku, żeby was obudziły? Jak najprzyjemniejszy dźwięk, wasze uszy już rejestrują, co byłoby najfajniejsze?
1: No to czekamy, 691-141-141, numer SMS do Radia Plus, to skorwronek akurat jest w tle. No dobrze, czekamy, czeka budzik do zdobycia na naszej antenie. Nasza zabawa, która rano wstaje, poranny program trwa do godziny 9:00, za 3 minuty będzie 8:00.

0: A jaki jest wasz stan snu, jaki był tej nocy, pytamy na bazie tego obrazka, gdzie dzieci flamastrami pomalowały tatę, on śpi jak kamień. Iza napisała, mocny sen, tylko 3 razy w nocy wstawałam. Jak to, no?
1: No, zdarza się przecież.
0: Ale co mi się śniło, to zupełnie tego nie pamiętam, pisze.
1: Aha. Ja z kolei raz wstawałam, a co mi się śniło, też już zapomniałam. No. Ale rano, ale jak wstałam, to jeszcze pamiętałam.
0: No, a trzeba zapisać szybko chyba.
1: Coś głupiego takiego.
0: To zawsze. Ja co jeszcze napisałem, po raz pierwszy od połamania spał dzisiaj ciągiem ponad 6 godzin. Brawo! I fajnie, bo to się można wyspać w końcu. Wcześniej to co godzinę, a to noga, a to żebra, kręgosłup, mostek i bark.
1: To już
0: wszystkie części ciała chyba.
1: Czas najwyższy się uruchomić. Mhm. Spionizować. Dobrze, trzymamy za to cały czas kciuki. No i czekamy na wasze wpisy, bo teraz czas na najnowsze wiadomości i prognozy pogody na antenie Radia Plus.
2: Reklama. Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Kraków.
1: Policja na miejscu Pogorzeliska. Wrócimy do groźnego pożaru zakładów w Wielkopolsce.
2: Prezydent zabiera głos po serii fałszywych alarmów. Sprawę trzeba wyjaśnić, mówi Karol Nawrocki.
1: Narusza nadrzędną rolę małżeństwa i rodziny. Biskup o podstawie programowej edukacji zdrowotnej. Na zegarze 8, Justyna Abieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na szczęście nie ma skażenia rzeki Warty. Pożar hali ocynkowni w Obornikach ugaszone.
1: Strażacy kończą działania na miejscu, a teren zostanie teraz przekazany policji i służbom, które wyjaśniają przyczyny zdarzenia. Więcej wie nasz wielkopolski reporter Paweł Adamczewski.
3: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren Pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Ogień objął halę o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło około 250 strażaków z całego regionu. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym zagrożeniu związanym z wydychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
1: A mówił o tym Paweł Adamczewski. Dziękujemy.
2: Sprawę trzeba wyjaśnić. Prezydent zabiera głos po serii fałszywych.

0: Natomiast to też jest, te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
1: Zatrzymani to Polacy. Nie wiadomo na razie, jakie były ich motywy. Badany jest m.in. wątek rosyjski.
2: Episkopat krytycznie o podstawie programowej edukacji zdrowotnej narusza nadrzędną rolę małżeństwa i rodziny, czytamy w komunikacie Komisji Wychowania Katolickiego.
1: Biskupi piszą w nim, że seksualność człowieka powinna być ukazywana w perspektywie prorodzinnej, a nie wyłącznie jako indywidualny aspekt zdrowia. Należy ją przedstawiać w kontekście miłości małżeńskiej, odpowiedzialności i życia rodzinnego.
2: Jednocześnie członkowie komisji podkreślają, że Kościół nie jest i nigdy nie był przeciwny wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu troski o zdrowie własne oraz innych osób.
1: Przyznają też, że w proponowanej przez Ministerstwo Edukacji i podstawie programowej jest wiele wartościowych treści, dotyczą m.in. troski o zdrowie fizyczne czy higieny psychicznej.
2: Małżeństwo oskarżono o wielki przekręt w elektrowni Bełchatów, stanęło przed sądem.
1: Chodzi o wyłudzenie wielu milionów złotych z państwowej spółki. Szczegóły zna Rafał Różycki.
3: Zamiast specjalistycznego preparatu do odsiarczania spalin, małżeństwo prowadzące firmę w Zachodniopomorskiem sprzedawało elektrowni zwykłą wodę z kranu. 46-latka i 56-latek usłyszeli kilka zarzutów.
4: Między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i oszustwa na szkodę PGE Polskiej Grupy Energetycznej w kwocie ponad 21 milionów złotych.
3: Mówi Beata Jońca-Pięta z prokuratury regionalnej w Łodzi. Małżeństwo ukrywało się przed wymiarem sprawiedliwości. Zostało zatrzymane na terenie Hiszpanii. Podejrzanym grozi kara do 25 lat więzienia.
2: W tej sprawie łącznie oskarżono 12 osób, z czego 8 dobrowolnie poddało się karze.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Jutro polski mecz we French Open.
2: Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju.
1: Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, szykują się duże emocje?
6: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
2: A ich kolejny mecz przypomnijmy już jutro.
1: To sprawdźmy, jakie dziś niespodzianki w pogodzie.
5: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
7: 12 stopni w Krakowie, za oknami słonecznie, dziś maksymalnie do 20. Warunki biometeo są korzystne.
5: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl. To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: Przepraszam, ale ten artysta, znaczy ta piosenka, którą zagramy, zawsze mi się kojarzy z tenisem.
9: Jak to?
8: No Murray, że Andy Murray, a Head to jest taka rakieta tenisowa.
9: No dobrze, One Night in Bangkok już teraz na antenie Radia Plus. Bań za chwilę, co mi panie dasz. A my za chwilę rozstrzygniemy nasze pytanie przed śniadaniem na antenie Radia Plus. 7 minut po 8 już, Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk, dzień dobry, mówimy.
9: I zapraszamy do 9.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 14 minut po godzinie 8 z nami twój imiennik, czyli Tomasz. Tomku, dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam też.
3: I tak jak ja pewnie i Kasia, to przede wszystkim pewnie miłośnik kawy o poranku, prawda?
2: Dokładnie tak. Tylko to w zasadzie jest mnie zbudzić tak permanentnie.
3: Jeszcze raz, że?
2: Był właśnie szum ekspres.
3: Tak, a, tak, ekspres do kawy, mielenie, zapażanie stawia mnie do pionu bardziej niż taki szum drzew czy wody. Ale gdzieś ta kawa jest w zasięgu, że tak powiem, łóżka snu, żeby było ją słychać, zaparzaną?
2: Przed ścianą, wystarczająco daleko, żeby spać, ale nie dość, żeby zbudzić.
3: Tak? No tak, ale to ktoś...
1: To nie wiertarka, to do mielenia takie urządzenie.
3: Ale to ktoś musi być, żeby nacisnąć tą kawę, żeby mogła obudzić.
2: Tak.
3: No mamy nadzieję, że ktoś jest taki.
1: Ale na zmianę mielicie i robicie kawę sobie o poranku, czy jedna osoba zawsze jest
2: taka? Zmieniamy się.
1: No
2: się,
1: i
2: tak.
1: To jest najpiękniejsze i to chciałam usłyszeć.
3: I
1: dobrze.
3: Teraz pytanie, czy wstajemy, czy w łóżku tę kawę pijemy?
2: Wstajemy, zdecydowanie. Mhm.
3: Dobra. A to jest coś dużego z mlekiem, czy małe espresso tak na początek dnia?
2: Taka średnia, ale biała.
3: Biała.
1: Super. Śniadanie od białej zaczynamy, oczywiście, że tak. No dobrze, to dziękujemy za to spotkanie. Budzik mamy, będzie można nastawić od czasu do czasu.
2: Dziękuję pięknie.
1: Jak przyjdzie twoja pora do robienia kawy, żebyś był wcześniej.
3: Nie, to wtedy się nie zbudzi tym wspaniałym odgłosem ekspresu drugiej osoby, bo już budzik wszystko zepsuje. Ale budzik się przyda, zawsze.
2: Tak, dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, dziękujemy za to spotkanie na antenie Radia Plus i lecimy dalej. Za chwilę Patrick Swayze, She's Like the Wind. Wietrzna piosenka na wietrzne.
0: Reklama.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Galaretowata struktura, brunatny kolor. Przypomina ludzkie ucho, atakuje polskie lasy.
1: Zabieraj to, zabieraj to ode mnie, nie chcę tego jeść.
0: Nie, to bardzo smaczny grzyb. Nazywa się, tak popularna nazwa to jest uszak bzowy, ale też znany jest jako ucho Judasza. No naprawdę wygląda jak ucho
1: Judasza,
0: przylepione do drzewa.
1: Ale czy jak ucho Judasza wygląda?
0: No, nie wiem, jak wygląda ucho Judasza, nie wiem, ale...
1: Srebrnika bym nie dał za to.
0: A nie, a warto, bo w medycynie chińskiej to bardzo popularny grzyb. Trochę przypomina te takie suszone, co dodajemy czasem do potraw. No, więc można zaszaleć, nie bać się ucha, niech wyląduje na talerzu.
1: Mun to się chyba nazywa ten grzybek.
0: No właśnie, to jest tak mniej więcej, tylko mniej chyba brązowy ten, co w naszych lasach rośnie. No, rzeczywiście, jest to wyzwanie. W ogóle grzyby potrafią mieć takie różne kształty, że tylko chodzić po lesie, patrzeć, podziwiać.
1: No można, ja ze względów bezpieczeństwa to znam tylko borowika, podgrzybka i kurkę i mi wystarczy.
0: A to też, powiem ci, że wystarczy. Nawet się nie ma co zagłębiać w inne odmiany.
1: Dlatego czekam do jesieni.
0: Podstawa.
1: Razem z Markiem Grechutą czekam do jesieni.
0: Zagryzając pieczarkami, boczniakami, bo to w sklepach można kupić i też nie jest to zły grzyb, jeśli chodzi o dodatek do potraw. 27,5 minuty po 8 w Radiu Plus.
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

0: I zawsze mi się chce nucić, jak słyszę tę piosenkę. Zresztą to chyba nie
1: pada w ucho,
0: nie.
1: Pada w ucho. Mhm. Proszę, coś tu miałem przeczytać.
0: Co miałeś przeczytać?
1: A, właśnie, a propos tego, co jak śpimy w nocy. Piotr napisał, że dzisiaj w nocy pomiędzy 2 a 3 miejscowe dziki dobrały się do kontenera ze śmieciami zmieszanymi.
0: Ho, to był hałas pewnie.
1: I przez ten czas ostro imprezowały. Nie hałas, to jakby się z butelkami dorwały. Albo przynajmniej z plastikiem.
0: Ale bum, bum na pewno było i niosło się echem po ulicy.
1: Służba sprzątająca po imprezie jeszcze nie dojechała.
0: No właśnie, coraz częściej dziki zaglądają do miasta. No i sprawdzałem, co tam ciekawego dzisiaj człowiek wyrzucił. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody 29 minut po godzinie 8.
1: Mogę jeszcze jedne podziękowania?
0: Proszę.
1: Ewa do nas napisała, że bardzo dziękuję za cudowny pojemnik na wodę, podaruję go synowi. Jedzie do Wilna na obronę 2 swoich doktorantów. A myślałem, że doktoratów swoich.
0: A nie, doktorantów. To jeszcze poważniejsza sprawa.
1: Tak, a syn jest dyrektorem całej informatyki UWM.
0: A, to pani Ewa, to gorąco trzymamy kciuki, pozdrawiamy i za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości.
2: Reklama.
3: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
4: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
5: Ty to w Czepku urodzona.
4: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
6: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 2 lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Spraw radość swoim dzieciom. 31 maja od 10 do 14 zapraszamy na Dzień Dziecka w Centrum Handlowym CHT. Czekają animacje, gry, zabawy, konkursy, bańki mydlane i wielki dmuchaniec. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby mieć to, czego chcesz. CHT. Kraków Krzywda 1. www.cht.net.pl.
11: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
12: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
11: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
12: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
11: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
2: Reklama. Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
13: Jest 8:30, Justyna Bieniek
14: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. O północy przywrócono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Poznanie.
13: W poniedziałek w miejscowości Garbatka ciężarówka zderzyła się z pociągiem.
14: Przypomnijmy, pojazd ciężarowy stanął w ogniu, kierowcy nie udało się uratować.
13: Po wykolejeniu się pociągu rannych zostało 17 pasażerów.
14: Przez kilka dni składy musiały jeździć objazdami. Kursowała też zastępcza komunikacja autobusowa.
13: W Radomiu ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miejskiej.
14: Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu m.in. niegospodarność.
13: Inicjatywy referendalne zapowiadane są także m.in. we Wrocławiu, Częstochowie i w Rzeszowie.
14: We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: W niedzielę kadra Jana Urbana zagra tam towarzysko z Ukrainą.
14: Później przeniesie się do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią.
15: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Za 2 lub 3 tygodnie określę, czy wystartuje w wyborach prezydenckich, deklaruje Łukasz Gibała. 2 lata temu o włos przegrał z odwołanym w referendum Aleksandrem Miszalskim. W sumie już 3-krotnie ubiegał się o to stanowisko, bezskutecznie. Na razie zbieram potrzebnych ekspertów i analizuję swój ostatni program, mówi Gibała.
16: Jak przeglądniemy nasz program sprzed 2 lat, który będzie trudny do realizacji w całości, bo ta kadencja będzie krótsza i sytuacja finansowa Krakowa jest gorsza i stwierdzimy, co da się z tego programu zrealizować oraz stwierdzę, czy mam ludzi, którzy będą w stanie pomagać, to wtedy ogłoszę, czy podejmę się startowania po raz kolejny.
15: Jak dodaje lider Krakowa dla mieszkańców, nie będzie zabiegać o poparcie żadnej partii politycznej. Na razie start w wyborach prezydenckich w Krakowie potwierdziła Aleksandra Owca z partii Razem, Bartosz Bochańczak z Konfederacji, Marianna Schreiber oraz Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Szykują się spore utrudnienia w Nowej Hucie. Od soboty aż do 3 lipca potrwa remont węzła Kombinat. Samochody pojadą tylko jezdnią północną, a ruch tramwajowy do Kopca Wandy zostanie całkowicie wstrzymany. Utrzymana będzie natomiast ruch tramwajów w relacji Aleja Solidarności Ujastek. W związku z prowadzonymi pracami pojawią się zmiany w komunikacji miejskiej. Więcej na www.kraków.pl.
17: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
15: W Krakowie słonecznie i coraz cieplej, już 12 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 20. Biometr korzystny, może jednak mocniej powiać.
17: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: No, o tej porze to już wszyscy na nogach od dawna. Przynajmniej od godziny, bo tak zachęcamy, żeby wstawać.
0: Zdecydowanie tak. Chris Ria za chwilę, I Can Hear Your Heartbeat. Teraz Tanita Digan, Twist in My Sobriety. A my z wami do 9:00, Kasia Kozimor.
1: Tomek Wałaszczyk.
0: Polecamy się oczywiście z przebojami, z nutą nostalgii o poranku.
1: A za chwilę informacja, ciekawostka o pewnym panu, który wybiera się na spacer. To nas obudzi za chwilę.

0: Chris Rea w Radio Plus za 18 minut 9.
1: Ej, ja się nawet nie mogę na to patrzeć. Czytać o tym. Pan zawodnik, 34-latek Jan Rose z Estonii przejdzie w sobotę między dwoma najwyższymi budynkami w Polsce. Pałacem Kultury i Nauki zresztą oraz Warsaw Tower.
0: Czy będzie miał spadochron?
1: On tam jakoś będzie ubezpieczony, natomiast on będzie w takiej specjalnej, elastycznej taśmie szedł.
0: Czekaj, a jak będzie wiało?
1: Slackliner. No to będzie musiał się tak balansować tamtymi rękami, bo on w górze cały czas ręce trzyma, żeby nie spać.
0: Nie mogę spać. Nie mogę tego oglądać.
1: Bo to w ciągu dnia będzie szedł. W każdym razie ta lina się tak ugina, bo to jest taka elastyczna lina, że w takim pośrodku, jak już będzie między budynkami równo, to ona nawet tam ponad 20 metrów może się ugiąć. I w związku z tym on drugą część trasy to pod górkę będzie pokonywał.
0: Nie chcę na to patrzeć.
1: 500 metrów będzie szedł, ale mówią fachowcy, nie wiadomo ile mu to zajmie, bo to w zależności od warunków, ale około 25 minut.
0: Dobrze, trzymam za niego kciuki i zamawiam bezwietrzną pogodę.
1: Oczywiście, ale widzów na dole pewnie będzie sporo.
0: Kiedy to, w sobotę?
1: W sobotę.
0: Dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, Simon & Garfunkel będzie, a także kombi Kochać Cię za późno, a my dzisiaj prosto, jak po sznurku w stronę weekendu już
1: oby zmierzamy. Nie było nam pod górkę.
0: Oby.
2: Reklama.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
11: Mediamarkt.
10: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Twaróg wiejski 250 gramów piątnica 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Papryka czerwona 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
3: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
4: Wiosna, wiosna.

0: Pora wstawać, mówimy od samego rana,
1: ale niektórzy... Jak to wstawać? To już wszyscy chyba na nogach, mam nadzieję.
0: Od rana mówimy, więc już wszyscy na nogach, ale niektórzy jeszcze dosypiają. Katarzyna napisała, że ma problem z tym mocnym spaniem, bo każdy nawet najdrobniejszy szelest wybudza ją i potem w dzień odsypia.
1: Poza tym chciałam zauważyć, że dzień tak jakiś trochę dłuższy jest i rano jasno, i wieczorem
0: i świeci
1: jasno,
0: bardzo,
1: i
0: to trzeba mieć nie wiadomo jaką roletę,
1: żeby... A jeszcze księżyc zaraz będzie w pełni, już jest prawie... 31. Druga pełnia w maju, co się rzadko zdarza. Niebieskiego Księżyca tym razem się będzie nazywała. Warto obserwować. Tym bardziej, że to weekend. To co, dziękujemy za dzisiaj?
0: Pełni szczęścia jesteśmy.
1: Pełni! Jak
0: i
1: zawsze.
0: Zapraszamy na dalszy ciąg przeboju z nutą nostalgii. Janek Pasterski już za chwilę w Radiu Plus.
1: I co więcej, do jutra tej pełni też nie zabraknie.

0: Reklama.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
0: Reklama.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: rzucił monetą. W ten sposób przesądził o tragicznym losie Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny zdecydował w sprawie zabójcy 18-latki.
1: Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. My przypomnijmy stanowisko polskich biskupów.
0: Koncerty, wystawy i spotkania ruszają dni Zakopanego. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. To już prawomocne dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia.
0: Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H.
1: Mężczyzna będzie mógł się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu 40 lat kary.
0: Sędzia przychylił się też do wniosku prokuratury i zdecydował o umieszczeniu Mateusza H. w zakładzie psychiatrycznym.
2: Z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstwa, które popełnił, oskarżony jest jedyną słuszną karą, tak jak wskazywał sąd. Inne środki zabezpieczające, które sąd orzekł, uwzględniając apelację prokuratora, będą mogły być wykonywane dopiero po odbyciu przez oskarżonego kary.
0: Tłumaczyła Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach.
1: Przypomnijmy, do zbrodni doszło 3 lata temu. Mateusz H. spotkał Wiktorię w autobusie, zaprosił ją do domu. Tam rzucił monetą i zdecydował, że w bestialski sposób pozbawi dziewczynę życia.
0: Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej.
1: To flagowy projekt koalicji rządowej. Dzisiaj w Sejmie odbędzie się drugie czytanie tych przepisów. Na jutro zaplanowano głosowania.
0: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernak zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
3: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich. Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
1: W obronie małżeństwa stanęli już wcześniej polscy biskupi przy okazji rozporządzenia o transkrypcji aktów zawartych za granicą.
4: W artykule 18 Konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe. Dlatego biskupi z coraz większym niepokojem obserwują proces, w którym rozszerzające się różne interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa.
1: Mówił rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
0: Debata dotycząca miejsca małżeństwa w porządku prawnym i społecznym powinna być prowadzona z odpowiedzialnością, spokojem oraz z autentyczną troską o dobro wspólne, podkreślają biskupi.
1: Nie przyjmuje nowych pacjentów.
0: Szpital kardiologiczny w Nałęczowie wypisuje także chorych do domu.
1: To przez kilkadziesiąt przypadków zakażenia rotawirusem. Dotyczy to zarówno pacjentów, jak i personelu.
5: Puławski sanepid wydał zalecenie o nieprzyjmowaniu nowych pacjentów do placówki. Szpital ma też wypisać dotychczasowych do domów. Zalecono ponadto dezynfekcję.

0: I razem tworzymy to święto naszego miasta.
1: Mówiła Joanna Staszak z Urzędu Miasta.
2: Jednym z wydarzeń będzie Zakopiański Dzień Dziecka, który odbędzie się w najbliższą niedzielę.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Dni Zakopanego to brzmi dobrze, ale festiwal w Opolu, który rusza dokładnie za tydzień, też brzmi super. Radio Plus. Z tej okazji w tej godzinie kolejne podwójne zaproszenia. Już za chwilę. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: poranek dopiero się rozkręca, także my tak nieśpiesznie, poza tym dzisiaj czwartek, jutro piątek, do weekendu coraz bliżej, Kool & The Gang i Cherish, ale a propos tego, że czas leci delikatnie, to dokładnie za tydzień będziemy startowali z 63. Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej, czyli Opole, które rusza dokładnie w Boże Ciało w czwartek i potrwa do najbliższej niedzieli. Tak jak obiecałem, mamy dla Was podwójne zaproszenia. Pierwsza partia już teraz, a druga po godzinie 12 to z Markiem Sierockim w Przebojowej Poczcie. No i tak, to zatem zapraszam Państwa, wszystkich chętnych do słania SMS-ów pod 691-141-141. Napiszcie w jednym, dwóch zdaniach, dlaczego chcielibyście się w Opolu pojawić. Teraz chciałbym zaprosić na sobotę, czyli na 6 dzień czerwca, a w sobotę fantastyczny koncert, autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza, a później bardzo rozrywkowo, bo na scenie pojawi się Neonówka, a to z okazji 26-lecia tej grupy.
1: Reklama.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
4: Vakcine 5.

0: i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Jesteśmy bliżej dla Ciebie. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku. Nowy salon już otwarty. Przyjedź do nas. Odwiedź salon koło Myślenic. Jawornik 788. Poznaj zalety nowatorskiej technologii. Znajdź swój wymarzony samochód. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku koło Myślenic zaprasza. Dodatkowo już w ten weekend czekamy w Galerii Dekada Nowy Targ. Zobacz nasze pojazdy na żywo. Poznaj niezwykłą markę i daj się uwieść nowoczesnej motoryzacji.
4: Reklama.
5: Grrrt!

0: Bonnie M, No Woman, No Cry. A ja właśnie dodzwoniłem się do Ani. Aniu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mam dla ciebie podwójne zaproszenie do Opola na sobotę, na 6 czerwca. Co ty na to?
1: Wspaniała informacja i nie chcę powiedzieć górnolotnie, że spełnienie marzeń, ale coś, o czym myślałam, oj, od dobrych, co najmniej kilku, jak nie kilkunastu lat.
0: Świetnie. A z kim się wybierzesz do Opola?
1: A z drugą połówką, skoro już się nadarzyła taka druga połówka i osoba, z którą mogę tak fajnie spędzić czas, to bardzo chętnie.
0: Myślę, że ten czas naprawdę fajnie spędzicie, bo najpierw uczta muzyczna, czyli autobiografia i jubileusz Bogdana Olewicza, a później będzie się z czego pośmiać 26-lecie i neonówka na scenie. Także zapytam jeszcze tylko, czy macie daleko do Opola, skąd będziecie się wybierali?
1: Z Warszawy.
0: Z Warszawy, to kawałeczek, ale to...
1: Warto. Nie, warto, myślę, że absolutnie warto.
0: Absolutnie warto. A zatem udanej zabawy w sobotę życzymy. Bardzo ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję. Ja jeszcze pozdrawiam panią Monikę, dzięki której dzisiaj mogłam was słuchać i w zasadzie to trochę dzięki niej udało mi się, więc pozdrowienia i wszystkiego dobrego dla słuchaczy.
0: Super, bardzo dziękujemy pani Monice. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Dzięki, ale to jeszcze nie koniec biletów na dzisiaj. Po 12 w Przebojowej Poczcie z Markiem Sierockim będziemy już rozdawali bilety na niedzielę. No, także bądźcie blisko głośników.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosociska 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.

0: Rafal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wielickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiatwielicki.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa, realizowane przez Powiat Wielicki.
2: Masz do wykonania przewiert sterowany pod przyłącze wodne, kanalizacyjne, prądowe lub gazowe. Suder. Kompleksowe usługi z materiałami. Wiedza, doświadczenie oraz sprzęt, który zapewni sukces Twojemu projektowi. Wykonujemy przyłącza wodne, kanalizacyjne i budujemy oczyszczalnie. Szukasz wykonawcy? Dzwoń 504 133 365. Suder. Sucha Beskidzka, Makowska 44 oraz Jordanów 3 Maja 64B. Szczegóły na ogrzewanie suder.pl.
3: Reklama.

0: na Amanda Lear na koniec tej godziny, a za chwilę w Radio Plus pora na najświeższe wydanie wiadomości. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl.
5: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
6: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Szef MON-u nie przebiera w słowach. Chodzi o podpisany przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii traktat.
2: Jest niewinny. Sąd zdecydował w sprawie polskiego żołnierza, który użył broni przy granicy z Białorusią.
1: Czy gdyńskie Śródmieście trafi na listę UNESCO? Starania o takie miejsce poparł Senat. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta.
1: Szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje po podpisaniu przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. W umowie jest m.in. deklaracja wzajemnego wsparcia w sytuacji zagrożenia.
2: Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził, że rząd nie konsultował tego traktatu, co świadczy o braku profesjonalizmu.
1: Dokument, aby zaczął obowiązywać, musi ratyfikować Sejm, a potem podpisać prezydent. Co zrobi?
3: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
1: Mówił Karol Nawrocki.
2: Chciałbym, żeby chociaż raz kancelaria ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza, odpowiada wicepremier Kosiniak-Kamysz.
4: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że tu cytat, był już ktoś, kto wprowadził prezydenta na minę i nie podpisał ustawy w sprawie sejf.
2: Polski żołnierz uniewinniony w głośnej sprawie użycia broni przy granicy z Białorusią.
1: Wojskowy był oskarżony m.in. o przekroczenie uprawnień po tym, jak ponad 2 lata temu oddał kilkanaście strzałów w pobliżu migrantów i innych funkcjonariuszy w okolicy Dubicz-Serkiewnych. Więcej o decyzji sądu Michał Skolimowski.
5: Sąd w zachowaniu szeregowego nie dopatrzył się przestępstwa. Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie, sędzia podpułkownik Radosław Hunek, zaznaczał też, że jednym z podstawowych zadań żołnierza jest obrona nienaruszalności granic. Zwracał też uwagę na agresję nielegalnych migrantów.
6: Najlepszym potwierdzeniem, ale jednocześnie najtragiczniejszym tej sytuacji jest to, że miesiąc później w tym samym miejscu został zamordowany polski żołnierz, sierżant Mateusz Sitek.
5: Oskarżony żołnierz od początku nie przyznawał się do winy. Jest rozczarowany, że sprawa w ogóle trafiła do sądu.
7: Problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
5: 25-latek sam zwolnił się ze służby. Nie wyklucza jednak, że w przyszłym roku wróci do wojska.
2: Wyrok nie jest prawomocny.
1: Ze skrzynią pełną podpisów z apelem przyjechali z Bieszczad do Warszawy, a konkretnie przed Sejm.
2: Wszystko po to, by ratować ostatni SOR w regionie, któremu grozi zamknięcie. Chodzi o szpital w Lesku, bliski bankructwa.
1: Likwidacja placówki albo nawet szpitalnego oddziału byłaby dla regionu katastrofą, przyznaje organizator protestu Duszan Augustyn.
8: Generalnie kto chciałby wracać do regionu czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
2: Protest ma ruszyć przed Sejmem w najbliższych minutach. Mieszkańcy Bieszczad spędzą przy wiejskiej cały dzień.
1: To prawdziwa plaga.
2: Mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki, którzy skarżą się na gołębie.
1: Ptaki opanowały tę część miasta i, jak mówią niektórzy, mocno utrudniają codzienne funkcjonowanie.
2: Miasto reaguje na głosy przedsiębiorców i apeluje do mieszkańców.
9: W porozumieniu z przedsiębiorcami i mieszkańcami

0: naprawdę takiego, który trudno w takiej ilości spotkać gdziekolwiek na świecie.
1: Mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
2: Decyzja zostanie ogłoszona w lipcu podczas szczytu w koreańskim Pusana.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: To my oczywiście pozdrawiamy serdecznie wszystkich mieszkańców Gdyni. Dzień dobry, Janek Pasterski, teraz w Radio Plus. Brian Adams.

0: Ależ my tego pana lubimy w Radio Plus, Stevie Wonder i Part-Time Lover. Słuchajcie, no czas biegnie nieubłaganie, ale przed nami jeszcze dwie akcje, w których rozdamy wam kosze piknikowe z zawartością dla czterech osób. Konkretnie dzisiaj po 14.30, a także jutro rano, zaraz po godzinie 8 w poranku Kasi i Tomka. Czyli jeszcze dwie szanse, żeby dostać taki fantastyczny kosz, przy okazji też no spędzić czas z kimś, kto mieszka obok, czyli z waszym sąsiadem. Co trzeba zrobić, żeby taki kosz otrzymać? Nic trudnego. Zapraszamy na radioplus.pl. Napiszcie nam swoje sąsiedzkie historie sprzed lat, kiedy jakieś te stosunki sąsiedzkie były, mam wrażenie, takie bardziej zażyłe. Kiedy wspólnie się spędzało czas, robiło się grille, oglądało mecze, chodziło się na spacery, bawiło się. No i było jakoś tak przyjemniej. Napiszcie nam o takiej historii. Myślę, że każdy przynajmniej jedną w swojej głowie taką historię ma, a do tego pytamy także o imię sąsiada obecnego, z którym chcielibyście wybrać się teraz właśnie na piknik radioplus.pl. Dajcie znać. Radio Plus.
1: Reklama.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Rajd dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Pieczarka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Polski pomidor malinowy 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 23,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: Reklama.

Muzyczne emocje zaserwował nam Chris de Burgh, ale ten panie nie zwalniamy wcale w Radio Plus, bo teraz inny wielki artysta Michael Jackson i jego Billie Jean.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
6: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
7: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Elvis Presley teraz albo nigdy, no to chyba teraz, bo 11 już coraz bliżej, czyli w Radio Plus będzie to pora wiadomości, na które bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
5: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
4: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
5: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
4: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do tragicznego wypadku doszło w Płocku. Stołeczny sąd przyspiesza w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Chat GPT bardzo rozleniwia mózg. Za chwilę o ustaleniach naukowców z Łodzi. Jest 11, Marcin Bartnik. Na początek tragiczne informacje z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do wypadku doszło rano w centrum miasta.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
1: Mówi Monika Jakubowska, rzeczniczka komendanta miejskiego policji w Płocku. Dziewczynka w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala.
2: Niestety otrzymaliśmy tragiczną informację ze szpitala. Pomimo wysiłku lekarzy, życia 12-latki nie udało się uratować.
1: Policjanci na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze cały czas zabezpieczają ślady w celu ustalenia przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Czy będzie to zwrot w sprawie Zbigniewa Ziobry? Sąd przyspiesza w sprawie prawomocnego aresztu. 1 lipca, a nie dopiero we wrześniu, Warszawski Sąd Okręgowy podejmie decyzję. Łączymy się z Sejmem, tam jest nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale, skąd taka decyzja, co udało Ci się ustalić?
3: Dzień dobry. Jak czytamy w komunikacie Sądu Okręgowego w Warszawie, ta decyzja wynika ze zmiany terminów urlopów składu orzekającego w tej sprawie. To będzie posiedzenie, na którym sędziowie postanowią, czy decyzja o aresztowaniu Ziobry jest prawomocna. Wyrok w tej sprawie zapadł już 5 lutego, ale zaskarżyli go obrońcy Zbigniewa Ziobry. To i tak oznacza, że prawomocna decyzja zapadnie prawie 5 miesięcy później. W tym czasie Ziobro zdążył wyjechać z Węgier do USA. W TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli dokumenty na podstawie których poseł PiS-u wyjechał za ocean były bezprawne, to wystąpi z wnioskiem do amerykańskiego urzędu do spraw imigracji.
1: Waldemar Żurek przekazał także, że prokuratura ma już gotowy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Wolontariusze ze Śląska z pomocą dla uchodźców w Libanie. To w ramach projektu Polska Kuchnia w Libanie Fundacji Wolne Miejsce z Katowic. Przed wylotem ogromnego Antonowa do Bejrutu z Mikołajem Rykowskim, organizatorem akcji, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
4: Żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Żyją tam w obozach dla uchodźców. To jest ponad 1 000 000 ludzi. Te osoby koczują i nie mają nadziei na co dalej, bo wiedzą, że nie mogą wrócić do swoich domów starych, bo już ich po prostu nie ma. Dzisiaj czekają na jakąś pomoc rządową, ale w tym czasie muszą jakoś żyć, jakoś funkcjonować. Nie?
5: Proszę powiedzieć, ile posiłków dziennie będziecie wydawać?
4: My mamy zdolność do ugotowania nawet do 10 tysięcy gorących posiłków dziennie. Tyle gotowaliśmy na powodzi, kiedy byliśmy w Gohołazach, w Lądku Zdroju. Tyle gotowaliśmy też w Turcji po trzęsieniu ziemi.
1: Pomoc trafi do potrzebujących z największego w Libanie obozu dla uchodźców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Chat GPT na tyle rozleniwia mózg, że człowiek przestaje krytycznie i samodzielnie myśleć. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego badają fale mózgowe studentów. Wstępne wyniki badań nad sztuczną inteligencją są zatrważające, o tym Grzegorz Mnich.
6: Dzięki nowym technologiom dostajemy informacje na tacy. Nasz mózg odzwyczaja się od aktywności, nie szukamy wyzwań, a to niesie negatywne konsekwencje, mówi dr Jacek Karaś.
7: To są zmiany polegające na przykład na braku zdolności poznawczych, na braku zdolności krytycznego myślenia. To, że na przykład studenci, którzy intensywnie korzystają z czata GPT, mają później problem z samodzielnym myśleniem.
6: Badanie polega na analizie fal mózgowych. Powstaje obraz aktywności i samopoczucia studentów.
7: Czy jest to stres przewlekły, czy jest to stres taki chwilowy, czy ma problemy z koncentracją, czy dobrze się wysypia, bo to z tych fal widać.
6: Negatywne procesy są odwracalne, trzeba jednak odstawić chata GPT lub podobne technologie.
1: Równie istotnym następstwem nadużywania technologii jest nieumiejętność budowania relacji, podkreślają naukowcy.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Za to o żadnych ubocznych skutkach słuchania Radia Plus jeszcze nie słyszałem, także zapraszam. 10:45. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Przyjemne rytmy w to czwartkowe jeszcze cały czas przez południe, dopiero 21 minut po godzinie 11. OMD i Nola Gay to za nami. A to chyba dobry czas, żeby za chwilę wręczyć komuś torbę taką materiałową z napisem co mi panie dasz, a co byście chcieli. Torba fajna, na zakupy, czerwona oczywiście od Radia Plus, na zakupy, na jakieś klamotki, myślę, że na pewno się przyda. Sam jestem właścicielem jednej i korzystam i chwalę sobie. Gdyby ktoś miał ochotę na tego typu torbę, to zapraszam, dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
3: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
2: A pranie?
3: Pralnię też mam.
2: A bezpiecznie tam?
3: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
2: To czego ty nie masz w tym Student Space?
3: Tylko was. Tęsknię.
4: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
9: Spraw radość swoim dzieciom. 31 maja od 10 do 14 zapraszamy na Dzień Dziecka w Centrum Handlowym CHT. Czekają animacje, gry, zabawy, konkursy, bańki mydlane i wielki dmuchaniec. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby mieć to, czego chcesz. CHT. Kraków Krzywda 1. www.cht.net.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, prawie do nieba, w zimny, ciemny dzień. Oj nie, to dobrze, że już te czasy za nami, że raczej ciepło ostatnimi momentami, ostatnimi dniami. Dodzwoniłem się właśnie do Witka z Bydgoszczy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, to jaka pogoda? Ciepło dzisiaj w Bydgoszczy?
1: Tak, bardzo ciepło, krótki rękawek, słońko świeci, delikatne chmurki.
0: No to fajnie, to idealnie, tak w sam raz, żeby się poprzemieszczać, pozałatwiać sprawy w mieście. Witku, mam dla ciebie torbę czerwoną z napisem, co mi panie dasz. Ja myślę, że ona się fajnie nada na przykład na zakupy, ta torba.
1: Świetnie, bardzo dziękuję, na pewno się przyda.
0: Super, pozdrawiam cię bardzo gorąco, dzięki.
1: Dziękuję bardzo, czy mogę pozdrowić?
0: Oczywiście.
1: Pozdrawiam moją małżonkę Mirkę oraz moją kochaną córeczkę Asię. Świetnie. I was wszystkich oczywiście, całe Radio Gra.
0: Radio Plus, bardzo dziękuję. No Radio Gra, gramy bez przerwy. Dzięki, dobrego
1: tak jest.
0: Dnia.
1: Dziękuję, miłego dnia.
0: Dzięki. No to gramy w takim razie, nie zwalniając tempa, Cher za chwilę, już teraz Barbra Streisand, Woman in Love.

0: Bon Savage, czyli jak się macie, mam nadzieję, że dobrze się macie, to holenderska grupa Shorts za nami. Patrzę do kalendarza, dzisiaj Światowy Dzień Hamburgera. No to już pomysł na obiadek chyba się wyklarował. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: Reklama.

0: Zakochana Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Kylie dzisiaj świętuje swoje urodziny, no i do tego jeszcze będziemy wracali po godzinie 12 w przebojowej poczcie z Markiem Sierockim, to już za chwilę, ale wcześniej Marcin Bartnik i najświeższe wydanie wiadomości Radia Plus, na które już teraz zapraszamy.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Twaróg wiejski 250 gramów piątnica 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Papryka czerwona 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Jesteśmy bliżej dla Ciebie. Omoda Jayco Dynamika w Jaworniku. Nowy salon już otwarty. Przyjedź do nas. Odwiedź salon koło Myślenic. Jawornik 788. Poznaj zalety nowatorskiej technologii. Znajdź swój wymarzony samochód. Omoda Jayco Dynamika w Jaworniku koło Myślenic zaprasza. Dodatkowo już w ten weekend czekamy w Galerii Dekada Nowy Targ. Zobacz nasze pojazdy na żywo. Poznaj niezwykłą markę i daj się uwieść nowoczesnej motoryzacji.
2: Reklama.

0: Kraków.
1: Tragiczne zderzenie dwóch hulajnóg w Kutnie. Rzeka Warta nie została skażona podczas pożaru w Obornikach. Najwyższa emerytura w Polsce wynosi 54 tysiące złotych brutto. Jest 12. Marcin Bartnik. Tragiczny wypadek na hulajnogach elektrycznych w Kutnie Włódzkiem. Na drodze rowerowej na zielonej osi miasta zderzyły się dwie osoby kierujące jednośladami. Nie żyje 52-letni mężczyzna, powiedziała nam Katarzyna Wasiak z tamtejszej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej podczas wykonywania manewru skrętu w lewo zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze. W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. Nieprzytomny został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
1: Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Poszkodowani żołnierze Stanów Zjednoczonych, jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec LPR-u. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w Zachodniopomorskiem. Pojazdem jechało 8 wojskowych.
3: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej ostrożności, wjechał na pobocze i pojazd przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiło do szpitala, 4 opatrzono na miejscu.
1: Tłumaczył Tomasz Zygmunt z oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie. Rząd tłumaczy się za to z działań służb, a politycy PiSu apelują do szefa MSW o odejście. W Sejmie ciąg dalszy wyjaśniania sprawy fałszywych alarmów. Do aresztu trafiły dwie zaangażowane w to osoby. Jednak według opozycji reakcja służb pokazuje, że minister Marcin Kierwiński nad nimi nie panuje i powinien odejść, mówi Lidia Czechak z PiSu.
4: Panie ministrze Kierwiński, jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu?
5: Pierwsze aresztowania były w tamtym tygodniu. Ścigalność za waszych czasów w 23 roku tych przestępstw była na poziomie 5%. 5% w ciągu kilkunastu dni. Nie lat doprowadziliśmy do ujawnienia sprawców. Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut od informacji. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami.
1: Odpowiadał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Nie ma zagrożenia środowiskowego, potwierdza Wielkopolski Inspektorat Ochrony Środowiska. Rzeka Warta nie jest skażona. Podczas gaszenia pożaru ocynkowni w Obornikach skażona woda trafiła do systemu kanalizacji deszczowej.
6: Ratownicy, widząc to zagrożenie, zablokowali wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Warty i w ten sposób nic nie dostało się do Warty i nie doszło do skażenia wód.
1: Powiedział nam Mirosław Żółtański z Wiosiu. Woda zanieczyszczona kwasami zostanie wypompowana przez służby. Nie ma też zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
6: Kanalizacja deszczowa jest z zasady szczelna. W związku z tym nie istnieje specjalne zagrożenie dla mieszkańców Obornik.
1: Przypomnijmy, z ogniem do rana walczyło ponad 250 strażaków. Nikt nie ucierpiał.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: I jeszcze ciekawe podsumowanie ZUS-u. Często mówimy o niskich emeryturach, tymczasem jak wyliczył Zakład Ubezpieczeń Społecznych, najwyższa wypłacana mężczyźnie to 54 tysiące złotych brutto. Osoba ta przeszła na emeryturę w wieku 86 lat. Wśród kobiet najwyższe świadczenie wynosi ponad 42 tysiące złotych brutto. W tym przypadku wiek przejścia na emeryturę to 81 lat. Z ostatnich danych ZUS-u wynika, że w 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę. Co ciekawe, średni wiek osób aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę wynosi dla mężczyzn 69 lat i 5 miesięcy, a dla kobiet 66 lat i 6 miesięcy.
7: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel, zapraszam. Jest pozwolenie na budowę węzła na Zakopiance w Jaworniku, wydał je wojewoda małopolski. Równocześnie ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycji. Nowy węzeł połączy bezkolizyjnie Zakopiankę z drogą wojewódzką nr 955 do Sułkowic. Jego kluczowym elementem będzie 71-metrowy wiadukt, który powstanie nad Zakopianką na północ od kładki dla pieszych. Szacuje się, że pierwsi kierowcy przyjadą nowym węzłem pod koniec 2028 lub wiosną 2029 roku. Nie będzie toru motocyklowo-samochodowego przy ulicy Kosiarze w Krakowie. Przynajmniej na razie, zapowiada Stanisław Kracik. Komisarz miasta pełniący obowiązki prezydenta zapowiada unieważnienie przetargu. W budżecie miasta brakuje pieniędzy na wykonanie dokumentacji projektowej, mówi Kracik.
8: Ja ten przetarg po prostu każę unieważnić. Nie będę już czekał na to, czy jakaś inicjatywa ze strony radnych wyjdzie w tej sprawie. No bo brakuje mi 670 tysięcy. Mimo, że jest to obywatelski, przy takiej postawie też chyba najbardziej obywatelskich radnych, no to nie mam na co czekać.
7: Przetarg na stworzenie dokumentacji w kwietniu ogłosił prezydent Aleksander Miszalski. Koszt budowy szacowany jest na blisko 35 milionów złotych.
0: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
7: 18 stopni.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: To co, podekscytowany, że to już tak niedługo?
2: No tak, wczoraj odbyła się konferencja prasowa 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Bardzo fajna konferencja, muszę ci powiedzieć. Gabit Żywiecka i Ralf Kamiński prowadzili. No Ralf był, że tak powiem, w wielkiej formie.
1: Ja też coś wiem, to jest ciekawostka historyczna ogólnie. Dawno, dawno temu jechali ludzie i nagle jeden krzyknął: o, pole! I od tamtej pory jest taka nazwa, wiesz? O, pole.
2: Ha, ha, ha.
1: O, to jest w książkach historycznych, udokumentowane.
2: Tak.
1: Aha.
2: No dobrze, niech tak będzie. Ale a propos Opola, to za chwilę będziemy rozdawali kolejne zaproszenie. Janku, co trzeba zrobić?
1: A trzeba nas przekonać w jednym, dwóch zdaniach SMS-owo, dlaczego to właśnie wy chcielibyście się znaleźć w Opolu. Śląc SMS-y pod 691-141-141. Mówimy teraz o ostatnim dniu festiwalu, o niedzieli, kiedy na scenie 45-lecie jubileusz Lady Punk, a później jeszcze, kiedy mnie już nie będzie, to w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej.
2: Dokładnie tak, dwa koncerty. No i do wygrania oczywiście podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Teraz już formacja Nieżywych Schabów i piosenka, od której zaczęła się ich kariera, Klub Wesołego Szampana.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.

0: Madonna i Frozen za nami, a przed nami rozmowa telefoniczna z kolejną osobą, która wygrała zaproszenie do Opola.
1: Tak jest, dodzwoniliśmy się do Tomka. Tomku, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz? Czy masz daleko do Opola?
2: Z Warszawy dzwonię.
1: A, z Warszawy. No to pociąg ile
0: jedzie dosyć szybko.
1: 3-4 godziny trzeba policzyć chyba, prawda?
2: Tak, ale to nic takiego.
1: To nic takiego. No właśnie, w kontekście tego, że właśnie otrzymujesz od Radia Plus 2 bilety na koncert w Opolu i napisałeś też, że to będzie podwójna okazja na świętowanie dla ciebie i twojej żony.
2: Tak, cudownie. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, bo to akurat w tym okresie mamy 10. rocznicę bycia razem, w związku z tym będzie to dla nas wspaniała chwila, że będziemy mogli to świętować również na koncercie.
1: Aż by się chciało powiedzieć, że niedziela będzie dla was. I tak faktycznie będzie, 45 lat jubileusz Lady Punk, później także kiedy mnie już nie będzie, to w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej takie, no piękne myślę, wystąpienia przed wami
2: wspaniałe.
1: W kolejną niedzielę.
2: Cudownie, bardzo się cieszę.
1: Bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam was gorąco i do usłyszenia.
2: Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Kłaniam się. Do widzenia.
0: I oczywiście do zobaczenia w Opolu, bo my z Jankiem w Opolu będziemy. Got to be Certain to utwór z repertuaru Kylie Minogue. Wokalistka dziś świętuje swoje urodziny. To nie tylko wokalistka, bo karierę zaczynała jako młodziutka aktorka w serialu Sąsiedzi. Tam też Jason Donovan występował, Natalie Imbruglia. Jej talent dostrzegli brytyjscy kompozytorzy i producenci, panowie Stock, Aitken, Waterman. Sprowadzili ją do Europy, wydali singiel z piosenką I Should Be So Lucky. No i tak poszło. Wielka, wspaniała kariera, między innymi duety z rodakami, z Jasonem Donovanem, a także wielki duet Why the Wild Roses Grow. To fantastyczna piosenka. No i sukcesy. Kylie Minogue wygrała dwukrotnie walkę z rakiem. Świetna, skromna, pomimo tego, że niesamowicie sławna, niesamowicie popularna, to wciąż jest taką dziewczyną sąsiedztwa. Got to be Certain, Kylie Minogue na antenie Radia Plus.

0: Saga Duo to Saragossa Band, za nami wielki dyskotekowy hit niemiecki, a w zasadzie międzynarodowej formacji, ale w Niemczech nagrywali swoje wielkie hity.
1: Dzisiaj czwartek, jutro piątek, także tego typu przeboje na pewno się pojawią w prywatce z Radiem Plus od 20.
0: Dokładnie tak, piątek, sobota w tym tygodniu, a w przyszłym tygodniu czwartek, piątek, sobota.
1: No, to nieźle, to sporo wrażeń.
0: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 28 maja 1982 roku to premiera 8 albumu zespołu Roxy Music. Formacja, w której liderem, frontmanem był Brian Ferry, nagrała najlepszą płytę w swojej karierze, też największy sukces komercyjny, kwintesencja świetnego brzmienia, wielkiej elegancji. To płyta, którą śmiało można polecić każdemu, kto chciałby odpocząć. Taka płyta bardzo relaksująca na utwór tytułowy, to jedna z najpiękniejszych ballad w historii muzyki rockowej. Ja uwielbiam wracać do tej płyty.
1: To co, małą przerwę robimy na chwilkę.
0: I chwila wytchnienia, chwila wypoczynku, chwila relaksu z grupą Roxy Music i utworem Avalon.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Masz do wykonania przewiert sterowany pod przyłącze wodne, kanalizacyjne, prądowe lub gazowe. Suder. Kompleksowe usługi z materiałami. Wiedza, doświadczenie oraz sprzęt, który zapewni sukces Twojemu projektowi. Wykonujemy przyłącza wodne, kanalizacyjne i budujemy oczyszczalnie. Szukasz wykonawcy? Dzwoń 504 133 365. Suder. Sucha Beskidzka, Makowska 44 oraz Jordanów 3 maja 64b. Szczegóły na ogrzewaniesuder.pl.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Walijska grupa Texas i niewątpliwie taki już wakacyjny, letni przebój Summer Sun.
1: To była końcówka lat 90. i kolejne wielkie sukcesy zespołu, który w 2000 roku wystąpił na festiwalu w Sopocie i między innymi wykonywał ten właśnie hit Summer Sun.
0: My na razie żyjemy Opolem, ale przyjdzie też czas i to już wkrótce, że będziemy mówili o Sopocie, bo i tam nas w lipcu nie zabraknie. A na sam koniec Nick Kershaw.
1: Gitarzysta, wokalista, kompozytor, Wouldn't It Be Good to wielki hit z lat 80. ubiegłego wieku. Nick Kershaw na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty. Jutro kolejne zaproszenie na festiwal Bop.

0: Są pierwsze umowy zbrojeniowe w ramach unijnego programu SAFE. Przed Sejmem demonstrują pracownicy szpitala w Lesku, a także społecznicy i mieszkańcy Bieszczad. Uwaga kierowcy, od jutra spora ulga na stacjach paliw. Jest 13. Marcin Bartnik. Pierwsze umowy finansowane z programu SAFE podpisane dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, m.in. systemu kryptograficznego. Dokumenty podpisano w obecności m.in. premiera i szefa MON-u w dowództwie w podwarszawskim Legionowie. Premier zapowiada kolejne kontrakty dotyczące amunicji czy dronów w najbliższych kilkudziesięciu godzinach.
1: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Dlaczego w czasie pokoju mamy wydawać tak duże pieniądze? Jedna odpowiedź, i ona pada często, i jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
0: Polska ma pozyskać z unijnej pożyczki SAFE prawie 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie udało się uratować starszego mężczyzny, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 91-latek przechodził z jednego przystanku na drugi przez tory. Na miejscu są spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Szczegóły okoliczności tego zdarzenia bada policja. Czekają na premiera i apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem demonstrują pracownicy placówki w Lesku, a także społecznicy i mieszkańcy Bieszczad. O zamknięciu w tej placówce porodówki mówiła cała Polska. Teraz, jak podkreślają demonstrujący, likwidacja lub bezterminowe zawieszenie grozi całemu szpitalowi.
2: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, które zostały zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy. No i grozi widmo zamknięcia całego szpitala.
3: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To rzeczywiście jest realne?
2: Tak, bardzo. Jest to realne.
4: Tak, jest realne. Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
3: Są też problemy z płacami?
5: Obecnie dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
3: Ile tutaj zamierzacie być?
4: Część po prostu zostanie do skutku, aż pan premier przyjdzie. Będziemy koczować w wozie, aż do...
3: No właśnie, ten wóz taki bieszczadzki mocno.
4: Tak.
3: I nie będziecie się poddawać. Będziecie tutaj czekać.
4: Jesteśmy z Bieszczad.
0: Mówili protestujący przed Sejmem naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Szpital w Lesku jest zadłużony na około 170 milionów złotych. Uwaga kierowcy, od jutra spora obniżka cen paliw. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 16 groszy, a oleju napędowego 6,37. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Do Baśki i Celki dołączyła Delta. Zespół AGH Solar Boat zbudował trzecią w swojej historii łódź solarną. Ma 6 metrów długości, zasilana jest energią słoneczną i będzie m.in. brać udział w wyścigach. Dziś przy krakowskim bulwarze Czerwieńskim odbyło się oficjalne wodowanie.
7: Nazywam się Kinga, jestem z koła AGH Starboat. Łódź jest wyścigowa, między innymi. Oczywiście porusza się po wodzie. Zamysł jest w celu rozwinięcia technologii solarnych w przemyśle właśnie morskim, szczególnie w morskim transporcie.
8: Wojciech Sadek, opiekun koła naukowego AGH Starboat. Jest niesamowita duma, mamy niesamowitych studentów na naszej uczelni. Są kreatywni, są niezwykle chłodni o nowe technologie, potrafią je stosować, potrafią pozyskiwać tą wiedzę nie tylko na uczelni, właśnie na taką jednostkę, która tu została zbudowana.
0: Deltę budowali wyłącznie studenci, a prace nad łodzią trwały 2 lata.
9: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Zagrzówek w tym sezonie nadal będzie bezpłatny dla wszystkich, ale z limitem wejść, podobnie jak w zeszłym roku, w jednym momencie przy pływających basenach będzie mogło wypoczywać 600 osób. Otwarcie ma być już 1 czerwca, czyli w najbliższy poniedziałek.
10: Wydłużyliśmy sam okres kąpieliskowy, ponieważ potrwa on do 30 września. W poniedziałki kąpielisko będzie dostępne między godziną 14 a 19, natomiast od wtorku do niedzieli między godziną 8 a 19.
9: Mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. A dziś o 20.30 Wieczysta Kraków rozpocznie walkę w półfinale baraży o piłkarską ekstraklasę. Trzecia drużyna podejmie Polonię Warszawa. Ze względu na remont własnego obiektu, krakowianie w roli gospodarza wystąpią na stadionie Wisłę przy Rejmonta. I jeszcze o tym, że Kraków triumfuje w przewodniku Michelin. Restauracja Bottiglieria 1881 utrzymała prestiżowe 2 gwiazdki, a Ida Malec z krakowskiego Nadbistro została uznana za najlepszego młodego szefa kuchni. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
11: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
9: W Krakowie dziś do 19 stopni, sporo słońca, bez opadów, ale od upałów odpoczywamy. Uwaga na silny, chłodny wiatr.
11: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Na zegarze 6 minut po godzinie 13. Zapraszam na popołudniowy program. Rozpoczniemy filmowo My Heart Will Go On, Celine Dion na początku, później ARL i Mitch Ore.

0: Na zegarze 20 minut po 13:00 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Mitch Ure, If I Was. Być może to imię, nazwisko niewiele wam mówi, ale już Ultravox dużo więcej. Mitch Ure to jest wokalista Ultravox, który zrobił swoją solową płytę i właśnie z tej płyty pochodzi ta piosenka. W sumie jako jedyna stała się jego solowym przebojem. Na antenie Radia Plus za chwilę Modern Talking. Och, ci to mieli mnóstwo przebojów. Jeden z nich, You're My Heart, You're My Soul, będzie kolejnym, który zagram wam w Radio Plus na zegarze 20 minut po pierwszej.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
10: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
20: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
19: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
20: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
5: Reklama.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

przepiękna piosenka o miłości, ale takiej miłości niespełnionej. Anioł wie, to Urszula w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Na zegarze 2 minuty po pół do drugiej, za mniej więcej godzinę, dzisiejszy finał naszej zabawy Sąsiadko, sąsiedzie, poznajemy się bliżej w Radio Plus. Chodzi o to, żeby znać swoich sąsiadów, a najlepiej poznać się na jakimś pikniku. I można zdobyć w tej zabawie właśnie kosze piknikowe od Radia Plus. Na naszej stronie radioplus.pl znajdziecie wszystkie szczegóły. Tam jest formularz, w którym należy opisać swoją jakąś sąsiedzką historię. Dodajcie również imię, imiona sąsiadów, których chcecie zaprosić na piknik. radioplus.pl. Tutaj można zgłosić się do naszej zabawy, a finał za mniej więcej godzinę. Klasyk z Nouveau teraz, później London Beat na antenie Radia Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii.

0: Rok 1983, numer 1 na liście Billboardu, to Michael Cimbello i Maniac. Utwór, który pochodzi z filmu Flashdance i piosenka, która zyskuje obecnie drugą młodość, szczególnie ten początek tego utworu, bardzo często wykorzystywany jest w różnych filmikach, które trafiają do internetu i stają się tak zwanym wiralem. Na antenie Radia Plus za chwilę kolejne przeboje, będzie spokojnie. Feeling Roberta Fleck i Killing Me Softly, a później jeszcze Michael Jackson. I tak dotrzemy do 14, czyli do serwisu informacyjnego.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Hej IKEA! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl. To się opłaca.
22: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Reklama.
23: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Za 3 minuty godzina 14. Tego głosu, tego brzmienia, tego rytmu nie można pomylić z żadnym innym. To oczywiście Michael Jackson na finał tej godziny na antenie Radia Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii, do których wrócimy tuż po serwisie informacyjnym o 2:00. Dowiecie się, co ważnego dzieje się w Polsce i na świecie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
1: Reklama.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

0: Rzeszowski sąd podwyższył karę dla byłego nauczyciela WF-u za molestowanie uczennic. Przyrodnicy apelują, by nie bać się niedźwiedzi w Bieszczadach. Liczba turystów spadła o połowę. IMGW ostrzega przed nocnymi przymrozkami w 9 województwach. Jest 14. Marcin Bartnik. To już prawomocne orzeczenie. 5 lat więzienia za molestowanie uczennic. Rzeszowski Sąd Apelacyjny podwyższył karę dla byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u w jednej z sanockich szkół. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata za kratami. Mężczyzna był oskarżony o molestowanie uczennic w wieku poniżej 15 roku życia oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Oprócz więzienia Ryszard D. ma też zakaz pracy z dziećmi.
1: Orzeczone wobec oskarżonego jednostkowe środki karne w postaci zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi łączy na okres 10 lat.
0: Mówił Arkadiusz Hryniszyn z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Na ogłoszeniu wyroku byli rodzice jednej z dziewczynek.
2: Myślę, że to ulga.
3: Uzasadnienie było bardzo dobre. Sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
0: Część wątków skierowano do ponownego zbadania. Rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Dramatyczny wypadek podczas kontroli inwestorskiej w gminie Brzeziny koło Kalisza. Doszło do tego w czasie oględzin wójta w budynku dawnej szkoły w Aleksandrii.
4: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże. Podłoże było piaskowe. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie. I na chwilę obecną ustalamy okoliczności tego zdarzenia.
0: Opowiadała Edyta Marciniak z Komendy Policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest wójt i czy w chwili wypadku miał kask na głowie. Teraz przenosimy się w Bieszczady. Informacje o dużej aktywności niedźwiedzi zaczynają odbijać się na branży turystycznej. Część właścicieli pensjonatów i hoteli, zwłaszcza w Cisnej i z Wetliny, przyznaje, że po publikacjach o drapieżnikach liczba rezerwacji spadła nawet o połowę.
5: Jest naprawdę bardzo małe obłożenie jak na tą porę roku. Dużo gości odwołuje rezerwacje albo nie przyjeżdżają, nie dzwonią.
6: W Łuszczykach to nie widział nikt niedźwiedzia, więc Łuszczyki jednak na teraz są jakoś tak pomiędzy tym wszystkim, że u nas jest od tej strony trochę bezpieczniej.
0: Przyznają lokalni hotelarze. O 50% spadła też liczba odwiedzających Bieszczadzki Park Narodowy. A co o sprawie niedźwiedzi mówią sami turyści?
7: Czy obawiałby się pan jechać na Podkarpacie z powodu niedźwiedzi?
8: Obawiałbym się na pewno.
9: Tak, ja się boję niedźwiedzi.
7: Czyli na Podkarpacie się pani nie wybiera?
9: Nie, nie wybieram się. Wolę zaciszne miejsca niż takie zagrożone przez jakieś zwierzęta.
10: A ja jeżdżę i nigdy takiej rzeczy nie dożyłam. Nigdy nie spotkałam się z niedźwiedziem.
0: Przyrodnicy apelują jednak, by nie ulegać panice i przypominają, że poruszanie się po wyznaczonych szlakach minimalizuje ryzyko spotkania z niedźwiedziem.
11: Wiadomości Radia Plus.
0: Teraz zaskakująca pogoda po zimnej zośce. IMGW ostrzega przed przymrozkami w 9 województwach. W północnej, centralnej i południowej części kraju lokalnie przy gruncie temperatura spadnie do minus 2 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują tej nocy.
12: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Do Baśki i Celki dołączyła Delta. Zespół AGH Solar Boat zbudował trzecią w swojej historii łódź solarną. Ma 6 metrów długości, zasilana jest energią słoneczną i będzie m.in. brać udział w wyścigach. Dziś przy Bulwarze Czerwieńskim odbyło się oficjalne wodowanie.
13: Nazywam się Kinga, jestem z koła AGH Starboat. Łódź jest wyścigowa między innymi, oczywiście porusza się po wodzie. Zamysł jest w celu rozwinięcia technologii solarnych w przemyśle właśnie morskim, szczególnie w morskim transporcie.
14: Wojciech Sadek, opiekun koła naukowego AGH Starboat. Jest niesamowita duma, mamy niesamowitych studentów na naszej uczelni. Są kreatywni, są niezwykle chłodni o nowe technologie, potrafią je stosować, potrafią pozyskiwać tą wiedzę nie tylko na uczelni, właśnie na taką jednostkę, która tu została zbudowana.
12: A Deltę budowali wyłącznie studenci, a prace nad łodzią trwały 2 lata. Księga gości. Zeszyt kelnera, meble, przepisy kuchni i naczynia. Pamiątki z dawnego hotelu Forum można oglądać na nowej wystawie w Muzeum Podgórza. Poza muzealnikami tworzyli ją byli pracownicy hotelu. Wystawę można oglądać do stycznia. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
15: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
12: Dużo słońca, idealna pogoda na popołudniowy spacer albo rower, bo dziś bez upałów maksymalnie 19 stopni.
15: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
16: Na zegarze już 6 minut po 14. To jest czwartkowe popołudnie. Za chwilę zagram wam status quo. Później będzie piosenka Zdzisławy Sośnickiej oraz Ace of Base.

0: Na zegarze 20 minut po 14 to Radio Plus i Shaki Stevens, panie i panowie na naszej antenie, a już wkrótce, tuż po piosenkach Skorpionsów i Baltimory, będzie finał dzisiejszej zabawy. Sąsiadko, sąsiedzie, poznajmy się bliżej w Radio Plus. Za moment będę wybierał, do kogo zadzwonię, więc macie dosłownie ostatnie 5 minut, żeby wejść na radioplus.pl i tam zgłosić się do zabawy. Wszystkie szczegóły, co trzeba zrobić, znajdziecie na naszej stronie.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
3: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
2: Ty to w Czepku urodzona.
3: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
4: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Słyszysz? To góry wołają. I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
9: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Pieczarka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Polski pomidor malinowy 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 23,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: Spraw radość swoim dzieciom. 31 maja od 10 do 14 zapraszamy na Dzień Dziecka w Centrum Handlowym CHT. Czekają animacje, gry, zabawy, konkursy, bańki mydlane i wielki dmuchaniec. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby mieć to, czego chcesz. CHT. Kraków, Krzywda 1. www.cht.net.pl.
11: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wieliczkiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiatwielicki.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa, realizowane przez Powiat Wielicki.
12: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
13: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
14: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
15: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
14: Tylko do 30 maja czekają na ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
15: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
14: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
15: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: Sąsiadko,
1: sąsiedzie,
0: poznajmy się bliżej w Radiu Plus.
2: To już drugi tydzień się poznajemy. Mam nadzieję, że dużo relacji już nawiązanych, choćby po to, żeby się zgłosić do naszej zabawy, bo w formularzu należy opowiedzieć nie tylko swoją sąsiedzką historię, ale też wskazać, z kim chcielibyście zrobić sobie piknik. Ze mną jest Marlena. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Tak, czekamy na te opowieści, szczególnie z lat dziecięcych, pacholęcych. Urzekło mnie to, co napisałaś, bo sam próbowałem tego dania. Opowiadaj, co to za danie?
3: Tak, to było ponadczasowy chleb z musztardą. I to najlepsze od sąsiadki, nie taki z domu.
2: Tak sobie myślę, że dzisiaj te dzieciaki jakby pomyślały, że chleb z musztardą, ale o co chodzi? A słuchajcie, no, takie to były czasy. No nie było tak, że było wędliny na przykład dużo albo innych dodatków. Chleb z musztardą to jest jedno z tych dań. Inne to jest chleb z cukrem. To też było, było niezłe, prawda? Jak masło było, no to już w ogóle, prawda, luksus.
3: O, to był rarytas.
2: Kto to jeszcze pamięta? Chleb z musztardą. Rany, tak sobie pomyślałem, że nawet bym spróbował, powiem ci, a zainspirowałeś
3: mnie. Szczerze, ja już nie, ale polecam.
2: A ja bym sobie przypomniał te dziecięce smaki. Marleno, kogo zapraszasz na piknik?
3: Swoją przyjaciółkę od 22 lat, Paulinę.
2: Paulino, pozdrawiamy, szykuj się na piknik. Kosz tak. Piknikowy leci od Radia Plus. Kogo jeszcze pozdrawiamy?
3: Pozdrawiam właśnie swoją rodzinę, której dałam znać, żeby szybko włączyli radio. Mamo, Szymon, Marcin, pozdrawiam was.
2: Pozdrawiamy całą rodzinę. Wszystkiego dobrego, Marleno. Dzięki, że napisałaś.
3: Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dziękuję.
2: Jak to sobie można poprzypominać dzięki Radio Plus i od razu nastrój jakiś taki lepszy jest, mimo tego, że czasy wtedy nie były łatwe. No ale to też jest tak, że dzięki temu te wspomnienia są z nami. Marleno, dziękuję, nagroda jest twoja, a ja zapraszam wszystkich do udziału w zabawie, jeszcze jutro jest szansa, radioplus.pl, tutaj wszystkie szczegóły, wchodźcie, wpisujcie swoje historie i czekajcie na telefon od nas.
0: Poznajmy się bliżej w Radio Plus.

0: za 15 minut, godzina 15, to Scott McKenzie, San Francisco. Za parę minut Tony Braxton, później elektryczne gitary. I dotrzemy do 15, a wtedy najważniejsze informacje na naszej antenie.
1: Reklama. Jesteśmy bliżej dla Ciebie. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku. Nowy salon już otwarty. Przyjedź do nas. Odwiedź salon koło Myślenic. Jawornik 788. Poznaj zalety nowatorskiej technologii. Znajdź swój wymarzony samochód. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku koło Myślenic zaprasza. Dodatkowo już w ten weekend czekamy w Galerii Dekada Nowy Targ. Zobacz nasze pojazdy na żywo. Poznaj niezwykłą markę i daj się uwieść nowoczesnej motoryzacji.
2: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Twaróg wiejski 250 gramów piątnica 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Papryka czerwona 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Ach ty dzieci, te elektryczne gitary na antenie Radia Plus za 3 minuty, godzina 15. Spokojnie z dziećmi, to już ile? Kilka tygodni będą wakacje. Będzie można wysłać do babci i będzie spokój. Za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny, a później kolejne przeboje będzie m.in. ABBA.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Pieczarka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Polski pomidor malinowy 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 23,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
2: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
3: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
2: A pranie?
3: Pralnię też mam.
2: A bezpiecznie tam?
3: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
2: To czego ty nie masz w tym Student Space?
3: Tylko was. Tęsknię.
4: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
5: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
6: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
7: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
5: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
8: Spraw radość swoim dzieciom. 31 maja od 10 do 14 zapraszamy na Dzień Dziecka w Centrum Handlowym CHT. Czekają animacje, gry, zabawy, konkursy, bańki mydlane i wielki dmuchaniec. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby mieć to, czego chcesz. CHT. Kraków, Krzywda 1. www.cht.net.pl.
9: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
10: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
11: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
10: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
11: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
10: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Pierwsze kontrakty podpisane, wiemy na co pójdą pieniądze z Sejf. Czy Sławomir Mentzen straci immunitet? Głosowanie możliwe na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Jutro w samo południe mecz Świątek z Linet w Paryżu. Jest 15, Marcin Bartnik. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. Ten ma zagwarantować szyfry nie do złamania. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Co konkretnie trafi do armii w ramach podpisanych kontraktów?
2: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne, odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
3: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
2: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
4: Bardzo realne przedsięwzięcia, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Europy, siłą rzeczy także całego Paktu Północnoatlantyckiego.
2: Mówił Donald Tusk. Ze zleceń na rzecz armii ma skorzystać aż 10 tysięcy polskich firm. Z Legionowa Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy za relację. Zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach programu SAFE. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu liderowi Konfederacji Sławomir Mentzen może stanąć przed sądem. O to wnioskuje policja. Chodzi o odpalenie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Mentzen miał w ten sposób złamać zakaz wydany przez wojewodę.
5: Poseł na Sejm demonstracyjnie te przepisy zlekceważył.
6: Jeżeli wszystkich obowiązuje zakaz, to wszystkich. Posła również.
7: Zakaz fajerwerków Sylwestra też się może wydawać absurdalny, aż do momentu, aż się wydarzy w Szwajcarii pożar i zginie kilkanaście osób.
8: Sytuacja, w której z obawy przed jakimś jednym wypadkiem my wprowadzamy ogólnokrajowe zakazywanie czegoś, co ludzie lubią i chcą masowo robić, tak jest częścią jakiegoś naszego dorobku kulturowego, to by była sytuacja absurdalna.
5: Jaka kultura, taki dorobek. Ale pan, nie polski.
8: Ale pani teraz dyskutuje z faktami.
1: Mówili posłowie Tomasz Głogowski, Gabriela Lenartowicz z Koalicji Obywatelskiej, Ewa Szymanowska z Centrum oraz Michał Wawer z Konfederacji. A jak dowiedział się w Sejmie nasz reporter, w sprawie uchylenia Mentzenowi immunitetu posłowie zagłosują najpewniej na kolejnym posiedzeniu za 2 tygodnie. Trwa poszukiwanie pijanego kierowcy, który w nocy w Lublinie uciekał przed policyjnym patrolem. O mały włos nie zdarzył się czołowo z innym autem. Samochód rozbił się w końcu na słupie sygnalizacji świetlnej. Kierowca zdołał uciec, ale policja zatrzymała pasażera.
9: Mężczyzna był pijany, został przez nas zatrzymany. Teraz trzeźwieje w policyjnej celi. Funkcjonariusze analizują monitoringi. Sprawdzamy informacje, które już posiadamy na temat możliwego kierującego tym pojazdem.
1: Powiedział nam Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozić może 5 lat odsiadki. Rekord Polski pobity. Ponad 500 uczniów i studentów zgromadzonych w jednej auli bandażowało kolana. Zmagania rozegrały się na terenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
10: Jak ci poszło z bandażowaniem kolana?
11: Tak nie najlepiej, tak to trochę łomnie, ale wyszło. No, upadł mi na ziemię bandaż.
10: Ale ty masz zabandażowane spodnie.
12: No nie zejmę tutaj spodni, prawda?
10: 30 sekund i po robocie, tak?
13: No 30, 40, coś takiego.
14: Możecie sobie już wielce pogratulować.
10: Co jest najważniejsze w bandażowaniu? O czym trzeba pamiętać?
12: Chyba o technice, że trzeba w prawej ręce trzymać główkę, w lewej bandaż.
15: To były rekordy ustanawiane, czyli to były nowe kategorie. Nikt jeszcze się takiej próby nie podjął.
1: Na miejscu był nasz reporter Grzegorz Mnich.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Hubert Hurkacz walczy o trzecią rundę French Open z Amerykaninem Tiafoe, a jutro w samo południe polskie derby w Wielkim Szlemie. O 12:00 mecz Igi Świątek z Magdą Linet w trzeciej rundzie w Paryżu. Panie mają rachunki do wyrównania po marcowym turnieju w Miami, gdzie trzecia rakieta świata zeszła z kortu pokonana.
16: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Będzie bezpieczniej i szybciej budowa węzła na Zakopiance w Jaworniku w końcu z pozwoleniem na budowę. To długo wyczekiwana inwestycja. Połączy bezkolizyjnie Zakopiankę z drogą wojewódzką numer 955 prowadzącą do Sułkowic. Kluczowym elementem nowego węzła będzie wiadukt nad Zakopianką oraz ronda. Mówi Maciej Ostrowski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Kraków.
17: Z jednej strony rondo, z drugiej strony rondo, to które weźmie drogę wojewódzką w stronę Sułkowic i od strefy przemysłowej też pięcioblotowe rondo. Będzie zbierało wszystkie drogi, które są gminne, strefę przemysłową. Co ciekawe, nie będzie skomplikowanych zamków na Zakopiance, bo budowy będą szły poza Zakopianką. Jedynie jak będzie deskowanie wiaduktu, no to będziemy wtedy przepuszczać już w lewo czy w prawo.
16: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowym węzłem kierowcy przejadą za 2 lata. 58 mandatów wystawili krakowscy policjanci w czasie ostatniej akcji Taxi. Posypały się też pouczenia. 2 wnioski o ukaranie poszły do sądu. Tylko w ciągu jednego dnia do kontroli zatrzymano 234 pojazdy do przewozu osób. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
0: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl.
16: Jeszcze dziś i jutro bez opadów. W Krakowie 19 stopni, jutro 22. W weekend ma zrobić się deszczowo i burzowo, ale dalej ciepło.
0: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica nad Serafą 56. www.decofire.pl. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
18: Jest 7 minut po godzinie 15. Abba za chwilę, później Fool's Garden, Anna Jantar i Los Lobos. Tak będzie brzmieć początek tej godziny w Radio Plus.

0: Ach, i ta fantastyczna solówka na gitarze to Los Lobos La Bamba. To jest ta wersja, która pojawiła się w filmie La Bamba. Bardzo fajny film opowiadający historię Richiego Valenzueli, czyli artysty amerykańskiego, który właśnie rozpropagował La Bambę, niestety tragicznie zmarłego w wypadku samolotowym. 20 minut po 15, za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje, będzie Petrol Boys i Bonnie M.
1: Reklama. Jesteśmy bliżej dla Ciebie. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku. Nowy salon już otwarty. Przyjedź do nas. Odwiedź salon koło Myślenic. Jawornik 788. Poznaj zalety nowatorskiej technologii. Znajdź swój wymarzony samochód. Omoda Jayku Dynamika w Jaworniku koło Myślenic zaprasza. Dodatkowo już w ten weekend czekamy w Galerii Dekada Nowy Targ. Zobacz nasze pojazdy na żywo, poznaj niezwykłą markę i daj się uwieść nowoczesnej motoryzacji.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: każdych zakupach.
1: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Twaróg wiejski 250 gramów piątnica 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Papryka czerwona 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wielickiego, stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na powiatwielicki.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu państwa, realizowane przez Powiat Wielicki.
7: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
8: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
10: Reklama.

Na zegarze 2 minuty po 3:30 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę Perfekt i piosenka Nie płaczewka. Tekst do tej piosenki napisał Bogdan Olewicz, który na tegorocznym festiwalu piosenki polskiej w Opolu będzie obchodził swój jubileusz. Pojawią się gwiazdy na tym koncercie, będą śpiewane piosenki, do których tekst napisał Bogdan Olewicz, Krzysztof Cugowski, Doda, Natalia Kokulska, oczywiście będzie też Perfekt i Łukasz Drapała i mnóstwo innych artystów. My też będziemy w Opolu. Codziennie słuchajcie muzycznej poczty Marka Sierockiego. Tam Marek i Janek dużo opowiadają o tym, co będzie na antenie Radia Plus można było usłyszeć z Opola. Teraz Perfekt, później Tashmin Archer i Johnny Hates Jazz.

0: Johnny Hates Jazz na antenie Radia Plus za kwadrans, godzina 16. Do 16 jeszcze Bonnie Tyler i Taylor Dane, a o 16 najważniejsze informacje. Sprawdzamy, co dzieje się w Polsce, na świecie, poinformujemy Was dokładnie za kwadrans. Zostańcie z nami, zostańcie z Radiem Plus.
1: Reklama.
2: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
3: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
2: Ty to w Czepku urodzona.
3: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
4: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Pieczarka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Polski pomidor malinowy 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 23,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: Spraw radość swoim dzieciom. 31 maja od 10 do 14 zapraszamy na Dzień Dziecka w Centrum Handlowym CHT. Czekają animacje, gry, zabawy, konkursy, bańki mydlane i wielki dmuchaniec. Masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby mieć to, czego chcesz. CHT. Kraków Krzywda 1. www.cht.net.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Majowy off w salonie Hof. Do końca maja do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
13: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
14: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
13: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
14: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
13: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: Reklama.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Reklama.
1: Jesteśmy bliżej dla Ciebie. Omoda J.Q. Dynamika w Jaworniku. Nowy salon już otwarty. Przyjedź do nas. Odwiedź salon koło Myślenic. Jawornik 788. Poznaj zalety nowatorskiej technologii. Znajdź swój wymarzony samochód. Omoda J.Q. Dynamika w Jaworniku koło Myślenic zaprasza. Dodatkowo już w ten weekend czekamy w Galerii Dekada Nowy Targ. Zobacz nasze pojazdy na żywo. Poznaj niezwykłą markę i daj się uwieść nowoczesnej motoryzacji.
2: Delikatesy Market Point. Filet z indyka 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Twaróg wiejski 250 gramów piątnica 3,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Papryka czerwona 6,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów. Za chwilę szczegóły. Sporo nieprawidłowości na kolei to wyniki kontroli po wypadku w Woli Bierwieckiej. Rozpoczyna się zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Zapytaliśmy kibiców o oczekiwania. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów. Poinformował o tym premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Chodzi o interwencję w domach polityków i osób związanych z opozycją. Jak powiedział premier, służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Mateusz Gołębiewski.
1: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków. Sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch z zatrzymanych.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Po dramatycznym wypadku druzgocące wyniki kontroli. 24 nieprawidłowości stwierdził Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. Pracownicy urzędu rozpoczęli działania po lutowym wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Chłopak pomagał nieznajomej kobiecie wynieść wózek z pociągu, po czym wpadł pod ruszający pojazd. Stracił obie nogi i dłoń. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika.
2: Chodzi m.in. o brak właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej.
0: Mówił rzecznik urzędu Tomasz Frankowski. Swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi też prokuratura. Nikomu jednak nie postawiono jeszcze zarzutów. Uczeń rozpylił drażniącą substancję. Trzeba było ewakuować ponad 180 osób. Dwie uczennice oraz nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 30 w Opolu wymagały pomocy ratowników.
3: Jeden z uczniów tej szkoły przyniósł gaz do odstraszania zwierząt, a drugi uczeń, najprawdopodobniej wykorzystując jego nieuwagę i myśląc, że jest to dezodorant, rozpylił go w szatni.
0: Powiedział nam Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Sytuacja jest już opanowana. Strażacy wywietrzyli cały budynek, a dzieci wróciły na lekcje.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Biało-czerwoni zameldowali się we Wrocławiu. Rozpoczyna się zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na zawodników reprezentacji czekał tłum kibiców. O ich oczekiwania pytał Kamil Warzocha.
5: Co by spełniło Pana oczekiwania, patrząc na te najbliższe mecze?
6: Żeby była jakaś świeżość w tej kadrze, bo cały czas gramy tymi samymi zawodnikami.
7: Trener chyba chce spróbować młodych piłkarzy, jakoś może wkomponować, może coś inaczej ułożyć, jakoś tak specjalnie. To ja mam jakieś oczekiwań. Miałem poprzedni meczach.
8: Będzie brutalna prawda, ale chyba niczego dobrego.
9: Czy jest pan pesymistą tutaj?
8: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda po prostu. Jest kilku zawodników, którzy fajnie grają, a reszta po prostu nie wygląda to za wesoło. No.
10: Ja się niczego nie spodziewam. Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze, tak i tyle.
0: Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie biało-czerwoni zagrają z Nigeryjczykami.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: To Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty i tym numerem rozpoczynamy magazyn reporterów Radia Plus Kraków. 7 minut po godzinie 16. Agata Ptala, witam wszystkich i zapraszam na program w imieniu naszych dziennikarzy. Zaczynamy.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Nie zdążymy uchwalić planu ogólnego i strategii rozwoju miasta w terminie, czyli do końca sierpnia. Mówi Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta. Według komisarza w projekcie pozostało ponad 20 problematycznych i nierozstrzygniętych w Krakowie obszarów. Opozycyjni radni podkreślali podczas sesji, że nie chcą pracować nad brakującymi fragmentami planu, a woleliby zobaczyć go do piątku w niepełnej formie, ale w całości. Rezolucja w tej sprawie nie została przegłosowana. Nie jestem prezydentem z wyboru, więc nie

0: nie chcemy przed mieszkańcami ukrywać żadnych zapisów, które w planie ogólnym i strategii się znajdują. I to jest warunek konieczny, żebyśmy rzeczywiście przystąpili do prac, bo my jako kluby opozycyjne od dawna tę gotowość zgłaszaliśmy. Natomiast no, był brak zgody politycznej na to, żeby na równi z radnymi Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy nad tymi dokumentami pracować. Do czego nas to doprowadziło, to widzimy. Nie mamy nadal tych wersji ostatecznych dokumentów i nie mogą się rozpocząć konsultacje społeczne. Też nieoficjalnie prezydent Kracik mówi, że wygląda na to, że w ogóle do wyborów nie będą chcieli o tym dokumencie z mieszkańcami rozmawiać. No na to naszej zgody nie ma, bo po to była ta sesja tydzień temu i po to jest również dzisiaj, żeby ten dokument został przedstawiony mieszkańcom. Tego oczekują.
1: No my niestety cierpimy z powodu lenistwa poprzednika. Nie będę się już pastwił tutaj dalej. Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast jeżeli plan ogólny nie jest gotowy, do tej pory wszyscy byliśmy przekonani, że te dokumenty zasadniczo są skończone, no tylko ze względu na referendum nie są publikowane, bo pewne decyzje były niepopularne. Okazało się, że one nie są skończone, ponieważ no, poprzedni prezydent zamiast zajmować się podejmowaniem decyzji w kluczowych sprawach, w obszarach miasta związanych właśnie z planem ogólnym, ich nie podejmował. Skupił się bardziej na jakiejś kampanii referendalnej. Wobec tego moim zdaniem teraz my musimy podjąć pewne działania, ponieważ nieprzyjęcie planu ogólnego skutkuje problemami dla mieszkańców miasta, problemami dla inwestorów, problemami także być może dla Krakowa, który może być skarżony na przykład z tego tytułu, że nie uchwalił zgodnie z terminem tego ważnego projektu uchwały wymaganego ustawą. Więc ja nie wiem, co planuje pan komisarz Kracik. Liczę na to, że ten dokument zostanie w takiej formie, w jakiej jest, czyli jak pan Kracik mówił, średniej, przedstawiony szybko Komisji Planowania Przestrzennego i być może my jako radni będziemy musieli na Komisji Planowania Przestrzennego po prostu ratować sytuację, którą zaniedbał poprzednik. No, dla mnie to jest jakaś taka sytuacja dziwna, wymykająca się stereotypom i utartym schematom, ponieważ zgodnie z ustawą to prezydent jest zobowiązany do przygotowania planu i miał go przygotować tak, by zdążyć uchwalić go w sierpniu. No, widać to nie nastąpi.
2: Plan ogólny ma zostać uchwalony teoretycznie w całości już tak oficjalnie do końca sierpnia. Stanisław Kracik powiedział dziś dziennikarzom, że najpewniej nie zdążymy i dopiero to będzie opiniował już nowy prezydent. Co to oznacza też dla miasta?
0: Standardowo plan miejscowy, każdy jeden w Krakowie, procedura trwa minimum rok, a niektóre plany uchwalane są nawet kilka lat. W związku z tym nie ma najmniejszych szans, żeby najważniejszy dokument, czy który stoi ponad planami miejscowymi, żeby go uchwalić w tempie powiedzmy nawet pół roku. Więc jeśli go nie pokażą nawet do sierpnia, to w tym roku nie ma szans w ogóle przyjąć tego dokumentu. A on decydować będzie o tym, czy w ogóle będą tworzone nowe plany miejscowe, czy będziemy mogli poprawiać te plany, które już istnieją i czy będą mogły być składane wnioski pod zintegrowane plany inwestycyjne, gdzie deweloperzy dzielą się swoim zyskiem z miastem, tak żeby mogli ewentualnie bardziej dopasować zabudowę na tych obszarach, więc nie będzie zysku dla miasta od deweloperów, a dodatkowo jeszcze nie będzie można poprawiać nawet tych planów, które gdzieś no, budzą wątpliwości, chociażby niedawno kwestia kamienicy przy Józefa, mamy na Azorach ostatnio również taki plan miejscowy, który trzeba poprawić, więc co chwilę mieszkańcy przychodzą z nowymi tematami, z nowymi działkami, które trzeba objąć jakimś planem miejscowym, a jeśli nie ma planu ogólnego, to nikt nie rozpocznie tej procedury.
3: Sądzę, że to dzisiaj powiedzmy może być koniec czerwca, pierwsza dekada lipca. Ten dokument, zarówno plany, jak i strategia, powinny być na tyle przygotowane, żebyśmy je mogli wysłać do jednostek opiniujących plan i równocześnie zgodnie z wymogiem ustawowym opublikujemy go na BIP-ie. To nie jest konsultacja, tylko to jest taka publikacja, w której można się zapoznać z tym planem, jaki został przesłany do jednostek do uzgodnień.
1: My jako radni możemy na tym etapie być jedynie jakby ciałem doradczym, konsultacyjnym, ewentualnie składającym swoje takie nieoficjalne uwagi. Później dokument idzie do uzgodnień z instytucjami różnymi. To jest konserwator zabytków, to jest urząd marszałkowski, to są wszystkie inne jednostki bezpieczeństwa i tak dalej. Następnie dokument idzie do konsultacji społecznych, a finalnie dopiero na samym końcu powinien trafić do nas. Natomiast ze względu na tą nadzwyczajną sytuację, by ten ostatni element jak najbardziej skrócić, czyli to, jak już dokument trafia do Rady, żebyśmy my nie musieli potem składać poprawek i poprawiać go, no właśnie jest taka propozycja, byśmy już teraz na dzisiaj na etapie tego niedokończonego dokumentu w swoje uwagi wnieśli, bo to może przyspieszyć o kilka tygodni co najmniej procedowanie tego dokumentu, więc sądzę, że czeka nas praca w wakacje, ja jestem na to gotów.
4: Plan ogólny to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych miasta, ma zastąpić obecne stadium zagospodarowania przestrzennego. To właśnie w nim znajdują się informacje m.in. o przeznaczeniu danej

0: działki oraz o dopuszczalnej zabudowie. W początkowym etapie prac mieszkańcy złożyli do planu ponad 20 tysięcy uwag. Nie wiadomo, ile z nich zostało uwzględnionych przez urzędników. A temat śledzi nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Warfare, Tina Turner w Radio Plus. 20 minut po godzinie 16. Teraz robimy sobie krótką przerwę, po której wracamy do Państwa z kolejnymi tematami, a zajmiemy się tramwajem do Mistrzejowic. Inwestycja notuje kolejne 2 miesiące opóźnienia. O tym już niebawem.
1: Reklama.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. 2 programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
14: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
13: To dobre cechy charakteru.
14: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
15: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
17: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: antenie Radia Plus. 27 minut po godzinie 16 wracamy do materiałów naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: 31 sierpnia pierwszy przejazd tramwaju do Mistrzejowic. Inwestycja notuje kolejne 2 miesiące opóźnienia i koszty są wyższe niż zakładano. Do końca czerwca mają być gotowe chodniki, przejścia dla pieszych, prace ziemne. Przez m.in. problemy z prądem na terenie inwestycji tramwaj wymaga dodatkowych testów i stąd poślizg w dotrzymaniu pierwotnych terminów.
2: Jarosław Tabor, zarząd dróg miasta Krakowa. Z tego, co dostaliśmy, jeżeli chodzi o przedstawiony harmonogram terminowy do 31 sierpnia przez generalnego wykonawcę, z kontroli na placu budowy, które przeprowadzamy, z tego, co się dzieje na terenie budowy i jak idą postępy prac, naszym zdaniem tak, jest to realny termin. Natomiast czy ostatecznie uznamy ten termin za zasadny, to będzie też wynikało od analizy teraz dokumentów, które złożył generalny wykonawca, czyli przypadków kompensacyjnych, którymi to wnioskuje o przedłużenie tego terminu realizacji. Pierwotnie ogólnie, zanim padł termin 31 sierpnia, to był 30 czerwca, także tak, mamy 2 miesiące opóźnienia względem zakładanego do tej pory terminu.
3: Skąd te opóźnienia w ogóle?
2: Te opóźnienia wynikają, szanowni państwo, z wielu aspektów, tak? To wszystko to są kwestie, które dzieją się na budowie, ponieważ coś jeszcze na przykład wymaga przeprojektowania. To są kwestie, choćby o których wspominałem, związane z pogodą. To są kwestie związane z przyłączeniami prądu. Gdzieś, gdzie Tauron nie dotrzymał pierwotnych terminów ogólnie zawartych umów na przyłączenie do sieci trakcyjnej czy tunelu ogólnie stacji podtransformatorowych do napięcia. To są choćby przypadki związane z trwającą obecnie wojnę w Iranie i to wszystko tak naprawdę są przyczyny opóźnienia. Natomiast tu chciałbym powiedzieć i wspomnieć, że są one analizowane, czy faktycznie w 100% są zasadne do uznania przez gminę.
3: 31 sierpnia to data, nowa data, opóźniona też data pierwszego przejazdu tramwaju do Mistrzejowic. No właśnie, czego się dowiedzieliśmy, co też budzi wasze jakieś takie obawy, kontrowersje?
4: Nareszcie mieszkańcy po wielu latach bojów wiedzą, na czym stoją. Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Do tej pory poprzedni ustępujący prezydent, który ustąpił przed chwilą, nie był w stanie nam powiedzieć, do kiedy mieszkańcy będą musieli znosić te wszystkie obciążenia związane z inwestycją. Dzisiaj wiemy już po naszych naciskach, po rezolucji, że 31 sierpnia pojedzie tramwaj. No to jest dobra i zła informacja. No zła z tego tytułu, że jest to kolejne opóźnienie.
3: Dwumiesięczne.
4: Kolejne dwumiesięczne opóźnienie i mieszkańcy Mistrzejowic, Prodnika, Nowej Huty, okolicznych terenów zostają bez tramwaju na wakacje, a wszyscy myśleli, że już będą jeździć. Z drugiej strony cały czas będą musieli borykać się z problemami transportowymi, zamykanymi ulicami, zamykanymi chodnikami, brakiem ścieżek rowerowych, więc to też budzi niepokój. I niepokój budzi także to, że dyrektor stwierdził, że na razie nie ma podstaw do wymierzenia kar umownych, co jest dla nas zaskakujące, zważywszy na to, że inwestycja jest opóźniona o 8 łącznie miesięcy, czy nawet 9, więc dla nas to jest zaskoczenie.
2: Jeżeli nie uznamy tych terminów, raczej tych uzasadnień i stwierdzimy, że te uzasadnienia nie znajdują uzasadnienia w przesunięciu terminu do 31 sierpnia, a i tak generalny wykonawca utrzymuje, że pierwszy dzień dostępności to będzie 31 sierpnia, wówczas tak, zdecydujemy o nałożeniu kar umownych zgodnie z zawartym kontraktem. Jeżeli chodzi o kary umowne, to nie chciałbym tu skłamać, natomiast to jest bodajże 5 tysięcy za każdy dzień opóźnienia.
4: Drugim zaskoczeniem jest to, że okazuje się nagle, że trzeba będzie dopłacić 271 milionów. No to jest tak naprawdę koszt budowy jakiegoś małego stadionu piłkarskiego. Gdzie są te pieniądze? Też nie wiemy i do końca dyrektor nie był w stanie powiedzieć, poza ogólnikami, mówiąc, że tam nastąpiły jakieś pewne zmiany projektowe. No dla nas jest to naprawdę bardzo zaskakująca informacja, zła informacja, bo miasto będzie musiało płacić więcej za coś, co jest opóźnione o ponad pół roku. Więc my sądzę, nie składamy teraz broni. Będziemy domagali się kolejnych, bardziej szczegółowych informacji. Natomiast liczymy na to, że ten termin 31 sierpnia zostanie dotrzymany i wtedy będzie i pozwolenie na użytkowanie, ale także rozkład jazdy, bo mieszkańcy do tej pory od prezydenta Miszalskiego nie byli w stanie uzyskać informacji nawet o tym, jakim tramwajem, kiedy, co ile, z jakim częstotliwością, w jakim kierunku będą mogli jeździć.
2: Są realizowane nowe chodniki, nowe nakładki i wszystkie połączenia komunikacyjno-drogowe. Natomiast termin opóźnienia, który przesuwa nas do 31 sierpnia, głównie spowodowany oczywiście podpięciem prądu, co z kolei powoduje brak możliwości przeprowadzenia testów w tunelu podziemnym i tym samym uruchomienia jedynie linii tramwajowej. Natomiast wszystkie prace ziemne, które wpływają właśnie bezpośrednio na mieszkańców, do 30 czerwca mają zostać zakończone.
3: Jeśli te testy wszystkie się powiodą, 31 sierpnia będziemy mogli uznać, że ta inwestycja jest zakończona i tramwaj oraz pasażerowie będą mogli z tego tramwaju korzystać.
2: Dokładnie tak.
0: A łączny koszt budowy tramwaju do Mistrzyjowic to ponad 2 miliardy złotych.

0: Madonna, Cukero i Paul Young na antenie Radia Plus. 16:40, przenosimy się teraz do Zakopanego.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: 82 lata temu Niemcy w zemście za jednego zabitego Niemca rozstrzelali 20 Polaków w Kuźnicach w Zakopanem. Byli to niewinni ludzie. Dzieciom kazali stać i patrzeć na ten mord. Dzisiaj w tym miejscu odbyły się uroczystości upamiętniające to okrutne wydarzenie. Świadkiem tego zdarzenia był Stefan Pych-Hajdukiewicz, miał wówczas 8 lat.
2: Od dołu przyjechała ciężarówka, przywieźli więźniów i ci więźniowie wysiadali, wyprowadzali ich po 4 osoby. Mieli z tyłu skrępowane ręce. Podchodziła pierwsza czwórka, kazali im uklęknąć, a Niemcy gonili, szturchali nas karabinami i darli się szałędzi, po polsku znaczy patrz się, darli się do nas bez przerwy, więc myśmy się musieli patrzeć. Wtedy padły strzały i 4 osoby zostały zastrzelone. Doprowadzili następną czwórkę.
3: Michał Murzyn, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego imienia doktora Tytusa Ubińskiego w Zakopanem. Muzeum Tatrzańskie, z racji tego, że opiekuje się szczególnym miejscem pamięci w Muzeum Palas, zobowiązało się do tego, że co roku będzie tworzyć i upamiętniać wydarzenia, które bardzo były ważne dla historii naszego regionu, a związane z historią II wojny światowej. I jedną z takich najważniejszych wydarzeń jest uczczenie pamięci ofiar zamordowanych tutaj na Polanie Kuźnickiej przez gestapo, a wywiezionych bezpośrednio z Palas.
2: Aż piąta przyszła czwórka, rozstrzelali, po czym przyszedł oficer niemiecki, zaczął opatrzeć się, kto jeszcze żył, to wtedy brali z pistoletu, strzelał w głowę. Po czym przyjechała następna ciężarówka, wysiadło 4 więźniów. Przychodzili po kolei, brali poszczególnych już nieboszczyków i rzucali jak workami z ziemniakami na tą ciężarówkę.
4: Był to okres trudny dla historii Polski, nie tylko Zakopanego i Podhala. Wiemy, że Palas jako miejsce tego terroru, symbol terroru okupanta niemieckiego, wszedł na stałe w historię, w karty historii. Chcemy oddać cześć tym wszystkim, którzy służyli tym najwyższym wartościom, wartościom solidarności, wolności i pokoju. Byli to niewinne osoby.
5: Mawrzyniec Byszczycki, wicestarosta Tatrzański. Trzeba pamiętać o naszych mieszkańcach. Tu akurat zginęło 20 osób z powiatu nowotarskiego ówczesnego. To byli mieszkańcy Zakopanego, Białego Dunajca, też mieszkańcy z Makowa Podhalańskiego. Mi całe życie też przyświeca takie motto, jak analizuję te wszystkie historyczne rzeczy, które się zadziały, i te niedobre jest motto pani Zofii Naukowskiej: człowiek człowiekowi zgotował ten los.
3: Miało miejsce zabójstwo Molcego, to był niemiecki przedstawiciel, który został zastrzelony. Nie do końca są znane okoliczności, krążą różne opinie co do zabójstwa. Niemcy w odwecie przywieźli tutaj więźniów z Krakowa 20. Jeden próbował uciec i został zastrzelony na ulicy Chałubińskiego, bo więźniowie byli przetrzymywani w budynku Palasy w gestapo. I z więźniów, którzy tam przebywali, dobrano jeszcze jednego, żeby te 20 osób móc rozstrzelać na oczach Zakopiańczyków, bo ci, którzy szli do pracy, szli do szkoły, zostali zatrzymani z taką przestrogą, że mają patrzeć, co tutaj się dzieje.
2: Po drodze doszłyśmy tutaj, do tego miejsca, no i patrzę się, a na chodniku leży taka szara masa i rusza się ta masa. Pytam się, co to jest, a pani mi mówi, że jest to mózg ludzki. No i niestety od tej pory ja zawsze pamiętam ten mózg ruszający się.
0: Mówiła Stefana Pych-Hajdukiewicz. W miejscu, gdzie Niemcy zamordowali więźniów, stoi krzyż i pomnik Władysława Hasiora, Prometeusz rozstrzelany. Mija go każdego roku tysiące turystów zmierzających w Tatry.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: Reklama.

0: Mamas and the Papas, California Dreaming w Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Kraków na jeden wieczór stał się kulinarną stolicą Polski. Wczoraj podczas Narodowej Gali Przewodnika Michelin Polska 2026 ogłoszono restauracje wyróżnione przez ten słynny czerwony przewodnik. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, bo po raz pierwszy Michelin ocenił lokale z całej Polski, a nie tylko z wybranych miast i regionów.
2: Katarzyna Daniłowicz, jestem odpowiedzialna za gastronomię w Hali Stulecia, restauracja Tarasowa.
3: Nazywam się Natalia Czopiński, jestem szefem kuchni restauracji Ahan.
4: Zostaliście zauważeni przez Michelin. Ile wyrzeczeń kosztuje kuchnia na takim poziomie?
2: Dobre pytanie. Jest to rzeczywiście trochę wyrzeczeń, ale jest to też bardzo dużo pasji i rzeczywiście miłości do tego gotowania, bo bez tego te wyrzeczenia nie byłyby możliwe i tak naprawdę nie byłyby w żaden sposób sensowne.
3: Oj, no, dużo wyrzeczeń na pewno, dużo czasu spędzonego na niej. Czas pracy, czas wolny, to się troszeczkę zaciera i no, myślę, że dużo pracy, ale tak naprawdę to teraz najwięcej pracy przed nami, bo myślę, że będziemy to odczuwać mocno przez następny okres i musimy wykonać pracę tak, jak zostaliśmy za to docenieni i nie możemy obniżyć poziomu, więc teraz rozpoczynamy nowy etap i w tym nowym etapie myślę, że musimy mocno się postarać, żeby za rok znowu tutaj być.
4: Co było najtrudniejsze w dojściu do tego momentu?
2: Ja myślę, że praca nad tym, żeby była w końcu ta preselekcja ogólnopolska i no, myślę, że wszyscy pracowaliśmy na to ciężko bardzo długo, więc ten moment, kiedy w ogóle Michelin zagościło we Wrocławiu, to był taki moment przełomowy dla nas.
3: Co było najtrudniejsze w dojściu do tego momentu? Oj, wiele rzeczy, nie wiem, czy jedna rzecz jest, jedna taka konkretna. Myślę, że na pewno ten dużo czasu spędzonego na tym, krew, pot i łzy, myślę, że to dużo na pewno jakichś małych potyczek, ale staram się teraz to robić wszystko lepiej i tego są efekty.
4: A jak bardzo taki poziom odbija się na zespole pod kątem psychicznym, fizycznym?
2: Jest to na pewno trochę większa presja, trochę większa staranność, no większe wymagania co do zespołu. Natomiast no myślę, że się to odbija jak najbardziej pozytywnie.
3: No myślę, że mieliśmy teraz dosyć ciężki okres, ale cały zespół starał się bardzo mocno i to jest nagroda dla całego zespołu, bo bez niego byśmy tutaj nie byli. Myślę, że z jednej strony teraz będzie czas na celebrację, ale tak jak mówiłem, trzeba będzie teraz mocno się wziąć do roboty, żeby utrzymywać ten poziom dalej.
4: Czy da się utrzymać balans między sztuką a biznesem?
2: To jest też dosyć ciekawe pytanie. Myślę, że w takiej restauracji, w jakiej my jesteśmy wyróżnieni, czyli przy tym wyróżnieniu Bib Grammo, jest to rzeczywiście możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o gwiazdki, no to już jest pytanie do gwiazdkowych szefów, ale mam wrażenie, że jest to dużo trudniejsze.
4: Ile kosztuje utrzymanie takiego standardu?
2: Wiele niedospanych nocy, wiele po prostu dni, kiedy nie macie z rodziną i to jest w sumie taki największy koszt.
3: Oj, dużo. Czynnik ludzki, dużo osób, dużo się na to składa. No i ten czas, który jest raczej nie do wycenienia. Dodatkowo, no nie ukrywam, że też no, kosztuje to duże pieniądze oczywiście, więc to też. Ale no udało się, to najważniejsze.
5: Beata Śniechowska, właścicielka i szefowa kuchni restauracji Baba.
4: Gwiazdka Michelin to ogromne wyróżnienie, szczególnie, że jest pani pierwszą kobietą z tym tytułem. Ile lat pracy stoi za tym momentem?
5: Gwiazdka rzeczywiście dzisiaj spadła dla mnie z nieba i jest to niezwykłe wyróżnienie. Jestem przeszczęśliwa. Tak naprawdę przygoda z profesjonalną gastronomią trwa już kilkanaście lat, więc nie, jest to całkiem spory staż, ale restauracja Baba jest młodą restauracją, ma 2,5 roku.
4: Czy taka gwiazdka bardziej pomoże, czy zwiększy presję?
5: Zobaczymy. Na razie cała drże. Czy pomoże, czy zwiększy presję? Mam nadzieję, że nie zwiększy presji, tylko jeszcze bardziej zmotywuje. Ja w ogóle mam taką zasadę, którą dalej chciałabym pielęgnować. Że każdego dnia wchodząc do restauracji, myślę sobie, co mogę zrobić o milimetr lepiej, o milimetr bardziej, na serwisie, na kuchni. Co możemy zrobić, żeby być troszeczkę, ale niewiele, ale trochę lepsi niż wczoraj. I jeżeli mijają miesiące, tygodnie i lata, to widać ten przeskok, widać ten rozwój i widać, jak pięknie wysoko się pniemy i jak bardzo dbamy o to, żeby piąć się wyżej. Tą filozofię bardzo chciałabym dalej kontynuować i bardzo ją polecam wszystkim ze względu na wyróżnienia. Być codziennie o jeden mały schodek lepszym niż wczoraj.
4: Czy myśli pani, że teraz zaczyna się ten najtrudniejszy etap?
5: Nie mam pojęcia, co przede mną. Teraz bym bardzo chciała być we Wrocławiu z moimi ludźmi, wszystkich uściskać. To są wspaniali ludzie, pełni pasji, serca, bardzo waleczni i silni. I nie mogę się doczekać, aż z nimi będę celebrowała ten wspaniały moment, bo to jest nasza gwiazdka. Nie moja. A
4: jak utrzymać taki poziom po takiej wygranej?
5: Proszę pamiętać, że dostaliśmy gwiazdkę za to, jacy jesteśmy, nie za to, jacy będziemy. Jeżeli będę pielęgnowała moją dewizę bycia odrobinę w małych, czułych drobiazgach coraz lepszą i lepszą i będziemy podnosić jakość, myślę, że będzie dobrze. Zresztą będzie, co ma być.
0: W najnowszym przewodniku znalazło się 196 restauracji, w tym 92 nowe lokale. 4 restauracje zdobyły swoją pierwszą gwiazdkę Michelin, a 19 wyróżniono.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Reklama.
3: Program CPN przedłużony. Paliwa będą tańsze do połowy czerwca. Amerykański żołnierz jest w ciężkim stanie po wypadku ciężarówki. Brak rąk do pracy. Na wakacje młodzi wybierają łatwiejsze zajęcia. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Program CPN przedłużony do 15 czerwca. Chodzi o obniżenie akcyzy i VAT-u na paliwa. A czy obniżki zostaną z nami na wakacje, sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
5: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
4: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
3: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Jeden z żołnierzy jest w ciężkim stanie, to po wypadku ciężarówki amerykańskiej armii. Na trasie między Czertyniem a Studnicą w zachodniopomorskim pojazd przewrócił się na pobocze. Poszkodowanych zostało w sumie 8 wojskowych, relacjonuje Natalia Dorochowicz z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Szczecinie.
6: 5 zespołów ratownictwa medycznego zostało zadysponowanych do zdarzenia komunikacyjnego. Na miejscu wezwania znajdowało się 8 poszkodowanych, w tym jeden w stanie ciężkim, który został przekazany na pokład LPR, 6 poszkodowanych przewiezionych do szpitala w stanie stabilnym oraz ostatni z grupy poszkodowanych, który pozostał w miejscu wezwania, gdyż nie wyraził zgody na transport do szpitala.
3: Okoliczności wypadku bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratury. Boją się o przyszłość swoich mieszkań i apelują do posłów o pomoc. Przed Sejmem pikietowali dzisiaj mieszkańcy warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej Koło. Ich sytuacja jest fatalna. Grunty, na których stoją bloki, mają nieuregulowany status prawny. Powodem jest dzika reprywatyzacja terenu, a mieszka tam prawie 1500 osób. To jest dla nas być albo nie być, mówi mieszkanka Koła Elżbieta Gierak.
7: No nie, nie mogą nas wyrzucić, ale jak nam podniosą czynsz, tak jak było czyszczenie kamienic kiedyś, komornik, a co zrobi komornik? Tylko nas wyrzuci.
8: Radosław Bartosik, jestem prezesem spółdzielni mieszkaniowej Koło. Ci ludzie są po prostu wykończeni psychicznie, ale ta sprawa nie dotyczy tylko tych 385 mieszkań, tylko 100 tysięcy rodzin, które żyją na gruntach nieuregulowanych.
9: A wszystko zaczęło się, szanowni państwo, od reaktywacji przedwojennej spółki przez miliardera Ryszarda Krause, który najprawdopodobniej skupił w ogóle akcje tej spółki na jakimś bazarze albo w jakiejś aukcji kolekcjonerskiej. To jest w ogóle patologia, która nigdy nie powinna była mieć miejsca.
3: Dodawał miejski radny ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Jan Mencfel. W Sejmie jest projekt autorstwa posłów PSL-u, który miałby uregulować status gruntów spółdzielni mieszkaniowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Idą wakacje, a rąk do pracy brak. Młodzi coraz częściej stawiają na pracę zdalną lub staże w korporacjach. Mimo że przedsiębiorcy z nadmorza kuszą darmowymi noclegami czy wyżywieniem, młodzież nie jest zainteresowana pracą w gastronomii.
10: Zainteresowanie jest, aczkolwiek z roku na rok jest coraz mniejsze. Pracy jest dużo, a młodych ludzi do pracy coraz mniej chętnych. A jak już są chętni, to niekoniecznie chcą robić to, co powinni robić, a najlepiej chcieliby nic nie robić, a zarobić.
3: Mówił Daniel Kotowicz z restauracji w Sopocie. Z ogłoszeń wynika, że w tym sezonie kelner czy barista mogą liczyć na 45 zł za godzinę brutto.
0: W w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
11: 4 minuty po godzinie 17, zatem zaczynamy drugą część magazynu Radia Plus Kraków. Zapraszam na program w imieniu naszych reporterów, dziennikarzy. Agata Petela, dzień dobry. No i rozpoczynamy pięknie, muzycznie. Richard Marx, Right Here Waiting.

0: Richard Marks. 8 minut po godzinie 17. Wracamy do materiałów naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Będzie bezpieczniej i szybciej budowa węzła na Zakopiance w Jaworniku w końcu z pozwoleniem na budowę. To długo wyczekiwana inwestycja. Połączy bezkolizyjnie Zakopiankę z drogą wojewódzką nr 955 prowadzącą

0: przejeżdżają tiry, prawie 1000 osób do pracy. Ten węzeł będzie miał 71 metrów wiadukt nad Zakopianką, z jednej strony rondo, z drugiej strony rondo, to, które weźmie drogę wojewódzką w stronę Sułkowic, pięcioblotowe rondo i od strefy przemysłowej też pięcioblotowe rondo. Będzie zbierało wszystkie drogi, które są gminne, strefę przemysłową. Co ciekawe, nie będzie skomplikowanych zamków na Zakopiance, bo budowy będą szły poza Zakopianką. Jedynie jak będzie dyskowanie wiaduktu, no to będziemy wtedy przepuszczać ruch w lewo czy w prawo, ale będziemy starali się uciągnąć cały czas ruch dwupasmowy w obu kierunkach cały czas.
1: Jest ZRID, jest już przetarg.
0: Dzięki temu, że mamy ZRID, dzisiaj zostaje ogłoszony przetarg na budowę węzła w Jaworniku. Czas realizacji 19 miesięcy od podpisania umowy na wykonawstwo plus 3 miesiące okresu zimowego.
2: Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski. To poprawa bezpieczeństwa kierowców, to poprawa bezpieczeństwa pieszych, którzy w tamtym rejonie się będą poruszali. To też upłynnienie ruchu. Zdecydowanie łatwiej będzie przedostać się mieszkańcom z jednej strony Zakopianki na drugą stronę. To jest niezwykle korzystne i potrzebne rozwiązanie. Ja jako wojewoda głównie odpowiadam za kwestię bezpieczeństwa, dlatego dla mnie każdy element dotyczący bezpieczeństwa jest niezwykle istotny. To bezpieczeństwo komunikacyjne. Likwidujemy podwójny lewoskręt, który na drodze o takim obłożeniu, jakim jest Zakopianka, musi generować nie tylko spowolnienie ruchu, nie tylko trudności, ale też szereg zagrożeń.
3: Józef Tomal, starosta wiśleński. Ten pas zjazdowy, choć długi, jest niewystarczający. Stoi w kolejce kilkadziesiąt samochodów, blokując lewy pas do wyprzedzenia na Zakopiance, co powoduje, że nagle kierowca, który, można powiedzieć, wyłania się z doliny, bo tam jest takie obniżenie i jedzie, można powiedzieć, na to wzniesienie, nie widzi, że lewy pas jest zajęty. Wielokrotnie tam dochodziło do stłuczek. Jawornik to moja rodzinna miejscowość, a sam Jawornik to najbardziej ludna miejscowość w gminie Myślenice, prawie 4000 już mieszkańców. Uciążliwość, ponieważ leży po jednej i po drugiej stronie Zakopianki, codziennej komunikacji. Czekaliśmy na to naprawdę ponad dekadę, kiedy zrodziły się pomysły na budowę węzła. Nam chodziło o to, żeby można było bezpiecznie codziennie, czy do pracy, czy do szkoły, czy do stolicy, można powiedzieć, gminy Myślenic przejeżdżać. Ale także wiemy, że ten problem był problemem także wszystkich turystów, a to także problem gminy Sułkowice. Zmieni się niesamowicie dużo. Patrząc przez pryzmat dzisiaj rozstrzygnięć i rozwiązań, które już weszły, czyli przebudowę skrzyżowania w Szyszkowicach za chwilę, przed samymi Myślenicami na Tarnówce, na granicy Myślenice z Jawornikami. Jawornik jest kluczowy. Powinien być pierwszy, to wiemy, ale dobrze, że zaczynamy.
1: Wraz z pozwoleniem na budowę ogłoszono również przetarg na budowę tego węzła, a inwestycja ma być gotowa w 2028 roku.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: Wolałby Pan jednak inne okulary?
4: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
3: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlek Pol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: Masz do wykonania przewiert sterowany pod przyłącze wodne, kanalizacyjne, prądowe lub gazowe. Suder. Kompleksowe usługi z materiałami. Wiedza, doświadczenie oraz sprzęt, który zapewni sukces Twojemu projektowi. Wykonujemy przyłącza wodne, kanalizacyjne i budujemy oczyszczalnie. Szukasz wykonawcy? Dzwoń 504 133 365. Suder. Sucha Beskidzka, Makowska 44 oraz Jordanów 3 maja 64b. Szczegóły na ogrzewaniesuder.pl.
8: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Reklama.
10: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: to Boys Town Gang w Radio Plus. 27 minut po godzinie 17. Wracamy do materiałów naszych reporterów.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus.
0: Na razie nie będzie toru motocyklowo-samochodowego przy ulicy Kosiarzy w Krakowie. Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta, zapowiada unieważnienie przetargu. Obecni na środowej sesji mieszkańcy i przedsiębiorcy podkreślali, że tor powodowałby hałas i problemy transportowe. W budżecie miasta brakuje pieniędzy na wykonanie dokumentacji projektowej tego toru, tłumaczy Stanisław Kracik.
2: Sądząc w ton wypowiedzi radnych, przynajmniej radnych opozycyjnych, nie powstanie, a z mojego punktu widzenia, ja przekazałem sekretarzowi, kiedy tutaj nie mogłem być na sali, że po pierwsze, wobec tego, że taki jest klimat tych wypowiedzi, no to ja ten przetarg po prostu każę unieważnić. Nie będę już czekał na to, czy jakaś inicjatywa ze strony radnych wyjdzie, czy nie wyjdzie w tej sprawie, no bo brakuje mi 670 tysięcy. Mimo, że jest to obywatelski, przy takiej postawie też chyba najbardziej obywatelskich radnych, no to nie mam na co czekać.
3: Usłyszeliśmy przed chwilą, że jeśli Rada zdecyduje i nie będzie takiej woli, żeby ten tor powstał, no te przygotowania do budowy tego toru zostaną wstrzymane. Czy to jest dobra obietnica, bo wiemy, że no już były prezydent Miszalski jednak zapowiadał i podkreślał, że ważne jest to, aby ten tor powstał w Krakowie.
4: Tak, myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość. Rafał Zawiślak, radny miasta Krakowa, Klaków dla mieszkańców. Natomiast no troszkę nie do końca rozumiem całe to zawirowanie tego tematu. Przyjmuję, że to był temat referendalny. Były prezydent Aleksander Miszalski bardzo szukał jakiegoś poparcia w różnych grupach społecznych i ktoś mu doradził z doradców, że to będzie dobry pomysł, aby zadowolić grupę, która jest na pewno duża i ważna, fanów sportów motorowych, aby obiecać im tutaj realizację tego toru. Niestety bez analizy dźwięku, hałasu, bez konsultacji z mieszkańcami, bez przyszłościowego spojrzenia na teren, który będzie się zmieniał w masterplanie i planie ogólnym, wyszła z tego, myślę, że mina, w którą wdepnął sam prezydent.
3: No bo co, został ogłoszony przetarg, tak?
4: Tak, ZIS ogłosił przetarg na przygotowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej na budowę toru i drogi dojazdowej. Ten przetarg rozstrzygnięty, zgłosiła się jedna firma, zaproponowała około 1 600 000 złotych na przygotowanie tego projektu, a dzisiaj na sesji okazuje się, że de facto miasto nie miało zabezpieczonych pieniędzy nawet na ten przetarg, bo prezydent Kracik powiedział centralnie z mównicy, że on ma tylko zapisane 1 000 000 złotych i nie będzie wnioskować o dołożenie pieniędzy do tego zadania, czyli de facto nie podpisał umowy z oferentem, który został wybrany w tym przetargu. Dla mnie jest to po prostu strata pieniędzy, czasu i nerwów mieszkańców, bo tego nie potrzeba było w ogóle generować.
3: Jak by ten tor wpłynął na życie mieszkańców? Czy jesteście jako mieszkańcy za taką inwestycją, czy przeciwko? Bo też przypomnijmy, że jest to inwestycja, którą sami mieszkańcy wybrali w budżecie obywatelskim. Niemniej wiemy, że to było ponad dekadę temu, więc już trochę czasy się w Krakowie zmieniły.
5: Dokładnie tak. Ten projekt miał miejsce 10 lat temu, gdzie wszystko się właściwie zmieniło. Wiktor Krzysztoforski, jestem mieszkańcem ulicy Mierzeja Wiślana, czyli jest to osiedle najbliżej położone planowanej lokalizacji toru motocyklowego. Po pierwsze, jeśli chodzi o koszty, to są zupełnie inne, diametralna różnica pomiędzy tym planowanym projektem, a kosztami, które miałyby być obecnie wygenerowane. Po drugie, na terenie Płaszowa i Rybitw, tam gdzie tor ma być ulokowany, zaczęła dosyć mocno, intensywnie zabudowywać się strona deweloperska. To znaczy, że powstawały osiedla. Na przykład osiedle, na którym mieszkam. Jest to osiedle, które jest zlokalizowane dokładnie w odległości 1 km w linii prostej od planowanej budowy toru. A to oznacza, że biorąc pod uwagę właśnie specyfikę terenu, czyli teren płaski wzdłuż torów kolejowych, szerokiej magistrali, hałas i dźwięk niesie się na odległości co najmniej kilkukilometrowe. Ponadto tor ten motocyklowy jest również w odległości 1 km od zalewu i parku Bagry Wielkie. co oznacza potężną szkodę i oddziaływanie bezpośrednio już na faunę i florę.
6: Remigiusz Tytuła, prezes klastra Rybitwy. Obawiamy się przede wszystkim w momencie, kiedy ten tor będzie wykorzystywany, to znaczy kiedy będą tam jakieś większe eventy, że ten ruch na naszych bocznicach będzie w pewien sposób zakłócony i będzie właśnie rzutował na realizowanie tych funkcji gospodarczych.
7: Z miłą chęcią chciałbym, żeby tego typu projekty były realizowane, jak każde, natomiast no nie w tej lokalizacji. Tu urząd powinien się wykazać, szukać takiej lokalizacji dla tego typu zadania, która nie będzie generowała konfliktów społecznych.
3: Czyżbyśmy mieli pierwszą decyzję pełniącego obowiązki prezydenta Stanisława Krecika?
7: Nie wiem, czy to będzie pierwsza, może nie ostatnia, natomiast no dobrze, że otrzymaliśmy dzisiaj tą informację od pana prezydenta Krecika, bo to uspokoi mieszkańców.
0: Tor motocyklowo-samochodowy to projekt, który ponad dekadę temu zwyciężył w budżecie obywatelskim. Przetarg na stworzenie dokumentacji ogłosił w kwietniu odwołany w referendum prezydent Aleksander Miszalski. Koszt budowy toru szacowany był na około 35 milionów złotych.

0: Za nim zrozumiesz, Warius Manx. 17.39, pora na kolejny ciekawy temat.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Do Baśki i Celki dołączyła Delta. Zespół AGH Solar Boat zbudował trzecią w swojej historii łódź solarną. Ma 6 metrów długości, zasilana jest energią słoneczną i będzie m.in. brać udział w wyścigach. Dziś przy Bulwarze Czerwińskim odbyło się oficjalne wodowanie.
2: Nazywam się Kinga, jestem z koła AGH Solar Boat. Łódka ma na sobie panele fotowoltaiczne, do których pobierana jest energia ze słońca i ona napędza silnik. Oczywiście może też ładować akumulator nimi, ale generalnie założenie właśnie to jest, że słońce świeci na łódkę, a ona płynie.
3: 6 metrów ma konstrukcja.
2: Tak, łódka jest bardzo długa, przy tym wszystkim jest dosyć niska, w takim sensie, że niewysoka, jest dosyć wąska, jest bardzo lekka.
3: I czemu ona ma służyć? To jest po prostu coś, co ma poruszać się po wodzie, czy to ma jakiś większy sens?
2: Łódź jest wyścigowa, między innymi, oczywiście porusza się po wodzie. Zamysł jest w celu rozwinięcia technologii solarnych w przemyśle właśnie morskim, szczególnie w morskim transporcie. Natomiast my z nią jeździmy na zawody, na których właśnie jest wyścigi, czyli zarówno wyścigiwanie się na prędkość, jak i na wytrzymałość w ilości kilometrów.
3: Trochę jak Bartłomiej Marszałek i Formuła 1 na wodzie.
2: Troszeczkę. Właśnie w sumie czasami Le Mans 24, ponieważ są właśnie wyścigi, które polegają na bardzo długich dystansach, a są właśnie takie wyścigowe jak Formuła. Są różne konkurencje. Wiadomo, że ta wytrzymałościowe też oczywiście trzeba być pierwszym, tak? Jak w każdym wyścigu. Natomiast łódka też musi wytrzymać swoje i dopłynąć. Także myślę, że oba na równi.
3: Czy jest duma ze studentów, bo oni to wszystko robili absolutnie sami, nikt im nie pomagał.
4: Wojciech Sadek, opiekun koła naukowego AGH Solar Boat. Tak, jest niesamowita duma, mamy niesamowitych studentów na naszej uczelni. Są kreatywni, są niezwykle chłodni o nowe technologie, potrafią je stosować, potrafią pozyskiwać tą wiedzę nie tylko na uczelni, ale również podczas transferu technologii z innych jednostek, z firm produkcyjnych, z artykułów naukowych i potrafią skumulować tą wiedzę w jednym miejscu i przenieść tą wiedzę właśnie na taką jednostkę, która tu została zbudowana.
3: Czy trzeba było ich jakoś specjalnie motywować do wykonania tego zadania?
4: Siła studentów jest niesamowita w tym, że studentom trzeba dać przestrzeń i możliwości. Jak da się im przestrzeń i możliwości i wesprze w danym kierunku, studenci sami potrafią zrobić jeszcze więcej niż człowiek się spodziewał.
3: Ile czasu zajęło wam stworzenie tej łodzi?
2: Od konstrukcji myślę, że minęło 2 lata od pierwszych projektów konstrukcyjnych i w całości wykonania wszystkich elementów. Około 2 lata plus minus oczywiście.
3: I w jaki sposób sięgaliście po komponenty?
2: Generalnie to jest nasza trzecia taka łódź. Zaczęliśmy przede wszystkim od konstrukcji, od projektu. Natomiast komponenty oczywiście mamy z uczelni, jesteśmy finansowani oraz mamy wszelakich sponsorów. Wiedzieliśmy co i jak właśnie przez to, że to jest nasza trzecia łódź. Już doświadczenie mamy sporo w przemyśle, także myślę, że już teraz już będzie tylko pierwsze miejsca.
3: Życie nie znosi próżni. Jedni studenci przychodzą, drudzy odchodzą. Ten zespół też pewnie przez ostatnie lata się zmieniał. Czy też pan może czuje taką obawę? Kto będzie następny? Czy na pewno ten zapał i czy ta chęć tworzenia takich łodzi dalej będzie podtrzymywana w studentach?
4: Mam przyjemność być w tym projekcie od samego początku, założenia i z nami współpracowało już można powiedzieć kilka pokoleń studentów. Jeżeli jest dobry pomysł i studenci czują szansę rozwoju, jest życie również przyjacielskie w zespole, to zawsze studenci znajdą przestrzeń do tego, aby zrobić coś więcej. Życie z kołami naukowymi to jest nieustanna praca. Nie można zaprzestać pozyskiwania nowych członków, rozwijać nowych projektów. Jeśli to będzie utrzymywane, ja się nie martwię o nowe pokolenie, ponieważ mamy niesamowitych studentów w Polsce. Zapraszamy ich również do studiowania na AGH i do naszego koła, bo tutaj każdy może do nas dołączyć. I jeśli ten potencjał i rozwój naszej młodzieży, która jest nawet w liceach, będzie utrzymany, się nie martwię o rozwoju takich projektów jak ten. Nie tylko u nas, ale również na innych uczelniach.
0: A z przedstawicielami uczelni rozmawiał nasz reporter Brian Bednarczyk.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.

0: Reklama.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: 999 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Reklama.

0: Kozi Drak w Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
2: 16 drużyn po jednej z każdego województwa. Musztrują, robią zwroty, wszystko w równym tempie. W Zakopanem czas na wielkie musztrowanie. To właśnie pod Giewontem odbywa się ogólnopolski przegląd musztry klas wojskowych. Dla młodzieży to wielkie wyzwanie i nie lada stres, bo występy odbywają się na oczach nie tylko jury, ale i publiczności. Mówi Maja Jędrzejewska ze Szkoły Technicznej imienia Pierwszej Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.
3: Przyjechaliśmy z Bydgoszczy, ze Szkoły Technicznej imienia Pierwszej Pomorskiej Brygady Logistycznej Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego właśnie z Bydgoszczy. My tak naprawdę założyliśmy tą drużynę 3 lata temu, więc cały czas jakby nam to się doświadczenie gromadzi. Po prostu jak dostaliśmy informację jakby na konkursie wojewódzkim, że wygraliśmy, że jedziemy na te Mistrzostwa Polski, no to już się tak wspięliśmy, no i musieliśmy tutaj przygotować się jak najlepiej, że tak
4: powiem. Ale ile to było? Miesiąc, dwa?
3: Około 2,5 miesiąca.
5: Kierunek w lewo.
6: Kapitan Zbigniew Czapik, oficer prasowy Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie, Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Już po raz 11 organizujemy ogólnopolski przegląd musztry klas wojskowych. W tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, na terenie Placu Niepodległości w Zakopanem. Dzisiaj pierwszy dzień, więc jest to program obowiązkowy. Polega na wykonywaniu 10 zadań losowo wybranych. Jest to musztra indywidualna, musztra zespołowa. Natomiast jutro będziemy mieli program dowolny i tutaj liczymy już na tą dowolność, tudzież kreatywność tych młodych ludzi, bo będą wykonywać przez siebie przygotowany wcześniej program w ramach musztry paradnej.
4: Skąd jesteście?
7: Redy.
8: Z Pomorskie. Redy.
7: Dzisiaj będziemy prezentować program obowiązkowy, czyli musztrę po prostu zwykłą, zespołową. No a na jutro mam przygotowany program musztry paradnej. Pokaz z muzyką, z bronią, z chwytami. Ale stresujemy się dzisiaj bardziej mimo wszystko.
4: Jak długo trwały przygotowania wasze? Ile ćwiczyłyście?
7: 2 miesiące. Dzień w dzień.
9: Starszy chorąży sztabowy rezerwy Łukasz Ospędowski, instruktor w Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jak oni ciężko pracują, bo to tutaj dzisiaj mamy obowiązkową musztrę, jutro jest musztra dowolna. To jest nauczenie dyscypliny, synchronizacji, motoryki. Naprawdę dużo pracy dzieciaki w to wkładają, młodzież, nie dzieciaki, dużo pracy w to wkładają. I ze swojego wolnego czasu, z czego ja jestem zadowolony, że nie siedzą palcami po smartfonach, nie ruszają, tylko wolą przyjść i naprawdę rzucić. A to później owocuje, jeżeli starają się do jednostek wojskowych, to naprawdę żołnierze zawodowi doceniają to, co już oni potrafią.
4: Co było najtrudniejsze?
3: Szczerze myślę, że po pierwsze wymyślenie nowych rzeczy też do naszego pokazu, ale również takie też zgranie, żeby wszystko wyszło tak na 100% idealnie.
10: Ja nie myślałam za bardzo nad tą szkołą, tylko bardziej mówili mi rodzice, ale poszłam tam i tak spodobało się po prostu to. Mieliśmy też na początku różne treningi z musztry z panem chorążym. Potem mogliśmy wstąpić do kompanii i uczyć się jeszcze bardziej tego, co robimy na tych lekcjach. No i spodobało się nam to tak naprawdę. Ciekawa zajawka, tak szczerze mówiąc, nie?
6: Na wiosnę odbywały się etapy wojewódzkie, czyli w 16 województwach na terenie Polski odbywały się takie etapy i zwycięzca tego etapu wojewódzkiego dzisiaj reprezentuje swoje województwo na ogólnopolskim przeglądzie musztry klas wojskowych. To są, można powiedzieć, już najlepsi z najlepszych z tych kadetów, uczniów.
7: Jeśli chodzi o takie normalne treningi, jak sobie robiliśmy sami, to było ciężko, było tyle kłótni, że to jest masakra, ale później jak przyszli do nas pan Bosman i pan komandor, to było lepiej.
4: Co było najtrudniejsze? Zgranie się, dogadanie się między...
7: Małe elementy, najmniejsze szczególiki to tak. Wszystko, czyszczenie całego układu, to było najcięższe.
11: Takie szczególiki totalne, takie naprawdę dopracowywanie do perfekcji.
12: Typu prostowanie ręki.
9: Musztra uczy na pewno dyscypliny. Dyscypliny pracy w zespole. Czego brakuje, myślę, teraz młodzieży, tego spędzania wspólnego czasu. A po nauczeniu się tej musztry indywidualnej, kiedy uczymy indywidualnie każdego ucznia i przechodzimy do nauczania musztry zespołowej, czy to w drużynie, czy to w większej, w klasie, my to na to mówimy już, klasę nazywamy tak, jakby to była musztra plutonu, oni pracują w zespole i wiedzą, że tutaj każde ogniwo się łączy i jest tak samo ważne. No i później są efekty tego.
4: Kierunek, prawo. Wiążecie przyszłość swoją z wojskiem?
7: Oczywiście, że tak. Tak. Oczywiście, tak. Że tak.
10: Większość z nas ogólnie zastanawia się nad AWL-em w Wrocławiu.
7: Akademią Wojsk Lądowych.
3: Od zawsze mi się podobały służby mundurowe. Już będąc w 7 klasie w szkole podstawowej, już wiedziałam, że chcę iść do tej konkretnej szkoły. Byłam na drzwiach otwartych, spodobał mi się jakby... Wszystkie profile mi się spodobały, cały jakby zamysł tej szkoły. Do niej wstąpiłam, powstała grupa musztry, no i tak od 3 lat do niej uczęszczam. Nie żałuję.
2: Przegląd potrwa do jutra. W piątek będzie czas na prezentację układu dowolnego. Równolegle na Placu Niepodległości odbywają się też pokazy sprzętu wojskowego, a na wszystkich głodnych czeka wojskowa grochówka.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
2: I to był ostatni materiał w dzisiejszym magazynie. Program przygotowali dziś dla Państwa Ula Bienia-Niesyczyńska, Karolina Suder, Brian Bednarczyk i Łukasz Bobek. Z kolejnymi ciekawymi tematami, materiałami wracamy do Państwa jutro o godzinie 16. Zapraszam w imieniu naszych dziennikarzy. Ja się jeszcze nie żegnam. Wracam tuż po godzinie 18.

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
0: Reklama.
4: Potężny pożar lasu pod Warszawą. Za chwilę szczegóły. Przetarg na nowe śmigłowce LPR został unieważniony. Trener Urban chce przetestować kilku zawodników przed biało-czerwonymi. Dwa mecze towarzyskie. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. Płonie prawie 5 hektarów w miejscowości Międzyleś pod Wołominem. W akcji bierze udział kilkuset strażaków.
5: Na miejscu działają 42 zastępy straży pożarnej. W tym momencie działają już 2 plutony z powiatów mińskiego oraz węgrowskiego. Na miejscu udają się kolejne z powiatu legionowskiego i wyszkowskiego.
4: Mówiła Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie. Z powietrza pożar gaszą samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Przetarg na nowe śmigłowce dla lotniczego pogotowia ratunkowego został unieważniony. Jeszcze kilka tygodni temu informowaliśmy, że LPR do końca przyszłego roku zamierza doposażyć swoją flotę o 5 nowych maszyn. Dziś wiadomo już, że przynajmniej na razie nie uda się zrealizować tego planu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, dlaczego unieważniono przetarg?
6: W związku z ogłoszonym przetargiem do LPR-u nie wpłynęła żadna oferta od producentów. Termin ich składania minął dziś przed południem. Według moich nieoficjalnych informacji producenci z Polski i przedstawicielstwa zagranicznych firm celowo nie startowały w tym postępowaniu. Jak ustaliłem, to forma ich sprzeciwu wobec wymogów, jakie postawiono przy ogłaszaniu przetargu. Producenci przekonują, że spełnić mogła je tylko jedna konkretna firma. Na razie nie wiadomo, czy LPR ogłosi nowy przetarg. Jak przekazała mi rzeczniczka pogotowia, dyrekcja będzie do tego dążyć.
4: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Od stycznia do kwietnia w całym kraju odnotowano 2800 oszustw na legendę. To o 300 więcej niż w ubiegłym roku. Chodzi o podszywanie się pod wnuczków, policjantów, pracowników banków czy prokuratorów. W minionym roku pokrzywdzeni stracili 160 milionów złotych. Nie zawsze jednak oszustom się udaje, co pokazuje przykład z Warmii i Mazur.
7: Przykład seniora w Ełku, który nie dał się oszukać. On usłyszał w telefonie, że jego syn miał wypadek i potrzebne są pieniądze na leczenie za granicą. Te pieniądze już przygotowały. Ale zorientował się, że faktycznie pod klatką czeka oszust. Rysopis oszusta przekazał policjantom i policjanci w taksówce w Ełku zauważyli tego mężczyznę i go zatrzymali. I mężczyzna trafił do aresztu.
4: Mówił Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji. Funkcjonariusze przypominają, aby zawsze weryfikować tożsamość rozmówcy oraz nie przekazywać obcym pieniędzy ani danych do logowania.
8: Wiadomości Radia Plus.
4: Polska kadra piłkarska rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Trwają przygotowania do 2 towarzyskich meczów z Ukrainą i Nigerią, ale oczy kibiców skierowane są na Roberta Lewandowskiego, który zmienia swój klub. Kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej.
9: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
4: Biało-czerwonych czekają 2 mecze towarzyskie. W niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią. Trener kadry Jan Urban liczy, że spotkania pozwolą przetestować kilku zawodników.
10: W tych spotkaniach sparingowych faktycznie można by zobaczyć większą ilość piłkarzy, debiutantów, robić jakieś próby zmiany systemów.
4: Mecz z Ukrainą w niedzielę o 17.30 we Wrocławiu, z Nigerią gramy w środę na PGE Narodowym w Warszawie.
8: Plus.

0: śpi, kochanie, śpi, Kajak, Goran Bregowicz w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Z legendarnej płyty wydanej w 1999 roku. Mówię legendarnej, bo ten krążek sprzedał się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy, a to prawdziwy rekord, jeśli chodzi o polski rynek muzyczny. Utwór promował też głośny film sensacyjny Władysława Pasikowskiego, Operacja Samą. Widzieli państwo? Jeśli nie, no to może trzeba nadrobić zaległości, a współpraca Kaj z Bregowiczem no, była dosyć burzliwa i szybko się zakończyła. Poszło między innymi o pieniądze. No tak to bywa w showbiznesie. Ja tę płytę mam, kupiłam sobie ją w Lublinie. Czasem do niej wracam. 12 minut po godzinie 18. Agata Wetela, dzień dobry. Po raz drugi rozpoczynamy tę najprzyjemniejszą część dnia, wolne popołudnie i ruszamy z Luz Plus. A to coś dla fanów Kelly Family. I can't help myself. Robimy głośniej.

0: Plus. Plus.
1: Zbliżają się wakacje, zatem robienie planów i rezerwacji trwa. A jeśli odwiedziliście, drodzy Państwo, największe atrakcje turystyczne w Polsce, ale czujecie pewien niedosyt, no to książka, którą przyniosłam do studia, jest właśnie dla Was. To Cuda Niewidy, czyli alternatywne wędrówki po Polsce, autorstwa Aleksandry i Grzegorza Koper. Naprawdę pięknie wydana, cudnie napisana książka, która jest skarbnicą wiedzy na temat naszego pięknego kraju. Schodzimy z głównego szlaku, żeby zobaczyć na przykład ludzkie zęby w ścianie kościoła, znaleźć wrota do piekieł i latarni umarłych, przejść się monumentalnym mostem zbudowanym przez dzielnego rolnika. Zatem jeśli szukają Państwo takich nietuzinkowych miejsc w Polsce, nie możecie ruszyć w drogę bez tej książki. Aleksandra i Grzegorz Koper, twórcy profilu Byli Widzieli, zabiorą Was w taką fascynującą wędrówkę po naszym kraju. Wspólnie odkryjecie przeciekawe miejsca, których często nie można znaleźć w zwykłych przewodnikach. Cuda Niewidy, alternatywne wędrówki po Polsce. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem wycieczki, otrzyma ode mnie ten tytuł. Zatem piszcie do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl.
0: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
12: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
11: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
12: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
0: Reklama.

0: Matthews, Annie Lennox. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. 18.30, pora zatem na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. 31 sierpnia pierwszy przejazd tramwaju do Mistrzejowic. Inwestycja notuje kolejne 2 miesiące opóźnienia. Do końca czerwca mają być gotowe chodniki, przejścia dla pieszych i prace ziemne. Przez problemy z prądem na terenie inwestycji tramwaj nie będzie na czas podłączony do sieci trakcyjnej.
2: Termin opóźnienia, który przesuwa nas do 31 sierpnia, głównie spowodowany oczywiście podpięciem prądu, powoduje brak możliwości przeprowadzenia testów w tunelu podziemnym i tym samym uruchomienia jedynie linii tramwajowej.
1: Tłumaczy Jarosław Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Na razie urzędnicy nie planują nakładać kar na wykonawcę prac za niedotrzymanie terminów. Inwestycja będzie jednak kosztować więcej niż zakładano, co zaskoczyło krakowskich radnych.
3: Okazuje się nagle, że trzeba będzie dopłacić 271 milionów. No to jest tak naprawdę koszt budowy jakiegoś małego stadionu piłkarskiego. Gdzie są te pieniądze? No dla nas jest to naprawdę bardzo zaskakująca informacja, zła informacja. Liczymy na to, że ten termin 31 sierpnia zostanie dotrzymany i wtedy będzie i pozwolenie na użytkowanie, ale także rozkład jazdy.
1: Mówi radny Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Łączny koszt budowy tramwaju do Mistrzejowic to ponad 2 miliardy złotych.
4: To są wiadomości Radia Plus.
1: Krakowscy golbaliści jadą na Mistrzostwa Świata. To ostatnia prosta przygotowań dla kobiecej i męskiej reprezentacji Polski, która po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się na taki turniej. Trzonem kadry narodowej są zawodnicy klubu Brookbet Termalika Kraków. Zapytaliśmy, jak idą przygotowania do wyjazdu.
5: Treningi praktycznie wykonujemy codziennie. Alicja Mazur reprezentuje Brookbet Termalika Kraków. Jestem lewoskrzydłową. Jakinie golbolowe to na siłowni, jak nie na siłowni to jakieś dynamiczne, biegamy.
6: Teraz jest dbanie o to, żeby pojechać w jak najlepszym zdrowiu na te mistrzostwa.
7: Łatwo jednak nie będzie, bo jest to topka światowych drużyn.
6: Tak, jest to 16 najlepszych drużyn na świecie. Wyjście z grupy to jest to, o co będziemy walczyć.
1: Dodaje Bartłomiej Niesyczyński, prawoskrzydłowy reprezentacji Polski. Mistrzostwa Świata w golbolu potrwają od 6 do 16 czerwca. Zdobywcy złotego i srebrnego medalu zakwalifikują się do Igrzysk Paralimpijskich, które w 2028 roku odbędą się w Los Angeles.
4: To są wiadomości Radia Plus.
1: Opowieść o nieidealnych ludziach i nawróceniu. Póki mamy czas, to tytuł spektaklu Teatrum Formika działającego przy krakowskim duszpasterstwie akademickim Mrowisko. Przedstawienie ukazuje ludzi pełnych słabości, którzy nie tyle co szukają Boga, co On sam ich znajduje. Tytuł nawiązuje do słów świętego Franciszka, mówi Aleksandra Kosacz, reżyser.
8: Bracia, póki mamy czas, czyńmy dobrze. Jednak jest to podkreślenie ważności epilogu, bez którego nie byłoby tej sztuki. Chcemy pokazać wielkie miłosierdzie Boga, które jest o wiele większe niż na to zasługujemy i nie można nadwyrężać tej łaski, więc póki mamy czas, powinniśmy jak najszybciej wrócić do Niego.
1: Spektakl będzie można zobaczyć w niedzielę o godzinie 16:20 w Auli Jakuba przy klasztorze Franciszkanów w Krakowie. Pogoda.
9: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
1: A wieczór pogodny, na termometrach w Krakowie 18 stopni, jutro w ciągu dnia 22, a w sobotę deszczowo.
9: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.

0: To Phil Collins w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz chcę Państwu przypomnieć o niesamowitym wydarzeniu muzycznym już w niedzielę o godzinie 15 na dziedzińcu klasztoru Paulinów przy ulicy Skałecznej. Królować będzie muzyka gospel. Około 100 wokalistów i muzyków wystąpi tam w ramach kolejnej już edycji koncertu Gospel na Skałce. Na scenie spotkają się śpiewacy z 11 chórów gospel, które na co dzień działają w Krakowie i w regionie. Przez około 2 godziny dziedziniec przy Skałecznej zmieni się w taką plenerową salę koncertową, a organizatorzy opisują gospel na Skałce jako taką przestrzeń bliskości i wspólnoty, zaproszenie do świętowania radości, energii, muzyki gospel, niezależnie od wieku czy też przekonań. Wstęp oczywiście jest bezpłatny, wszyscy są zaproszeni, organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą po prostu dobrą energię i otwartość na wspólne przeżywanie tej muzyki. Przypomnę, ten koncert już w niedzielę o godzinie 15, wstęp jest wolny, ale jeśli chcą Państwo poczuć ten komfort, że będzie czekać na Was miejsce siedzące, no to mam dla Was specjalne zaproszenia do strefy z krzesełkami, gdzie będą specjalne miejsca dla osób z tymi biletami, które mam dla Was. Piszcie zatem na luz@radiomyślnikplus.pl, a koncert gospel na Skałce, przypomnę, już w niedzielę.
2: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Nie chcesz być sam?
6: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
5: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
6: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
9: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
10: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
8: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.

0: na pytanie. Jam w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Zbliża się weekend, a ten upłynie pewnie wielu osobom na świętowaniu Dnia Dziecka. No ja mam propozycję, bo zamiast kolejnej plastikowej zabawki, która znudzi się po kilku dniach, albo nawet jeszcze w tym samym dniu, proponuję Państwu, aby wręczyć dzieciakom bilety do teatru. Tym bardziej, że Dzień Dziecka planuje świętować i to hucznie Teatr Praska 52, gdzie w sobotę i w niedzielę zobaczą Państwo fantastyczną komedię familijną Gino i Suzy, Skład Spraw Niezwyczajnych. Jest to najnowsza odsłona na przygody Gino i Suzy, a tym razem akcja rozgrywa się w pewnym antykwariacie, gdzie nasz drogi Gino, dumny, nieco zarozumiały, pieczołowicie dba o wszystkie meble i cenne przedmioty. No przecież z każdym z nich związana jest jakaś niezwykła historia. A co znajdziemy w tym starym składzie? Oto stary patefon habsburskiej hrabiny, tajemnicze szkatułki, regały pełne książek, a nawet zabytkowy portret przodka, który wyemigrował do Ameryki Środkowej w poszukiwaniu fortuny. Niestety, spokój jaki niesie ze sobą stary zegar stojący, nie potrwa długo, jak to często bywa w najlepszych opowieściach. Uciążliwa i ciekawska klientka, przekonana, że trafiła na fantastyczną okazję, zakłóci rutynę biednego Gino. Jej wytrwałość i wścibskość doprowadza do odkrycia wielu sekretów nie tylko samego składu, ale także jego tajemniczego zaplecza. Ja te sekrety już poznałam i absolutnie polecam Państwu ten spektakl, aby wybrać się całą rodziną. Komedia familijna Gino i Suzy, Skład Spraw Niezwyczajnych. Pomimo tego, że ten spektakl jest bez słów, to można śmiać się do rozpuku. Bawi, śmieszy, no i po prostu fantastycznie spędza się czas z całą rodziną i ja rodzinne bilety dla Państwa mam. Zarówno na sobotę na godzinę 16, jak i na niedzielę również na godzinę 16. Będzie to teatralny Dzień Dziecka przy Praskiej 52. Piszcie, jeśli w ten sposób chcecie uczcić się z dzieciakami to święto. Luz plus małpa radio myślnik plus.pl.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Dwa pożary lasu w Lubelskiem i na Mazowszu. Za chwilę szczegóły. Podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Chodzi o sprzęt cyfrowy dla wojska. W najbliższą sobotę Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pożar lasu w rezerwacie Liski w gminie Międzyrzec Podlaski na Lubelszczyźnie. Szacuje się, że ogień objął już około 3 hektarów lasu. O szczegółach Arkadiusz Michlewicz.
2: Zgłoszenie o pożarze wpłynęło od pilota lekkiego samolotu. Do akcji natychmiast zadysponowano 13 pojazdów pożarniczych, 2 kłady oraz drona. W akcji gaszenia pożaru bierze udział ponad 50 strażaków z gminy i miasta Międzyrzec Podlaski oraz gminy Drelów w powiecie bialskim. Na miejsce skierowano też grupę operacyjną z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
1: O wiele większy pożar jednak na Mazowszu. Płonie około 5 hektarów lasu pod Wołominem. Na miejscu pracuje 45 zastępów Straży Pożarnej, 2 dromadery i śmigłowiec Black Hawk. Na miejsce jedzie nasz reporter, z którym połączymy się w kolejnym serwisie. Zagwarantuje szyfry nie do złamania. W Legionowie pod Warszawą podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Chodzi o sprzęt cyfrowy na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Polska ma w sumie zaciągnąć pożyczki na ponad 180 miliardów złotych.
3: To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj. To jest właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza.
4: Dzisiaj tą kropkę nad i w programie SAFE. W programie Bezpiecznej Polski stawiamy, rozpoczynając tur podpisywanych umów. To jest symboliczne, bo to będzie przejazd po całej Polsce, tutaj w Legionowie, za chwilę w Warszawie, Ożarów Mazowiecki, Gdańsk, Bydgoszcz.
1: Mówili premier Donald Tusk i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. To nie woda zabiła ptaki w Lublinie. Sanepid nie wykrył żadnych niebezpiecznych substancji w fontannie. Sprawę śledzi Bartek Ważny.
5: Policja cały czas przegląda monitoring z osiedla Mickiewicza w Lublinie, aby sprawdzić, czy ktoś nie miał wpływu na śmierć około 30 ptaków. Zwierzęta zostały zabezpieczone i przekazane do badań, których podejmie się biegły sądowy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi też prokuratura.
1: Martwe ptaki znaleziono w niedzielę w fontannie przy ulicy Wallenroda.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 3000 osób rocznie dowiaduje się, że choruje na SM, czyli stwardnienie rozsiane. W całym kraju z tym schorzeniem zmaga się około 60 tysięcy osób. To przewlekła, nieuleczalna choroba neurologiczna, która diagnozowana jest w różnym wieku, choć najczęściej u młodych dorosłych między 20 a 40 rokiem życia. Od wielu lat z chorobą zmaga się prezes radomskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Helena Kładko oraz jej córka Monika.
6: To ja mogę powiedzieć przez pryzmat własny i mojej córki, która też już od 30 paru lat choruje. Zachorowała jako 18-letnia dziewczyna właśnie. Zmęczenie, czasem drętwienie którejś z kończyn czy policzka. To jest spotykanie się, złe widzenie, tam daje podwójne widzenie. Nie ma dwóch jednakowych przypadków, prawie u każdego inaczej. To jest choroba mózgu.
1: W najbliższą sobotę, 30 maja, obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama. W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. W warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
10: Plus.

0: Plus. Plus.
1: Moda, sztuka i kreatywność. Już w sobotę High Fashion, awangardowy pokaz mody organizowany przez Szkołę Artystycznego Projektowania Ubiorów w Krakowie. Studenci pierwszego i drugiego roku pokażą odważne autorskie sylwetki, interpretując trendy i wizje artystyczne. W tym roku tematyka koncentruje się wokół formy, konstrukcji i współczesnego podejścia do projektowania ubioru.
2: Joanna Gaweł, dyrektor Krakowskich Szkół Artystycznych i Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru, jednej ze szkół tej instytucji. Pokaz High Fashion to jest pokaz, w którym biorą udział studenci pierwszego i drugiego roku Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. Ten pokaz odbywa się po raz 30, bo co roku w czerwcu lub w maju mamy ten pokaz. W tym roku będziemy widzieć dwie różne grupy młodzieży prezentujące odmienne tematy. Założenie było takie, żeby te realizacje tych tematów odbywały się w przestrzeni awangardowej. Zobaczymy, czy im to się udało. Oprócz tego jako kolekcja gościnna występuje kolekcja pani Mai Malkowskiej, naszej absolwentki tegorocznej, która uzyskała najwyższą średnią na kierunku projektowanie mody.
3: Marta Augustyn, jestem koordynatorką do spraw marketingu organizacji Kraków Fashion Week. Pierwszy rok musi zmierzyć się z surówką bawełnianą. To jest jakby jedna tkanina, z której muszą stworzyć pełną sylwetkę, bawiąc się bardziej formą, kształtem, sposobem jakby pracy z tą surówką bawełnianą, nie nadając jej jakichś konkretnych kolorów. Tutaj ewentualnie mogą być małe farbowania herbatą, ale to jest maks tego, co zostajemy dodane, więc tutaj jakby w kontekście konstrukcji i pomysłu i co z tej surówki zrobić, to przyznam, że co roku pierwszy rok potrafi nas zaskoczyć, bo jest to jakby takie standardowe wyzwanie kreatywne, które stawiamy przed naszymi słuchaczami, więc i w tym roku myślę, że zaskoczą odbiorców. Natomiast drugi rok dostaje już cięższe zadanie, czyli przygotowanie dwóch pełnych sylwetek wybiegowych i w ramach tych sylwetek w tym roku mają odwołać się do pewnej użytkowości, więc tu jest jakby też wysoko postawiona poprzeczka połączenia tego

0: awangardy jednak z użytkowym charakterem i tutaj będą się bawić bardziej formą, przeskalowaniem i warstwowością.
1: Na czym polega awangarda?
2: Awangarda polega na tym, że to, co ludzie produkują w obszarze tych działań, nikt nie chce nosić, bo tego się po prostu nie da ubrać. To są rzeczy czysto artystyczne. Jesteśmy szkołą artystyczną, więc jeżeli na tych pokazach są prezentowane rzeczy awangardowe, są to rzeczy, które są związane z ideami, z kreatywnością i dają takie odczucie wow. Natomiast odwagi trzeba dużej, żeby to ubrać na siebie i pójść gdzieś. Ale myślę, że w dzisiejszych czasach byliby odbiorcy. Słyszałam, że w Londynie bardzo chętnie by nosili nasze sylwetki.
1: Na czym polega wyjątkowość?
0: Myślę, że wyjątkowość polega przede wszystkim na wykorzystaniu materiałów i na samych tematach, które są zadane projektantom. Jakby to, co też odróżnia ten pokaz od innych pokazów, które możemy obserwować. Tutaj mamy szansę zobaczyć pracę kilkudziesięciu projektantów, którzy poruszyli jeden temat w przypadku pierwszego roku, a w przypadku drugiego roku tutaj będą po dwie sylwetki dla każdego projektanta, którzy też musieli zaprojektować na ten sam temat.
2: Jeżeli chodzi o organizację takiego przedsięwzięcia, angażuje ona bardzo wiele osób. W tym roku naszym konferencjerem jest pan Łukasz Wojtusik, absolwent również naszej szkoły aktorskiej SPOT.
1: Dlaczego warto przyjść, zobaczyć ten pokaz?
2: Myślę, że to jest takie oderwanie od codzienności dla osób, które nawet się modą nie interesują. Jest to inny świat, który trochę zachwyca, trochę przeraża być może tą awangardą, ale mi się wydaje, że najważniejszą rzeczą w tym wszystkim, co my robimy, to jest taka dobra atmosfera.
3: Co roku High Fashion jest wyczekiwanym wydarzeniem przyciągającym m.in. pasjonatów mody, projektantów. Pokaz mody odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego w sobotę o godzinie 19:00.

0: Maria i Blondie to są przeboje z nocą nostalgii w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz mam dla Państwa bardzo ciekawą książkę. Pisz do mnie na Łódź, czyli życie kulturalne i towarzyskie w tymczasowej stolicy. Po wojnie Warszawa była w gruzach, więc na kilka niezwykłych lat sercem polskiej kultury stała się Łódź. To tu tymczasową siedzibę miały wydawnictwa Czytelnik pod wodzą Jerzego Borejszy, wytwórnia filmowa, czołówka z Aleksandrem Fordem na czele, Ministerstwo Kultury i Sztuki, redakcji licznych gazet i pism. W kamienicach przy Piotrkowskiej w Grand Hotelu spotykali się ludzie kina, teatru, radia, muzyki, sztuk plastycznych oraz nauki. Przyjechali z potrzeby tworzenia, często tylko na chwilę, ale właśnie ta chwila okazała się wyjątkowa. Pisz do mnie na Łódź. Jest to barwna gawęda o życiu artystycznym i towarzyskim w mieście kominów fabrycznych, które na krótko stało się nieformalną stolicą Polski. To historia odbudowy świata ze zgliszcz, pełna nadziei, energii i sprzeczności, rozgrywająca się w cieniu rodzącej się propagandy. Opowieść o czasie, który szybko minął, pozostawiając po sobie legendę. Bardzo ciekawa publikacja, mnóstwo tutaj też archiwalnych zdjęć. Pisz do mnie na Łódź, kto chce zdobyć ten tytuł, niech szybko do mnie napisze luz+@radiomyślnikplus.pl, a hasło przepustka do nagrody to oczywiście Łódź. luz+@radiomyślnikplus.pl.
2: Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Masz do wykonania przewiert sterowany pod przyłącze wodne, kanalizacyjne, prądowe lub gazowe. Suder. Kompleksowe usługi z materiałami. Wiedza, doświadczenie oraz sprzęt, który zapewni sukces Twojemu projektowi. Wykonujemy przyłącza wodne, kanalizacyjne i budujemy oczyszczalnie. Szukasz wykonawcy? Dzwoń 504 133 365. Suder. Sucha Beskidzka, Makowska 44 oraz Jordanów 3 maja 64b. Szczegóły na ogrzewanie-suder.pl.
9: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Reklama.

0: You are so beautiful, Joe Cocker w Radio Plus, a w studiu już Dominika Baraniec.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Będzie bezpieczniej i szybciej. Budowa węzła na Zakopiance w Jaworniku w końcu z pozwoleniem na budowę. To długo wyczekiwana inwestycja. Połączy bezkolizyjnie Zakopiankę z drogą wojewódzką nr 955 prowadzącą do Sułkowic. Kluczowym elementem nowego węzła będzie wiadukt nad Zakopianką oraz ronda, mówi Maciej Ostrowski, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Kraków.
2: Z jednej strony rondo, z drugiej strony rondo. To, które weźmie drogę wojewódzką strony Sułkowic i od strefy przemysłowej też pięcioblotowe rondo. Będzie zbierało wszystkie drogi, które są gminne, strefę przemysłową. Co ciekawe, nie będzie skomplikowanych zamków na Zakopiance, bo budowy będą szły poza Zakopianką. Jedynie jak będzie deskowanie wiaduktu, no to będziemy wtedy przepuszczać już w lewo czy w prawo.
1: Obecna droga jest niebezpieczna, bardzo często dochodzi tu do wypadków. Niedaleko znajduje się też strefa przemysłowa. Ten węzeł jest bardzo potrzebny, mówi Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda Małopolski.
3: To poprawa bezpieczeństwa kierowców, to poprawa bezpieczeństwa pieszych, którzy w tamtym rejonie się będą poruszali. To też upłynnienie ruchu. Zdecydowanie łatwiej będzie przedostać się mieszkańcom z jednej strony Zakopianki na drugą stronę. To jest niezwykle korzystne i potrzebne rozwiązanie.
1: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowym węzłem kierowcy pojadą w 2028 roku.
0: To są wiadomości Radia Plus.
1: Sezon na Zakrzówku będzie dłuższy, godziny otwarcia także zostaną wydłużone, zapowiada Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Do otwarcia sezonu kąpielowego w czerwcu coraz bliżej. O szczegółach mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik ZIS-u.
4: Wydłużyliśmy sam okres kąpieliskowy, ponieważ potrwa on do 30 września. W poniedziałki kąpielisko będzie dostępne między godziną 14 a 19, natomiast od wtorku do niedzieli między godziną 8 a 19.
1: Na Zakrzówku pracują eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy dokonali już pierwszych badań dna akwenu, ale to nie koniec prac.
5: Zobaczyliśmy tam zatopiony fragment skrzydła samolotu, który tam jest. Będziemy badać jakość wody w zakresie kilkunastu parametrów, a z tych najbardziej interesujących to chociażby stężenie tlenu. Zarówno będziemy badać w miligramach na litr, jak i w procentach nasycenia tlenem wody.
1: Mówi profesor Mirosław Żelazny z UJ-u. Planowane rozpoczęcie sezonu już w najbliższy poniedziałek, 1 czerwca.
0: To są wiadomości Radia Plus.
1: Dziedziniec klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie zamieni się w plenerową salę koncertową. Ponad 100 wokalistów z różnych małopolskich chórów gospel wspieranych przez muzyków i dyrygentów wystąpi na scenie w tę niedzielę podczas koncertu Gospel na Skałce, mówi Lea Kleidisen, prezes Stowarzyszenia Gospel.
6: Pierwsze, że wspólnota to jest jedna, bo razem śpiewamy, a drugie to jest Bóg i znamy Go i chcemy o Nim śpiewać. I to razem robimy. Jesteśmy z różnych środowisk i też różnowiekowo.
1: Koncert odbędzie się w niedzielę o godzinie 15, a wstęp jest bezpłatny.
7: Pogoda.
8: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
1: A wieczór pogodny, na termometrach w Krakowie 18 stopni, jutro w ciągu dnia 22, a w sobotę deszczowo.
8: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.

0: Stacey Kacz w Radio Plus.
1: Plus? Plus.
0: Już 7 czerwca Kraków po raz kolejny zmieni się w najbardziej barwne miasto w Polsce. W pierwszą niedzielę czerwca teren zielony przed Tauron Areną Kraków wypełni się muzyką, energią i tysiącami kolorów podczas kolejnej już edycji Festiwalu Kolorów. Na scenie radosne, piękne brzmienia, a o klimat zadbają na przykład DJ Sandby oraz Dan serwując energetyczne sety. Ale Festiwal Kolorów to nie tylko muzyka, bo na uczestników czekać będą liczne atrakcje oraz strefa Arena Garden pełna food trucków, smaków z różnych stron świata. No ale tym najważniejszym punktem programu pozostają oczywiście legendarne wyrzuty kolorów Holi, które o każdej pełnej godzinie stworzą nad głowami uczestników spektakularną, wielobarwną chmurę. Start o godzinie 15, festiwal potrwa do 20. Oczywiście wstęp jest wolny, bo festiwal organizuje miasto Kraków.
1: Reklama. Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Lody Rożek Algida Originals. Wybrane rodzaje. Cena złoty 99 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. 3,99. Pomidor malinowy. Cena 5,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.

0: To Rod Stewart w Radio Plus.
1: Plus.
0: Zbliżający się weekend należał będzie do dzieci. W Krakowie mnóstwo atrakcji, wydarzeń w związku z nadchodzącym Dniem Dziecka. Na przykład w niedzielę dawne lotnisko Rakowice-Czyżyny zmieni się w ogromną strefę rodzinnej zabawy, nauki i lotniczych atrakcji. To za sprawą Małopolskiego Dnia Dziecka i Rodziny. W programie widowiskowe eksperymenty, warsztaty, pokazy robotów, historyczne samoloty, koncert i dziesiątki bezpłatnych aktywności dla najmłodszych i dla dorosłych. Wydarzenie organizuje wspólnie Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego. A na uczestników czekają interaktywne laboratoria, eksperymenty z ciekłym azotem i suchym lodem, warsztaty modelarskie oraz strefy kreatywnej zabawy dla najmłodszych. A w specjalnych pracowniach będzie można budować obwody elektryczne, tworzyć modele samolotów, czy też własnoręcznie konstruować lotnicze projekty. A jedną chyba z takich największych atrakcji tego wydarzenia będzie obecność humanoidalnego robota Barbary, rozwijanego przez Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji AGH. Uczestnicy będą mogli zobaczyć robota z bliska, porozmawiać z nimi, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Barbarą. Dużą część programu przygotowało także Muzeum Lotnictwa Polskiego. Rodziny będą mogły na przykład wziąć udział w lotniczych warsztatach, zagrać w terenową grę z nagrodami, zrobić sobie też zdjęcia w strojach pilotów i odwiedzić hangar numer 5 z wystawą Z wiatrem i pod wiatr. Lotnictwo cywilne. I co ważne, podczas tego wydarzenia ekspozycję będzie można zwiedzać zupełnie bezpłatnie. No, na scenie plenerowej też dużo się będzie działo. Tam pokazy naukowe, quizy z nagrodami oraz koncert Fionka dzieciom. Organizatorzy przygotują też strefę relaksu z leżakami i punkty gastronomiczne. Przez cały dzień fantastyczna zabawa, a wstęp na całe wydarzenie jest oczywiście bezpłatny. To już Maggie Rayleigh, Every Time We Touch. Tym numerem mówię Państwu papa, życząc pięknego, spokojnego wieczoru i obyście nie złapali jakiegoś chorobska, z którym ja teraz walczę, ale już coraz lepiej. Słyszymy się jutro od 16. Pa, pa!

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
3: Potężny pożar lasu niedaleko Warszawy. Za chwilę relacja naszego reportera. Lubelska parafia może odbudować spalony kościół. Sukces polskiej tenisistki w Paryżu. Maja Chwalińska po raz pierwszy zagra w trzeciej rundzie turnieju wielkoszlemowego. Minęła 20. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak tragedia w Tatrach. Nie żyje turysta poszukiwany od rana. Po południu ratownicy znaleźli ciało mężczyzny, który spadł z dużej wysokości. Jak zaznaczają toprowcy, w wyższych partiach Tatr wciąż panują trudne warunki. Miejscami zalega śnieg i jest bardzo ślisko. Policyjny Black Hawk pomaga gasić pożar lasu pod Warszawą. Ogromny pożar wybuchł w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. Pożar objął kilkadziesiąt hektarów lasu. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Tak jestem, dzień dobry.
3: Mateuszu, ilu strażaków walczy z żywiołem?
4: W akcji gaśniczej bierze udział około 150 strażaków, ale ze względu na silny wiatr sytuacja jest bardzo dynamiczna i możliwe jest skierowanie kolejnych zastępów z okolicznych powiatów. Ogień początkowo obejmował około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych lasu, jednak pożar szybko zaczął się rozprzestrzeniać.
5: To u nas widać
6: 40 km.
5: 44 km.
6: Jest tak zadymione całe miasteczko i czuć dym wszędzie.
4: Straż pożarna podkreśla, że na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani zagrożeniu dla okolicznych miejscowości. W działaniach z powietrza pomaga policyjny Black Hawk wyposażony w specjalny zbiornik, który umożliwia zrzut tysięcy litrów wody bezpośrednio nad linią ognia.
3: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku dwóch osób na hulajnogach elektrycznych przy ulicy Troczewskiego w Kutnie. 51-letni mężczyzna zginął po zderzeniu z 15-latkiem. Upadł i uderzył głową w metalowy słup.
7: W chwili zderzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
3: Mówił Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Śledczy chcą powołać biegłego do spraw techniki jazdy i rekonstrukcji wypadków.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Lubelska parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego może odbudowywać spalony kościół. Jest już pozytywna decyzja o warunkach zabudowy, mówi proboszcz kościoła ksiądz Waldemar Sadecki.
8: Bardzo kościół się pewnie nie zmieni, natomiast chcemy na pewno zmodernizować od strony funkcji. No, wizją jest, by udało się w tym roku projekt złożyć w urzędzie, to byłoby wspaniałe. Też kolejne marzenie, by w przyszłym roku zrobić stan surowy zamknięty. To jest taka ogólna, powiedzmy, wizja, marzenie.
3: Odbudowę kościoła wciąż można wspierać. Szczegóły na stronie internetowej nsjdiecezjalublin.pl.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: A w nich życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polka sprawiła kolejną niespodziankę na kortach Rolanda Garrosa. Wygrała z belgijską tenisistką Elise Mertens 6-4 i 6-0. Po raz pierwszy w karierze zameldowała się w trzeciej rundzie turnieju wielkoszlemowego.
9: Piękna historia generalnie, bo Maja Chwalińska, jak wiadomo, awansowała do Roland Garros w kwalifikacjach. To jest bardzo utalentowana zawodniczka, przyjaciółka Igi Świątek z czasów juniorskich i fajna sprawa, że wreszcie zaczyna na tej seniorskiej również arenie pokazywać swoje ogromne możliwości.
3: Mówił dziennikarz sportowy Michał Chojecki o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. 24-latka powalczy w sobotę. Jej rywalką będzie Greczynka Maria Sakkari, a jutro w samo południe polskie derby w Wielkim Szlemie. Mecz Igi Świątek z Magdą Linetto w trzeciej rundzie w Paryżu. Z French Open odpadł jednak dzisiaj Hubert Hurkacz. Polak przegrał z Amerykaninem Francisem Tefo.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i co to się będzie dzisiaj działo? Najpierw niech tradycji stanie się zadość, stanie się dosłownie za 6 sekund. Zatem ja teraz będę przedłużać, przeciągać po to, żeby dokładnie w tej sekundzie powiedzieć 20 minęła 8 minut temu. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Oby taki był dla nas wszystkich, a będzie, jeżeli spędzimy go wspólnie. Ja wiem, że część z Państwa w samochodach, gdzieś tam w drodze między jednym a drugim miastem, za każdy wpis, oczywiście nie od tych, za kierownicą, dziękuję, to w mediach społecznościowych czasem gdzieś tam do mnie dociera, że ktoś jechał, słuchał i pyta, a co to, no jak to, co to. Człowiek z bliska w Radio Plus, nie może być inaczej. Dzisiaj będziemy na pewno w drugiej godzinie naszego spotkania daleko, daleko stąd, chociaż tematy bardzo bliskie, bo mówiąc o Afryce, będziemy pytać o to, co wydaje się kompletnie egzotyczne, odległe i w ogóle w życiu. Ebola, gorączka krwotoczna, pandemia się szerzy, nie u nas, w Afryce. No, pytanie tylko, czy przełamanie kolejnych granic państwowych oznacza również problem dla nas tutaj, w Europie, albo czy planując wypady wakacyjne, chociaż wyjazdy wakacyjne bardziej, no w każdym razie podróże wakacyjne, powinni to Państwo brać pod uwagę, czy nie. Bezpieczniej o Afryce będziemy mówić w kontekście jesieni i tego, co przed Stowarzyszeniem dla Świata. Bo jeżeli mają Państwo zbędne okulary, to na pewno jest dobry moment, żeby zastanowić się, co z nimi zrobić i pyk, od razu pstryk, rozwiązanie popłynie z Radia Plus. To wszystko jeszcze przed 22, ale po 21, a przed 21, no, skoro powiedział, że kładzie głowę i jeżeli to się nie sprawdzi, to w poniedziałek rezygnuje z pracy. To znaczy, że skoro jest czwartek, a my się dalej słyszymy z prezesem, szefem Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, Łukaszem Pawłowskim, znaczy, że się udało. Dobry wieczór. Cześć.
2: Dobry wieczór.
1: Udało się to, o czym rozmawialiśmy w zeszły czwartek. To, co przykuło ich przynajmniej przez chwilę przykuwać uwagę będzie. Pewnie będzie jakaś taka przerwa wakacyjna, a potem znowu wzmożenie, zależnie od tego, jak to będzie z tymi datami wyborczymi, po referendum w Krakowie. Referendum, które zostało przez państwa uznane wartym uwagi i dlatego prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany. Rada Miasta się uchowała, chociaż też był taki moment, kiedy wydawało się, że żegnają się ze swoimi

0: mam pracę i nie muszę rezygnować. Faktycznie tak rozmawialiśmy tydzień temu. To zresztą już rozumiem, że teraz będziemy się rozmawiać co tydzień o polityce.
1: Umówieni.
0: Ale tak to trochę było, jak rozmawialiśmy ostatnio, że no nic bym z tych danych już nie rozumiał, gdyby to referendum nie było ważne. Na całe szczęście i tutaj takim, i mam na to świadków, bo było to też w telewizji, mówiłem, że taki przedział, na który stawiamy, to jest pomiędzy 27 a 33% i wyszło w sam środek tarczy, bo ta frekwencja była 29,99%, ale
1: promocja.
0: Od razu muszę posypać głowę popiołem, bo była mowa o tych radnych, którzy już się czuli zwolnieni. To też trochę nasza wina, bo w tym naszym badaniu exit poll ta frekwencja wyszła troszeczkę wyżej niż potem w rzeczywistości i oni już czuli się zwolnieni, więc z pracy nie rezygnuję, ale tam kilka rzeczy jeszcze poprawić trzeba.
1: Na czym polega specyfika określenia w ten sposób frekwencji? Bo co do zasady, w wyborach parlamentarnych koncentrowaliście się nie na tym, ile osób poszło, tylko na tym, z czym wyszło, to znaczy, gdzie krzyżyk został postawiony. To jednak troszeczkę inne pytania i badania niż sprawdzenie, ile w tak różnych miejscach w mieście osób zdecydowało się pójść zagłosować, bo były frekwencje dużo, dużo, dużo, dużo, dużo, dużo ponad to, co było ostatecznie, ale były też poniżej.
0: No, bo w referendum tak naprawdę dwa głosowania, czy dwa wybory tego wyborcy się mieszają, to znaczy w normalnych wyborach wyborca decyduje o tym, czy idzie na wybory, a potem decyduje, na kogo zagłosuje. Tutaj już tak naprawdę wzięcie udziału w referendum jest decyzją, zresztą to było widać w tych wynikach, tylko 2% z tych, którzy poszli na referendum, chciało prezydenta bronić, więc jakby oni podejmowali decyzję już wcześniej. No i to właśnie to jest największy problem, w szczególności że takich referendum w dużych miastach, to ostatnio było wiele lat temu, bardzo trudno jest takie coś zbadać. Okazało się, że dużo łatwiej, dużo dokładniej wyszło nam to przed wyborami, na realizując badania telefoniczne i pytając o różne rzeczy, o ocenę prezydenta i chęć udziału w wyborach, niż mając ankieterów w komisjach, z tego względu, że to jest dużo bardziej skomplikowane niż w takim tradycyjnym badaniu, w tradycyjnych wyborach, na przykład parlamentarnych, gdzie ta frekwencja zazwyczaj w tych komisjach jest bardzo podobna, no bo te same osoby głosują, one różnie mogą głosować i to jest zawsze wyzwanie w exit poll. Tutaj mieliśmy te dwa wyzwania w jednym i troszeczkę wyszło wyżej.
1: Jakieś na pewno tylko, czy zdradzalne i jawne wnioski na następne referenda?
0: Jeśli chodzi o naszą pracę, ja tu zawsze obiecuję poprawę, jestem bardzo ambitny. Już od godziny 6 rano, gdy już wiedzieliśmy, że troszeczkę wyszło wyżej, już zastanawiałem się, co można by tu zmienić i poprawić, ale nie mogę zdradzić co, bo to jest najcenniejsza wiedza i w Polsce są tylko dwie firmy, które realizują badania exit poll, niech tak zostanie. Jeśli chodzi o inne miasta, bo to moim zdaniem jest ciekawe i wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć, bo moim zdaniem na Krakowie się nie skończy, to znaczy ja lubię się zakładać, to mógłbym się założyć, że w tej kadencji samorządu jeszcze do skutecznego referendum prezydenta miasta dojdzie i to, że realizowaliśmy badania przed wyborami w Krakowie, przed referendum i w trakcie, daje nam bardzo dużą wiedzę co do tego, jak to badać następnym razem przed, żeby znowu z przekonaniem powiedzieć, że jeżeli to nie będzie ważne, to rezygnuję z pracy, więc wydaje mi się, że będzie do tego okazja, żeby to sprawdzić.
1: Ja wiem, że głośno się Rzeszów zaczął pojawiać, ale kandydatów jest dużo, dużo więcej. Gdyby tak ryzykować do końca tego roku, komuś się uda zebrać głosy? Gdzieś to ruszy, pospolite ruszenie nomen omen?
0: Wydaje mi się, że do końca roku może być ciężko, z tego względu, że sam proces jest bardzo długi, to znaczy samo zbieranie podpisów trwa przynajmniej 2 miesiące, potem jest czas na ogłoszenie daty referendum. Każdy też próbuje celować tak, żeby nie było ani za gorąco, ani za zimno. Ci wszyscy organizatorzy, część z nich pewnie dopiero teraz podejmuje decyzję, więc co do, że to w tym roku będzie, to bym się nie założył. Przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku już bardziej, to znaczy tu już jest na to czas, bo można to zrobić właśnie tej jesieni, albo można to zrobić na wiosnę, więc wydaje mi się, że ten samorząd dostarczy nam dużo ciekawych informacji, bo w przypadku Krakowa ja uważam, że najciekawsze się już wydarzyło, to znaczy to referendum, odwołanie prezydenta.

0: Pierwszy raz po 16 latach w tak dużym mieście i mam wrażenie, że to jednak było wielkie zaskoczenie, mimo że mówiliśmy, że będzie ważne, ale nikt nam nie wierzył jak zwykle. To okazało się, że jest wielki szok, ale wydaje mi się, że te wybory w Krakowie już tak nie będą nas pasjonować, że to będą bardzo lokalne wybory.
1: Ja pamiętam swoją rozmowę chwilę po tych waszych wynikach z jednym z inicjatorów referendum i zapytałam go o to, czy już wie, że będzie kandydował. On mówi, że z natury jest pesymistą i był pewien, że to się nie uda i właściwie jest w takim szoku, że on musi jeszcze się nad tym zastanowić. To zastanowienie pewnie będzie trwało teraz tygodniami, no a potem zacznie się kampania, ale rzeczywiście ona może już nie wywoływać tyle emocji, no... Chyba że, i tutaj od razu sama sobie zaprzeczę, że koalicja nie wystawi jednego kandydata, tylko wystawi tylu kandydatów, ile tylko może. Bo chętnych to naprawdę nie brakuje.
0: To prawda, ale akurat z tego punktu widzenia te wybory w Krakowie będą takim troszeczkę cyrkiem politycznym, bo wystartuje tam wielu polityków, o których większość państwa nigdy nie słyszała, a te główne partie, które zazwyczaj nakręcają uwagę opinii publicznej, nakręcają media, nakręcają internet, czyli Koalicja Obywatelska i PiS, mogą na tych wyborach wygrać najmniej, a mogą też bardzo dużo stracić. Ja uważam, że obie te partie główne będą starały się unikać trochę tego tematu. Znaczy PiS nie jest w stanie wygrać w Krakowie. Koalicja Obywatelska jest w stanie, ale chociaż byłoby to bardzo, bardzo trudne i po tym referendum, i po nastrojach w Polsce. Więc wydaje mi się, że te dwie główne partie odpuszczą. Będziemy mieć trochę takich bardzo charakterystycznych kandydatów w Krakowie, którzy będą się kłócić o to, którą ulicę należy wyremontować, a którą nie. Nie sądzę, że widzowie i słuchacze w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku czy na wsi podkarpackiej będą bardzo z takimi emocjami śledzić to, co się dzieje w Krakowie.
1: Pewnie nie, chyba że tam gdzieś na Podkarpaciu będą patrzyli na to, co się wydarzy w Rzeszowie. Ale tak, ciężej będzie utrzymać zainteresowanie kraju przy okazji wyborów tak lokalnych. Referendum mogło pokazać, że ludzie mają moc i że mają taką możliwość. Ja wiem, że do tego są jeszcze potrzebne pieniądze, ale że to pospolite ruszenie ma sens, jeżeli ma się ten wspólny cel. Jeżeli chodzi o wybory, to już poczynach ich poznacie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To po przerwie w takim razie będziemy po czynach albo i po nazwiskach poznawać tych, którzy zdecydowali się stanąć u boku albo wręcz przeciwnie tego, który przegrał. Mało tego, będę oczywiście dopytywać o to, kto poszedł, z czym, przeciwko komu to było głosowanie.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
9: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży, lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
10: Jeszcze więcej modowych okazji z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
9: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smek czy Swarovski.
10: Odkryj ponad 120 modowych marek, zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
9: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
10: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
11: Masz do wykonania przewiert sterowany pod przyłącze wodne, kanalizacyjne, prądowe lub gazowe. Suder, kompleksowe usługi z materiałami. Wiedza, doświadczenie oraz sprzęt, który zapewni sukces Twojemu projektowi. Wykonujemy przyłącza wodne, kanalizacyjne i budujemy oczyszczalnie. Szukasz wykonawcy? Dzwoń 504 133 365. Suder, Sucha Beskidzka, Makowska 44 oraz Jordanów 3 Maja 64B. Szczegóły na ogrzewanie suder.pl. Reklama.

0: Plus Kraków. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Aleksander Miszalski to były prezydent Krakowa, Stanisław Krazik to obecny komisarz Krakowa, a to też postać na pewno w Małopolsce znana, chociaż być może Państwo pamiętają, bo to również poseł, wojewoda Małopolski, kiedyś burmistrz Niepołomic. Szukałam, sprawdzałam dużo o nim opinii, ale takich technicznych. Zatem okej, niech to trwa. W tej chwili zresztą on był wiceprezydentem miasta. Kto następny? Na to przyjdzie czas. Na razie trochę tych nazwisk ogólnopolskich już się pojawiło wśród chętnych. Czy ostatecznie pójdą ci, którzy są rozpoznawani w skali kraju, czy postawią poszczególne partie na współpracę, to pewnie się w tych momentach wykuwa i decyduje, bo ambicji nie można odmówić wszystkim tym, którzy już mówili, no Krakus powinien być kandydatem. Są też tacy, którzy mówią, proszę nie mówić na nas Krakus, bo to nas obraża. To tylko Krakus o sobie może powiedzieć, że jest Krakusem. Zatem pozdrawiam wszystkich mieszkańców Krakowa bardzo ciepło. Również tych rdzennych, którzy lubią być wyróżniani. No i będziemy spoglądać, jak tam i co tam. A na razie od Łukasza Pawłowskiego chciałabym wydostać wiedzę dotyczącą tego, kto tak naprawdę głosował i przeciwko czemu. Bo te dane, kto poszedł głosować przeciwko rządowi, a kto poszedł głosować przeciwko prezydentowi, no to... Oj, to jak, nie powiem, że pasuje jak pięć do oka, no ale no coś tak mniej więcej. Jak to się rozkładało?
2: No mniej więcej 25% tych, którzy poszli na referendum w Krakowie, zapytani przez nas, co było takim większym mobilizatorem ich, żeby do tego referendum pójść. Czy sprzeciw przeciwko prezydentowi, czyli żeby go odwołać, czy sprzeciw przeciwko władzy ogólnopolskiej, czyli rządowi Donalda Tuska. Więc 1/4 powiedziała, że rząd Donalda Tuska. Co ciekawe, bez tej 1/4 to referendum byłoby nieważne. Więc gdyby to referendum dotyczyło wyłącznie Krakowa, wyłącznie strefy czystego transportu, wyłącznie zadłużenia miasta, czyli tych lokalnych tematów, to referendum nie byłoby ważne. I ta polityka ogólnopolska często się w samorządzie miesza. Dokładnie tak samo było w wyborach przyspieszonych w Rzeszowie, gdy prezydent Fiołek zostawał prezydentem. Tam była wysoka frekwencja, wyższa niż w samych wyborach, już potem w normalnym terminie. Z tego względu, że dla wielu wyborców wtedy opozycyjnych, czyli dzisiaj partii rządzących, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, to był taki głos, że tam wybierzemy na złość Kaczyńskiemu prezydenta w Rzeszowie naszego i tutaj wygramy. Podobne mechanizmy, z tego względu, że tak jest nasz ten system skonstruowany, że jak już wybierzemy sobie parlament, to z nim nie możemy nic zrobić przez 4 lata, nic nie możemy zagłosować, powiedzieć, ja bym chciał odwołać Donalda Tuska, a takiego prezydenta można albo wybrać, albo odwołać w referendum, więc to jest trochę taka zastępcza walka. Bez tej 1/4, która poszła zagłosować przeciwko Tuskowi, referendum nie byłoby ważne i tu jest moim zdaniem najważniejszy wniosek z tego. Takich miast, których rządzą prezydenci z Koalicji Obywatelskiej albo związani z Koalicją Obywatelską jest bardzo dużo. To Koalicja Obywatelska dominuje wśród prezydentów największych miast. I jeżeli 1/4 idzie na wybory tylko dlatego, żeby Tuskowi zrobić na złość, to robi się bardzo niebezpieczna sytuacja dla wielu tych prezydentów.
1: A gdyby tak patrzeć na partyjny podział, czy przypadkiem Aleksandra Miszalskiego nie odwołała Konfederacja z partią Razem? Taka egzotyczna koalicja?
2: Znaczy najwięcej, musimy pamiętać o tym, że najwięcej jednak było wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bo ich jest więcej niż wyborców Razem czy Konfederacji. Ta frekwencja wśród wyborców partii Razem jest zaskakująca. Z tego względu, że ponad 40% wyborców, wszystkich wyborców, którzy są w Krakowie, partii Razem poszli na to referendum, w przeciwieństwie do takich wyborców jak Koalicja Obywatelska czy Lewica. Więc oni tutaj się przyłożyli do tego odwołania. Najwyższa frekwencja była wśród wyborców Konfederacji. Co ciekawe, frekwencja wśród wyborców partii Grzegorza Brauna nie była aż tak wysoka jak wśród innych partii prawicowych, co też może nam sugerować, że być może w tych sondażach ogólnopolskich notowania partii Brauna są trochę przeszacowane, znaczy, że ten wyborca nie jest gotowy, ale być może jego polityka samorządowa nie interesuje, ale w wyborach parlamentarnych pójdzie, więc na pewno poszedł odwołać Miesielskiego wyborca prawicowy w dużej części, ale właśnie wyborca prawicowy, który po pierwsze motywowany był z polityką ogólnopolską, no i w tym wszystkim pomogli wyborcy partii Razem, którzy mówili absolutnie tylko sprawy lokalne, Kraków nas interesował, bo w tej grupie tak ten podział wyglądał.
1: To też jest śmieszne, jak to wygląda w tych reakcjach pierwszych, zaraz po głosowaniach. Jak przegrywa Miszalski, to mówią, to jest lokalne referendum, to lokalne sprawy, tutaj tylko lokalna polityka decyduje. Zakładam, że gdyby wygrał, to byłoby to kolejne poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, no ale to jest polityka. Nie ma się co oszukiwać. To skoro tak, to jak wygląda rozdanie w tym nowym partyjnym sondażu ogólnopolskim?
2: W sondażu ogólnopolskim wbrew pozorom niewiele się zmienia. My już od wielu, wielu miesięcy, dostając za to po głowie od każdej ze stron, pokazujemy, że Koalicja Obywatelska ma poparcie w okolicach 38-39%. Ktoś się łapie za głowę i mówi, no ale jak to, przecież Miesielski przegrał, a tutaj 39% dla Koalicji Obywatelskiej. Jak to możliwe? Przecież rząd popiera tylko 30%. Ale prawda jest taka, że Koalicja Obywatelska po prostu nie ma konkurencji po tej stronie, po stronie tej liberalnej, centrowej, i absolutnie dominuje nad przede wszystkim swoimi partnerami, ale dominuje też nad Prawem i Sprawiedliwością. I tutaj to od tego, czy to wystarczy, na razie nie wystarczy, żeby rządzić po 27 roku, ale na pewno jest to taka silna pozycja, prawda, partia, która może zdobyć 210-215 mandatów, to daje na pewno duże możliwości Donaldowi Tuskowi, żeby tą politykę tak konstruować, że być może te pozostałe 15 mandatów się znajdzie i kolejna kadencja.
1: Pozostałe 15 mandatów. No i diabeł tkwi w szczegółach, bo musiałaby Lewica się bardziej postarać, żeby było z czego dobierać, bo zakładam, że gdyby wszystkie pozostałe partie się dogadały, no to byłby kazus z poprzednich wyborów, wygrane nie rządzi?
2: Byłaby sytuacja, znaczy gdyby wszystkie pozostałe partie się dogadały, które wchodzą do parlamentu, to tak, no bo mielibyśmy polski parlament, który byłby złożony z bardzo dużego klubu Koalicji Obywatelskiej i prawie cała reszta byłyby to partie prawicowe. Lewica w naszym sondażu dostaje tych mandatów 7 czy 8, a bardzo często w naszych sondażach jest w ogóle poniżej progu. Więc mogłoby się to oczywiście powtórzyć. Co ciekawe, uważam, że mogłoby się powtórzyć jeszcze jedna sytuacja, to znaczy, że do Senatu wybory mogłaby wygrać także prawica, jeśli chodzi o pakt prawicowy senacki, jeżeli te partie by się dogadały. Kiedyś dogadały się partie dzisiejszej koalicji rządzącej. Mieliśmy pakt senacki w 2019 roku i to się udało też w 2023. Więc polska polityka jest bardzo przewrotna i bardzo sprawiedliwa, bo może się też skończyć właśnie tym, że Koalicja Obywatelska osiągnie absolutnie najwyższy wynik, wygra wybory, a i tak rządzić będzie Jarosław Kaczyński z Konfederacją i Grzegorzem Braunem.
1: Oj, tak między nami nikt nie słucha. To jest możliwe?
2: Oczywiście, że jest możliwe. W polskiej polityce wszystko jest możliwe. Zresztą politycy dzielą się, wypowiedzi polityków należy dzielić na te przed wyborami i te po wyborach, i one są często bardzo różne. Tych scenariuszy jest naprawdę bardzo dużo. Ja osobiście uważam, ale tu się już zakładać nie będę, że ta sytuacja jest dużo bardziej remisowa niż pokazują sondaże, z tego względu, że zupełnie nie mówimy o tych partiach, które są poniżej progu. Polska 2050, PSL czy Partia Razem, a one tak długo pod tym progiem nie będą. Nie dlatego, że nagle przybędzie wyborców dla Polski 2050, ale one się w jakiś sposób dogadają. Jakby to te partie są charakterystyczne, bo one w mediach mówią, nie, w naszych sondażach to my mamy w ogóle 7-8%, a one doskonale wiedzą, jakie jest poparcie, więc próbują tak się dogadać, tak konstruować te listy, żeby jednak ten próg przekroczyć. A jak przekroczą, no to już mamy 230 do 230 i teraz pytanie, kto komu będzie łatwiej, żeby przegłosować w Sejmie swojego marszałka, swojego premiera i swój rząd.
1: Ja wiem, że ta kampania pewnie po wakacjach to już tak na całkiem dobre się rozpocznie, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne roku 2027, mimo że to jeszcze jedne wakacje, jeżeli chodzi o te wybory, a tych jeszcze nie zaczęliśmy. Prawda jest taka, że to będzie zacięty bój, naprawdę maksymalnie zacięty bój. Czy dużo, czy w ogóle cokolwiek zależy od dalszej postawy prezydenta, już nie mówię Krakowa?
2: To prezydent Karol Nawrocki jest bardzo takim aktywnym członkiem tej debaty publicznej. Dużo bardziej niż wszyscy poprzedni prezydenci. Choć w naszych sondażach to Karol Nawrocki nie wpływa na poparcie dla partii prawicowych, ale za to jego zaangażowanie wpływa na to, że to poparcie dla niego jest coraz niższe. To znaczy taki zaangażowany prezydent, który staje po jednej stronie sporu i jest takim właśnie głównym przeciwnikiem obecnego rządu, powoduje, że to poparcie dla niego też się polaryzuje. I tutaj pytanie, jak długo ten potencjał prezydencki, właśnie zawsze prezydenci mieli taki potencjał, że mieli większe poparcie, wyższe poparcie niż partie, które ich popierały, a tutaj się może okazać, że to się za chwilę zrówna. Więc wydaje mi się, że na razie tego efektu nie ma. Na pewno nie ma takiego efektu, że Karol Nawrocki wygra wybory prezydenckie, to teraz prawica idzie po władzę. Tak się nie okazało. Okazało się, że dalej mamy remis. Tak jak w wyborach prezydenckich, ja zawsze to powtarzam, najniższa różnica w historii wyborów prezydenckich, z taką różnicą wygrał Karol Nawrocki. O tym trzeba zawsze pamiętać, bo żyjemy w Polsce naprawdę podzielonej pół na pół. Tak idealnie pół na pół i wszystko się może wydarzyć w każdych wyborach, i prezydenckich, i parlamentarnych.
1: Myślę o tych rzeczach, które się w tej chwili pojawiają, które gdzieś tam mogłyby potencjalnie wpływać na decyzje wyborców w przyszłym roku. Na pewno nie jest to ciągnący się i niekończący spór o praworządność. Proszę wybaczyć, to już tak wyświechtane słowo, ale pozwolę sobie go użyć, bo żeby koncentrować się na Sądzie Najwyższym, znowu Krajowej Radzie Sądownictwa, przepychankach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Naprawdę mało kogo to już interesuje. Runęły te posągi, runęły te pomniki sprawiedliwości, takiego postrzegania nienaruszalnych instytucji. Chyba nie uda się ich odblokować w najbliższym czasie. No ale nie to...
2: To jakby powiedzenie, to jest za mało. Przede wszystkim Polacy nie rozumieją już absolutnie tego sporu. To, że już ich nie interesuje, to jest jedno, ale nikt, nawet ci bardzo zaangażowani, tego sporu nie rozumieją, więc na pewno to nie będzie. Zresztą tematem też nie było to ani w 23, ani w 25 roku. Zawsze decyduje portfel i to, jak nam się żyje, ile płacimy za rachunki i za lekarstwa, ile płacimy za jedzenie. To zawsze decydowało w Polsce od wielu, wielu lat. I to samo będzie w 27 roku.
1: Ja wiem, że masło już bywało po 10 zł, teraz po 99 groszy. Takie promocje się zdarzają i gdzieś przynajmniej w tę stronę spoglądając jest nieźle, ale na każdą inną stronę patrząc jest tak źle, że człowiek mocno trzyma się za portfel. Już o tym systemie ochrony zdrowia nawet wspominać nie będę, bo długie audycje już temu poświęciłam i mam takie wrażenie, że ile byśmy my tutaj nie powiedzieli, na ile pomysłów nie wpadli, to i tak nie zmienimy tego za pstryknięciem palców albo dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale takie rzeczy jak na przykład system kaucyjny i opodatkowy tych, którzy zbierają butelki. To są takie rzeczy, które nas nie interesują, bo mamy pieniądze i to nie my zbieramy. Czy to może wpływać? Czy te ceny benzyny, które na przykład zostaną, zakładam, że około wakacji uwolnione, no może nie w pierwszej turze, ale pewnie lada moment tak się zdarzy. I to nie jest tak, że ja za długo mówię, Łukasz Pawłowski się rozłączył, tylko gdzieś tam coś z internetem nie zagrało, więc mam nadzieję, że za chwilę się ostatecznie raz jeszcze na antenie spotkamy. Ale te wszystkie rzeczy, takie malutkie rzeczy, które państwo zapewne też dostrzegają, na pewno też widzą, patrząc na to, co dzieje się w związku z cenami, no gdzieś tam to będzie tworzyło rzeczywistość. Stanęłam na maśle i benzynie. Słyszymy się znowu?
2: Słyszymy się znowu z benzyną. Jest bardzo, bardzo śmieszna historia z tego dnia, że rząd postanowił do tej benzyny dopłacać i teraz jest w bardzo trudnej sytuacji, bo...
3: Nie może się wycofać, wakacje.
2: Nie może się zdecydować, bo okazuje się zrezygnować z tego względu, że będzie dla niego, że on te ceny podniósł. Jest w pułapce, a rząd doskonale sobie zdaje sprawę, że Polacy właśnie decydują w wyborach nie tematami światopoglądowymi czy tematami mniej ważnymi, tylko właśnie tym, ile płacą na stacji paliw. To jest prawdziwa polityka, z tego sobie absolutnie zdaje rząd Donalda Tuska sprawę. Jak tu zrobić tak, żeby tutaj tych cen nie tak nie podnieść?
1: Ja nie wiem, co oni z tym zrobią, szczerze powiedziawszy. Naprawdę nie wiem, co oni z tym zrobią. Bo teraz już była mowa, że około weekendu majowego, no to tak głupio, no bo przecież weekend majowy. Nie udało się, przedłużyli. Potem, no dobrze, to do końca maja. Teraz zorientowali się, że czerwiec, no ale za moment Boże Ciało. W związku z tym też długi weekend. I to tak będzie trwało. Może po pierwszej fali wakacyjnej, ale to wtedy zezłoszczą się ci, którzy na urlop pojadą dopiero w sierpniu. Nie ma dobrych rozwiązań, jeżeli chodzi o wszystko to, co w konsekwencji gdzieś tam paruje z naszych portfeli, a przy urnach się znowu materializuje. No, tacy już jesteśmy i tak to wszystko wygląda. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, to zawsze powtarzam, nie jako przekleństwo, ale jako podziękowanie, że możemy być świadkami tego wszystkiego. Zatem dziękuję. Łukasz Pawłowski, Ogólnopolska Grupa Badawcza. Za dziś, za tydzień nie obiecuję, bo Boże Ciało, ale potem to kto wie.
2: Dziękuję bardzo, ale to jest bardzo, bardzo miła tradycja z panią redaktor porozmawiać.
1: Bardzo się cieszę.
2: I celach paliw.
1: Dzięki. Do usłyszenia. Na pewno będziemy jeszcze spotykać się w Radio Plus. Zatem mogą państwo być pewni, że jeżeli chodzi o jakieś analizy, które gdzieś tam na koniec sezonu korci mnie, żeby zrobić takie podsumowanie tego wszystkiego, co się wydarzyło, o czym państwo już nawet nie pamiętają, bo przecież ten czas tak szybko leci. Zatrzymamy się na chwilę na bardzo konkretnej dacie. Na 1 czerwca. Po przerwie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Tak jak 26 maja media społecznościowe były pełne tych zdjęć, uścisków i uśmiechów, tak znowu to się wydarzy w poniedziałek, bo wtedy będzie pierwszy dzień czerwca. I o ile dzień mamy, mam nadzieję, że mamy świętowały, o tyle dzień dziecka. Rozumiem, że mamy już szykują przynajmniej od tego 26. Co tam zrobić tego pierwszego, żeby tym razem zaskoczyć, no ale bez przesady z tymi prezentami, żeby jakoś tak, no nie za dużo, żeby to nie tylko takie rzeczy materialne, tylko żeby ten czas był ważny. Proszę się tak przyznać i zajrzeć w głąb siebie, ile osób właśnie w ten sposób gdzieś tymi ścieżkami podążało. Jeżeli przeliczały panowie, czyli mamy, ojcowie, dziadkowie, pieniądze tylko ile w tym roku, no to błagam, nie róbcie tego. To naprawdę najważniejsze, ja wiem, że to jest takie, no po prostu truizm, no. No najważniejszy jest czas, ale na Boga jest. Dlatego tego nie kupimy w żaden sposób. Czas i no i to bycie razem, bycie z tym dzieckiem, tak żeby rzeczywiście czuło się wyjątkowe. I przyznam szczerze, kiedy ja byłam dzisiaj w przedszkolu na dniu rodziny, dzieci śpiewały dla mamy i taty, umęczone jak nie wiem co, ale brawo one. No i to jest przedszkole, w którym są też dzieci z domów dziecka. No i o ile każdy tam maluch wyglądał gdzieś za swoimi przedstawicielami, bo to połowa w pracy, połowa w biegu, jak powiem, połowa tu, to już nie mogę powiedzieć o trzeciej części, bo przecież się nie da, ale w każdym razie część tu, a część wpada w ostatniej chwili. I patrzyłam na te dzieciaki z domu dziecka, no i zastanawiałam się, jak to zrobić, żeby się nie czuły w żaden sposób inaczej, źle, gorzej, same, bez tych przytulasów. Ja akurat mam tak, że jak wchodzę do przedszkola, to pierwsze, moje dziecko przybiega, ale właśnie ta trójca, żeby się gdzieś tam przytulić, oni są przyzwyczajeni, że przychodzimy, witamy się i jakoś to jest. No i jak ten dzień dziecka dla nich przygotować? Jak przygotować dzień dziecka w takich miejscach, gdzie wszyscy starają się, żeby było jak najwięcej uśmiechu, ale rzeczywistość skrzeczy po kątach, siedzi gdzieś i tam i gra sobie z wszystkim tym, co dla nas najważniejsze. Tak samo jest na oddziałach onkologicznych. Przyznają Państwo, że to też nie jest takie proste. A dlatego uśmiechu dużo jesteśmy w stanie zrobić. Anna Ołtarzewska też i to nie raz. I to nie od dziś. Fundacja Mani Wielce. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
1: Nie wiem, przyznam szczerze, że siedzi mi to, jak nawet nie muszę zamykać oczu, żeby widzieć akurat to jedno konkretnie dziecko, które miało problem z tym śpiewaniem, co dla mamy, co dla taty. Dwoje sobie z tym całkiem nieźle radziło, ale to jedno było takie nie w tym miejscu i nie w tym czasie. Nie da się pominąć takich dni, nie da się wytłumaczyć, że będzie inaczej, bo nie wiadomo, czy będzie inaczej. Jak sprawić, żeby ten dzień dziecka zmazał to, co być może w dniu mamy gdzieś tam taką plamą, której nie da się zetrzeć, zostało?
2: No przede wszystkim dla tych naszych podopiecznych najważniejsze jest bycie nie w tej samotności. Bycie z kimś, kto przytuli, kto porozmawia, kto wyciągnie tą dłoń do nich i po prostu będzie. Dla tych dzieci to jest ważne, bo te dzieci naprawdę nie potrzebują prezentów. One prezenty mają, one są zaopiekowane, one wspaniałe mają te ciocie, te panie opiekunki, które są, panie wychowawczynie, które są z nimi w tych placówkach. I podejrzewam, że na takich przedstawieniach szkolnych te panie też są jako przedstawicielami tej placówki, żeby te dzieci czuły się zadbane, zaopiekowane, że one nie są same, że one mają do kogo wystąpić. Więc dla tych dzieci najważniejsze jest to, by być. By być, by z nimi spędzić ten czas, uśmiechnąć się, zabrać na rower, zabrać na spacer, zabrać w miejsca, o których one marzą, by zobaczyć. Więc to jest najważniejsze i ten przyszły, nadchodzący dzień dziecka będzie właśnie taki. Będziemy z tymi dziećmi, naszymi.
1: To zawsze, jak słyszę naszymi dziećmi, myślę sobie, brawo wy, to cudownie, że jesteście. Problem polega na tym, że was jest za mało, a ich jest więcej.
2: Ale my tak ustalamy sobie z tymi naszymi placówkami ukochanymi, że może 1 czerwca nie jesteśmy we wszystkich miejscach naraz, Ale pamiętajmy jedno, my jesteśmy z tymi naszymi placówkami, z tymi naszymi dziećmi przez cały rok. My nie jesteśmy tylko od święta, nie jesteśmy tylko od Dnia Dziecka, bo my z tymi naszymi podopiecznymi spotykamy się raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu. Zabieramy ich, spełniamy ich marzenia. I oni wiedzą, że nawet jak my nie podjedziemy do tej naszej placówki, która na przykład jest daleko od Warszawy, my zawsze zrobimy jakąś paczkę. My zadzwonimy, my porozmawiamy, zadzwoni ciocia Ania, porozmawia, zapyta się, co u nich słychać. Planujemy już przyszłe wyjazdy, przyszłe niespodzianki, co chcecie zrobić. One wiedzą, że my jesteśmy i to jest najważniejsze.
1: I mają odwagę mieć marzenia.
2: Do tych marzeń, no tutaj to musimy poruszyć ten temat, że te dzieci nie mają niestety marzeń i one nie wierzą w te marzenia. Mamy placówki, gdzie widzimy już ten progres, to przejście takie, jeśli spędzamy z nimi bardzo dużo czasu. Ja za każdym razem mówię, słuchajcie, wy musicie mieć marzenia, bo marzenia nas wyciągną na tą fajną drogę, na tą fajną naszą przyszłość, co chcemy w życiu osiągnąć. Bo to, że jesteście w tej placówce, to nie jest wasza wina, chociaż te dzieci myślą, że to jest właśnie ich wina. One boją się marzyć, bo jak rozmawiałam z naszą Agatą i pytam się, Agata, dlaczego nie napisałaś mi swoich marzeń w liście? A po co ja mam napisać, jak to i tak się nie spełni? Spełni się. Ostatnio napisało do mnie dwóch chłopaków z naszej placówki, że chcą skoczyć ze spadochronem.
1: O, matko.
2: Powiedziałam, jedyne. Słuchajcie, jesteście niepełnoletni, ja nie wezmę jako fundacja, jak to się mówi, odpowiedzialności za was, ale jestem w stanie wam to zrobić, spełnić wasze marzenie. Gdzie ich zabrałam? Zabrałam ich do Flyspotu. Nadaliśmy. Dzieci, słuchajcie, pierwszy raz uniosły się w tunelu aerodynamicznym i słuchajcie, to było tak niesamowite. Tam była ich dziesiątka. Wszystkie spróbowały tych swoich sił. Bały się, były przerażone, ale oczywiście mamy swojego ambasadora Patryka Sandacha, którego serdecznie pozdrawiam. Patryk się nimi zaopiekował, przygotował ich do lotu, wszystkie komendy, wytłumaczył. Jak dzieci wyszły z tego flyspotu po tych takich dwóch godzinach, to słuchajcie, pierwszy raz widziałam tak uśmiechnięte dzieci z placówki. Naprawdę. I to, mówi ciocia, spełniło się moje marzenie, ale ja byłem na ziemi. Jak to możliwe? Wszystko jest możliwe i wszystko możemy spełnić.
1: Jakie są te najbardziej niespełnialne marzenia? Dom? Rodzina?
2: Tak. Mamy chłopczyka, który został przywieziony do placówki, ma 13 lat. Przywiózł go tata, dosłownie postawił go pod drzwiami placówki, powiedział, że on go oddaje i to było przed świętami. Powiedział, że go oddaje, on jedzie do pracy do Niemiec i on nie chce już mieć z nim nic wspólnego. Chłopak 13 lat. I słuchajcie, pytałam się, bo to było dzień przed naszymi prezentami, naszą podróżą do placówki z prezentami i pytam się, pani dyrektor mówi, jakie marzenie ma chłopak? No, dom. Okej, okay, domu nie możemy mu dać. Co możemy sprawić, by na chwilę zapomniał o tym i się uśmiechnął? No, jest fanem koszykówki, on lubi Jordany, jakieś buty. Okej, okay, słuchajcie, zabrałam się za przygotowanie, pojechałam do sklepu, wybrałam mu Jordany i w momencie, jak go zobaczyłam tego dnia i zobaczył te Jordany, no po prostu tak się ucieszył i w tych Jordanach cały czas chodził. I jedna pozytywna sytuacja, ten cały finał tej sytuacji, to jest to, że zaopiekowała się nim partnerka tego ojca, zaadoptowała go i ten chłopczyk już jest w swojej nowej rodzinie. Więc tu jest naprawdę cudowne zakończenie. Tak, więc warto marzyć, warto opiekować się tymi dziećmi, warto podjechać do tych dzieci, bo te dzieci też potrzebują kontaktu z człowiekiem zewnętrznym, czyli można być wolontariuszem, można podjechać do placówki, można się spotykać z tymi dziećmi. Oczywiście pani dyrektor, jest sprawdzana dana osoba, czy jest karana, czy jak to wygląda jej sytuacja życiowa i przeszłość, bo to wiadomo wszystko, dopuszczenie dziecka do osoby obcej, no to wiadomo, to jest droga, ale można być takim wolontariuszem, można podjechać, można raz w miesiącu się spotykać na rower, na spacer.
1: Bardzo dawno temu, siedząc tutaj w studiu, rozmawiałam z psychologiem, ale też z dyrektorami placówek, bo był taki pomysł, był taki program i tutaj zależy, którego psychologa zapytać. Jedni powiedzą, że to ten czas i tak jest dobry, inni powiedzą, to oczywiście zależy od dziecka i tak dalej, i tak dalej. Zresztą ulubiona odpowiedź psychologów, to zależy. Branie dzieci z domów dziecka do siebie na święta, do swojej rodziny, do zupełnie innej sytuacji, żeby pokazać, że takie rzeczy są, mogą się zdarzyć i żeby mogły zaobserwować, jak wygląda funkcjonowanie w rodzinie. Z jednej strony, wiadomo, super, bo to jest ten moment, kiedy dziecko wychodzi i jest w innym świecie. Z drugiej strony musi wrócić z tego świata do swojego świata. I nie można temu dziecku obiecać w żaden sposób, też ci się to uda, bo nie można obiecywać rzeczy, które nie są realizowalne tu i teraz. Ja ciągle mam wątpliwości, gdzieś tam mi siedzi ten program w głowie, ale takich placówek na terenie całej Polski jest mnóstwo. Wolontariuszy, sporo, ale mogłoby być więcej. Zdecydowanie więcej. Wy macie pod swoją opieką placówki nie tylko w dużych miastach.
2: Nie, my mamy w całej Polsce. Mamy na Śląsku, mamy na Podkarpaciu i mamy placówki, które do nas się zgłaszają z prośbą o wsparcie bycia dla tych dzieci, spełniania marzeń tych dzieci. I proszę mi wierzyć, te marzenia są różne, bo wiadomo, no dzieci z placówek, o czym marzą? No na przykład nastolatkowie marzą o iPhone'ach najlepszych, no. Ale to też, my też nie możemy pokazać i dawać im wszystkiego tego najdroższego, tak? Bo w tych placówkach, wiadomo, ty będziesz miał lepszy iPhone, a ja mam po prostu słabszy zestaw, nie wiem, najtańszy i będzie rywalizacja między tymi dziećmi. Więc to też trzeba umieć, jak to się mówi, rozdzielić. Staramy się tym dzieciom wpajać, że marzenia oczywiście materialne mogą być, natomiast my chcemy spełniać te marzenia niematerialne, czyli zabierać dzieci do radia, do telewizji, latanie w tunelu aerodynamicznym, jazda konna, gra na gitarze, żeby te dzieci się rozwijały.
1: Ich umiejętności.
2: Ich umiejętności. I my szukamy ich umiejętności. Znowu w grudniu mamy koncert przyjaciół fundacji i już mam dwie dziewczynki, które napisały do mnie, że marzą zaśpiewać na dużej scenie. I oczywiście to spełnimy, bo musi tak być. Ja będę płakać na widowni, wiadomo, ja będę mocno trzymać kciuki, ale spełnimy to marzenie, przygotujemy dziewczyny i dadzą radę.
1: Kto je przygotowuje?
2: My mamy takie studio, nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę.
1: Pewnie.
2: Mamy studio Famę na warszawskim Ursynowie. Bardzo fajne jest studio. Tam śpiewa nasza Oliwka, nasza najmłodsza ambasadorka fundacji. Oliwia, pozdrawiam cię, Oliwia Johnson, była ostatnio w bardzo takim fajnym programie. No, zaszła bardzo daleko i Oliwia właśnie z tymi dziewczynami wyjdzie na tą scenę, zaśpiewają, a Studio Famy po prostu
1: przygotuje. Już gotuje. Stresuje się? Stresują się wyjściem na samą scenę, czy nie?
2: Nie. Zupełnie. Bardziej ja się stresuję. One mi tak jak Agata rok temu mówiła, ciocia, weź, wyluzuj. Ja to naprawdę wyjdę i zaśpiewam. Ja to cała w nerwach byłam.
1: Ten
2: naprawdę.
1: Stres się udziela.
2: Tak, tak, powiem, że tak. Jak skończył się cały koncert, to tak mnie głowa bolała, ale wiedziałam, że wszystko wyszło, wszystko się udało tak, jak miało być.
1: No i to jest najważniejsze, ale to nie można przejmować tego stresu, absolutnie.
2: Można.
1: Nie, właśnie nie można. Trzeba gdzieś znaleźć sposób, żeby on się uwolnił. Czy są takie dni i momenty, kiedy bezsilność zwycięża?
2: No czasami ja mam taką bezsilność, bo nasze dzieciaczki, te dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, tak jak my to mówimy bardzo oficjalnie, to są dzieci z domów dziecka. I te dzieci z domów dziecka też potrzebują nas. My robimy nasze zbiórki, robimy przeróżne akcje, ale to wcale nie jest takie proste, żeby się przebić w dzisiejszym świecie i zebrać pieniążki na dzieci z domów dziecka. Ale my jesteśmy. Ja jestem osobą taką, która się nie poddaje i walczę o te dzieci, bo mam wrażenie, że to są moje dzieci i walczę o nie jak lewica. Pomimo tego, że mam trójkę swoich dzieci i moje dzieci bardzo lubią ze mną jeździć na takie akcje i bardzo lubią mi pomagać w tym wszystkim i wiedzą, że jak coś robię, czy jakieś prezenty są u nas w domu, czy jak jedziemy na zakupy do sklepów z odzieżą, z zabawkami, to wiedzą, że my jedziemy kupić te prezenty, bo nie wiem, Dzień Dziecka jest i robimy w placówce jakąś akcję. Czy teraz 2 czerwca jadę na oddział Instytutu Matki i Dziecka, robimy bajkowe wejście na oddziały, będzie Stitch, będzie Olaf, będzie Kubuś Puchatek i oczywiście będą jakieś drobne prezenty dla tych najmłodszych, które są w tym dniu w szpitalu. I to jest może nie onkologia teraz, ale teraz wchodzimy na oddziały wad metabolicznych, neurologii dziecięcej, które też nie są łatwymi oddziałami, no i chirurgii dziecięcej. I te dzieci po prostu przez ten dzień na chwilę zapomną o tym bólu i się uśmiechają.
1: To są też takie rzeczy, bo dziecka w domu dziecka, w ogóle pomoc domom dziecka i tak jest lepiej niż było, jeżeli chodzi o sytuację takich placówek. Natomiast ciężko powiedzieć, czy jest lepiej, czy nie lepiej, jeżeli patrzymy na placówki medyczne, dlatego że tam za każdym razem trafia inna historia. Historia człowieka, który cierpi razem z rodziną.
2: Tak.
1: to też jest, z jednej strony rodzice patrzą z ulgą, jak dziecko się uśmiecha, z drugiej strony oni, dla nich to jest te 5 minut takiej opieki wytchnieniowej.
2: No i wsparcie generalnie dla rodzica przede wszystkim, bo nie zapomnę naszego ostatniego wejścia z naszymi spadochroniarzami, gdzie weszliśmy na oddział neurologii dziecięcej. Poznałam Natalię, która ma 14 lat i przyjechała z Wielkiej Brytanii, Polka, żeby leczyć się w Polsce, bo mamy jednych z lepszych lekarzy i oddziałów w ogóle w Polsce, więc jestem dumna z tego bardzo. No i Natalia nie potrafiła stanąć na własne nogi. Nie wiedząc dlaczego. Po prostu stawała na własne nogi, nogi zaczynały jej drżeć. I lekarze do tej pory nie wiedzieli dlaczego. I była w tym szpitalu. Widziałam uśmiech, widziała, że walczy, że idzie do przodu i że wierzy, że będzie dobrze.
1: Z Anną Ołtarzewską to jest tak, że nigdy dość. Fundacja Mali Wielcy. Zostało nam dosłownie 25 sekund. Jak pomagać?
2: Wspierać. Mamy naszą zbiórkę Na się pomaga. Mamy jeszcze troszkę czasu do tego naszego wspaniałego domu dziecka, więc zapraszam. Każda złotówka się liczy. Wspierajcie nas, a my spełnimy dziecięce marzenia i pojawią się uśmiechy.
1: Wszystko ma sens. Wszystko ma sens, jeżeli łączy się z dobrem, bo ono wraca. Zawsze. To jest świetna inwestycja. Jedyna, która ma pewny zwrot. Anna Ołtarzewska, Fundacja Mani Wielcy. Bardzo dziękuję. Wszystkiego
2: bardzo dziękuję
1: dobrego.
2: Za zaproszenie.
1: Słyszymy się za chwilę.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Jesteśmy bliżej dla Ciebie. Omoda J.Q. Dynamika w Jaworniku. Nowy salon już otwarty. Przyjedź do nas. Odwiedź salon koło Myślenic. Jawornik 788. Poznaj zalety nowatorskiej technologii. Znajdź swój wymarzony samochód. Omoda J.Q. Dynamika w Jaworniku koło Myślenic zaprasza. Dodatkowo już w ten weekend czekamy w Galerii Dekada Nowy Targ. Zobacz nasze pojazdy na żywo. Poznaj niezwykłą markę i daj się uwieść nowoczesnej motoryzacji.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: No, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i tak oto minęła 21. Nawet się Państwo nie zorientowali, a jednak. Pierwsza godzina za nami, druga przed nami i trochę po pierwszej godzinie mam nadzieję, że nadziei tchnęłam w tych wszystkich, którzy po drugiej stronie, nie tylko jeżeli chodzi o rozmowy polityczne, że coś się dzieje, coś się ruszyło, ale też, że są tacy ludzie jak Anna Ołtarzewska, którzy po prostu gdzieś tam na boku wszystkiego tego, co w życiu na co dzień robią, przy trójce swoich dzieci, jeszcze tak się angażują w te wszystkie dzieci, no, które po prostu potrzebują obecności. Przede wszystkim obecności, ale też takich różnych gestów. Jeżeli zastanawiają się Państwo, czy to proszę się nie zastanawiać, bo ja rozumiem, że być może Fundacja Mali Wielcy nie ma tak wielkiego przebicia i transmisji w telewizji i w sieci jak Łatwogang. Chwała mu za pomoc, ale proszę pamiętać też o innych. O tych dzieciach z domu dziecka, które być może właśnie dzięki takim zbiórkom dostaną coś, co pomoże im potem normalnie funkcjonować. Ja wiem, że ciężko obdzielić te wszystkie zbiórki, ale gdyby tak raz na jakiś czas jakąś jedną wybrać, nie ma wpłaty zbyt małej, żeby nie była potrzebna. Po prostu każda jest dobra i każda się liczy i każda ma znaczenie. Zatem, drodzy Państwo, było już miło, to teraz główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu i dobry wieczór Pani.
1: Bo tak się zdarza niestety ostatnimi czasy, że co gdzieś wybuchnie, no to ja muszę od razu do źródła i zapytać. Całkiem niedawno mówiliśmy o hantawirusie, no i on wydaje się, że już sobie po prostu poszedł. Znaczy gdzieś tam jeszcze ciągle jest, zakładam.
2: Tak, oczywiście, ale jeżeli chodzi o to ognisko zakażeń na statku, sprawa jest już w tej chwili pod pełną kontrolą. Pojawiły się dwa przypadki jeszcze tych osób, które były na kwarantannie spośród pasażerów, jedna osoba i jedna osoba z załogi, ale to są wciąż przypadki, które zakaziły się jeszcze w czasie podróży. W tej chwili wszystkie te osoby, bo i pasażerowie, i załoga są już na lądzie, są albo w szpitalach, albo właśnie w kwarantannie. I tak naprawdę można powiedzieć, że nowych zakażeń, takich, które by dotyczyły osób spoza statku, nie mamy. Mało tego, nie mamy też przypadków ciężkich i śmiertelnych, a więc bilans tego zdarzenia jest taki, że mamy 3 osoby zmarłe i 10 osób zakażonych żyjących, z których w tej chwili wydaje się, że większość jest w takim stanie, że rokowanie jest pozytywne i te osoby nawet, które były w szpitalu w takim gorszym stanie, to w tej chwili mówi się o tym, że są w stanie stabilnym. Więc można powiedzieć, że dogasa to ognisko, przy czym nie wolno jeszcze zamykać go w zupełności w naszej świadomości, bo do 21 czerwca ta kwarantanna będzie trwać. To jest ten okres 42 dni od zakażenia do pojawienia się objawów. Ten okres wylęgania jest długi w przypadku tego wirusa i stąd tak długa kwarantanna dla wszystkich.
1: To mamy pod kontrolą i dzieje się dokładnie tak, jak pan mówił, kiedy ostatni raz się spotkaliśmy. No, to, że akurat rozszerzyło się, to, że wybuchło, no to jeszcze sprzyjała sytuacja pod tytułem statek, jesteśmy wszyscy zamknięci w jednym miejscu, a gdzieś tam proszę pamiętać o tym, żeby chodząc między takimi na przykład starymi

0: miejscach śmietniki, jak jakieś wysypiska śmieci, jakieś miejsca, gdzie są resztki żywności. To są też miejsca, gdzie bardzo często gryzonie funkcjonują, bo tam mają po prostu, tam się żywią i niestety też tam łatwo odchody i łatwo się zarazić. Więc wszyscy ci, którzy mają styczność z tymi właśnie miejscami, muszą być ostrożni, muszą pamiętać o tym, o tej osłonie nosa i ust, przy czym w Polsce, jeszcze raz podkreślam i to przypominamy, nie ma hantawirusa typu Andes, który przenosi się między ludźmi, więc jeśli nawet dojdzie do zakażenia hantawirusem w Polsce, to nie powstaną kolejne przypadki zakażone przez chorego, ponieważ te odmiany wirusów hanta, które są w Europie, nie są zdolne do przenoszenia się między ludźmi.
1: Pełna wiedza i pełna zgoda. Mam nadzieję, że ta profilaktyka gdzieś tam mimo wszystko nam została w głowie i nie będziemy się musieli aż tak tym przejmować. Ale potem przychodzi taka sytuacja, w której być może teraz beztrosko państwo zastanawiają się, a dokąd tym razem na wczasy. Oczywiście jak nie zabraknie paliwa lotniczego z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, ale na razie zostawiamy takie perturbacje. Zakładamy, że te plany są i że te plany będą realizowane przez państwa. Afryka. Poleciłby pan tak po prostu wakacje gdzieś na afrykańskim kontynencie?
0: No gdzieś to nie. Jednak gdybyśmy teraz mieli wybierać kierunek podróży, to odradzałbym Afrykę Środkową. Jest w tej chwili lista, no powiedzmy, 7 krajów, które należałoby raczej omijać. Na czele z Demokratyczną Republiką Kongo i z Ugandą, bo tam przypadki już są. Przy czym to też należy podkreślić, że to nie dotyczy terenu całego kraju, czyli to, bo to są ogromne kraje, przecież Demokratyczna Republika Kongo jest większa niż jeden kraj w Europie i to, że w jednym niewielkim obszarze tego kraju jest w tej chwili ognisko epidemiczne, nie oznacza, że 1000 kilometrów dalej jest ebola, więc to też trzeba patrzeć na mapę w taki sposób, że jest to taki styk krajów, południowy Sudan, Tanzania, Uganda i właśnie Demokratyczna Republika Kongo i tam na pewno nie należy w tej chwili wybierać się na wakacje, ponieważ to jest teren uznany za teren epidemiczny i no łatwo sobie wyobrazić, jak sytuacja będzie wyglądała za 2-3 tygodnie. Tam będzie tych zachorowań kilkanaście pewnie tysięcy. Dziś mamy już prawie 1000. Liczba przypadków bardzo szybko rośnie, bo to ognisko trwa już 2 miesiące prawdopodobnie i dopiero zostało 2 tygodnie temu ujawnione, a w rzeczywistości ono trwa już dużo dłużej, tylko było najprawdopodobniej ukrywane przez rebeliantów, którzy nadzorują w tej chwili i to oni tam, można powiedzieć, rządzą w tej akurat prowincji. Więc to jest problem, który wymknął się na pewno, czy nie był pod kontrolą i w tej chwili też nie można powiedzieć, żeby on był pod kontrolą w takim sensie, że już udało się przerwać krążenie wirusa. Ten wirus wylęga się 2 razy krócej niż hanta, czyli 21 dni, więc te osoby, które zaraziły się tydzień czy 2 tygodnie temu, one zachorują dopiero za tydzień, prawda? Więc my cały czas jeszcze będziemy widzieli rosnącą liczbę zachorowań, a im więcej jest chorych, tym więcej jest szans, że ktoś chory będzie próbował z tego terenu przemieścić się gdzieś, nie wiem, szukając pomocy medycznej czy nawet uciekając przed tymi zachorowaniami. No, ludność się będzie przemieszczać i to jest pewnego rodzaju ryzyko, że w ten sposób epidemia się rozszerzy na kolejne kraje.
1: My możemy nie mieć pełnej wiedzy. Oczywiście planując wyjazdy, proszę brać pod uwagę te wszystkie kraje, w których są w tej chwili obostrzenia i które wskazywane są przez również polskie władze. Natomiast ja z kilkudziesięcioletnim dziennikarskim doświadczeniem zawsze mam takie z tyłu głowy, no a jeżeli my nie wiemy, gdzie i jak daleko to się rozszerza. WHO dość alarmistycznie, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, mówi o sytuacji w Afryce. Tym alarmem jednak powinniśmy się przejąć?
0: Tak, znaczy proszę zwrócić uwagę, że Demokratyczna Republika Kongo to jest bardzo duży kraj w samym środku Afryki. W związku z tym, jeżeli mówimy o krajach, które graniczą z tym regionem, no to jest ich

0: czy się nie mylę, kilkanaście, więc oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że nie należy w tej chwili rozważać w ogóle podróży do Afryki, ale no, ulubione kierunki podróży Polaków to na przykład Tanzania, która ma spory fragment granicy z właśnie z Demokratyczną Republiką Konga, czy właśnie jakaś Zambia, prawda, czy Etiopia, no to są kraje, które są w pobliżu. To też trzeba oczywiście podkreślić, że dopóki mamy w tej chwili dwa kraje objęte tym ogniskiem epidemicznym, czyli właśnie Uganda i Demokratyczna Republika Kongo, nie można absolutnie przekreślać podróży w ogóle do Afryki, na przykład, nie wiem, Afryki Północnej, typu, nie wiem, do Egiptu, do Libii, do Algierii czy do Maroka. Można oczywiście bez problemu się wybrać. To nie ma powodu, tak, czy tak samo na południe Afryki, do Republiki Południowej Afryki, czy do Namibii. Więc po prostu ten środkowy pas afrykański należy w tej chwili moim zdaniem uznać za obszar dużego ryzyka i nie tylko dlatego, że wirus się tam pojawił, ale też dlatego, że w tej chwili jest tam no, w jakimś sensie chaotyczna sytuacja, również jeżeli chodzi o ogromne ilości sprzętu transportowanego do tego obszaru pomocowego. Mnóstwo w tej chwili jest tam sił i środków gromadzonych, a więc lotniska są pełne transportów medycznych i tak dalej, bo po prostu jest organizowana w tej chwili tam akcja pomocy. Więc to nie jest dobry moment, żeby kręcić się też tam na zasadzie turystów, którzy mogą wpaść przez przypadek nawet w jakąś sytuację trudną, gdzie będą, nie wiem, jakieś konwoje jechały i utkniemy gdzieś po prostu w środku dżungli czy w jakimś mieście bez możliwości wyruszenia dalej. Więc to na pewno nie jest dobry moment, żeby planować podróże akurat właśnie w tym pasie środkowej Afryki, co nie znaczy, że patrząc na mapę Afryki, która jest ogromnym kontynentem, można znaleźć miejsca, gdzie spokojnie na wakacje czy na wypoczynek można pojechać.
1: No to w takim razie po przerwie powiemy, o co chodzi. Co to jest ta ebola, bo o ile nazwa się już przedostała gdzieś tam do naszej świadomości z powodu medialnego rozgłosu, o tyle, no nie wiem, czy jakbym tak wyszła na ulicę i zapytała, To wszyscy byśmy wiedzieli. To spokojnie, poduczymy się za chwilę po przerwie.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska. Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Jeszcze więcej modowych okazji. Z okazji pierwszych urodzin Designer Outlet Kraków.
5: Tylko do 30 maja czekają na Ciebie wyjątkowe oferty urodzinowe i naprawdę niepowtarzalne ceny w markach takich jak Adidas, Bytom, Only, Triumph, Smyk czy Swarovski.
4: Odkryj ponad 120 modowych marek zawsze 30-70% taniej. A teraz skorzystaj z dodatkowych promocji przygotowanych specjalnie na urodziny Centrum.
5: Designer Outlet Kraków, Galicyjska 10. Jedyny outlet w Krakowie.
4: Więcej szczegółów i modowych okazji znajdziesz na stronie designeroutletkraków.pl w zakładce oferty.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: 21. Jak będę dłużej mówić, to będę mogła powiedzieć dokładnie co do sekundy. 23 w tej sekundzie. Zatem główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski nauczy nas teraz, co to jest ten wirus Ebola, bo gdzieś tam przylepione jest do tego sformułowanie gorączka krwotoczna i to już brzmi fatalnie, ale to nie do końca to oddaje. To jest jakby jeden z rodzajów. Jak to wytłumaczyć? Ja się nie będę mądrzyć, ja posłucham.
2: Podobnie jak mówiliśmy o hantawirusie, to również gorączka Ebola nie jest jedną chorobą. Mamy tych podtypów wirusów Ebola kilka i tak jak w przypadku hantawirusa mówiliśmy o rzadkim zjawisku pojawienia się zakażenia pod typem Andes, podobnie w tej chwili w przypadku eboli mamy do czynienia z atakiem rzadko stwierdzanego wirusa, który notabene nazywa się bardzo trudno, bo się nazywa Bundibugyo, czyli od nazwy prowincji, w której został pierwszy raz wykryty, to jest nazwa afrykańska, więc Bundibugyo czy Bundibugyo to jest podtyp tego wirusa Ebola, który dopiero trzeci raz tak naprawdę od pierwszego wykrycia w 2007 czy 2008 roku wywołał epidemię. Czyli to jest znowu sytuacja, kiedy rzadko występujący wirus atakuje na sporą skalę i my nie jesteśmy przygotowani na to, my jako ludzkość, ponieważ dotychczas na tyle rzadko występował ten wirus, że nie mamy ani szczepionki, ani skutecznego leku. Oczywiście mamy różne eksperymentalne produkty, które w tej chwili będą zresztą ordynowane tym chorym, bo trzeba ich leczyć i nawet jeżeli nie mamy do końca pewności, czy te leki, które będziemy im podawać są super skuteczne, ale będziemy przynajmniej próbowali leczyć tych ludzi środkami, które mogą być przynajmniej w teorii skuteczne. Więc to jest ta trudność, że wirus rzadko spotykany, wirus dodatkowo jeszcze niestety nie mamy na niego skutecznych sposobów leczenia czy zapobiegania. A sama choroba właściwie nie różni się od innych podtypów wirusa Ebola, czyli rzeczywiście jest to gorączka krwotoczna, czyli człowiek, który choruje, w pierwszej części tej choroby, w pierwszym okresie właściwie ma objawy typowo, nie wiem, grypowe, czyli bóle mięśni, osłabienie, bóle głowy, jakieś właśnie gorączkowe stany czy podgorączkowe i po kilku dniach rozwija się już uogólnione zakażenie mające niestety charakter tak naprawdę uszkodzenia układu krzepnięcia, stąd mówimy, że krwotoczna gorączka, czyli mamy po prostu krwawienia z różnych miejsc naszego organizmu, często z jelit, czyli ta biegunka, która się dołącza, albo kaszel, kończy się tym, że krwawimy. No a dodatkowo pojawia się zapalenie w całym organizmie, bardzo silny stan zapalny, który powoduje, że po jakimś czasie funkcja nerek, funkcja wątroby, funkcja płuc ustaje i w ten sposób prowadzi to do śmierci. Bardzo wysoka śmiertelność towarzyszy tej chorobie. No w niektórych szacuje się, że to może być nawet połowa pacjentów. Na szczęście na razie te szacunki się nie potwierdzają w stosunku do tej grupy, która jest w tej chwili już rozpoznana, bo jest tam około 1000 przypadków, zmarło około 250 osób, więc jednak nieco niższy jest ten odsetek, nie 50%, a 25%, ale to jest dopiero początek tej całej historii i wydaje mi się, że tych zgonów z całą pewnością będzie jeszcze więcej. Leczenie jest właściwie tylko podtrzymujące, czyli nie mając skutecznych leków, możemy tylko pomagać chorym w przejściu tej ostrej fazy, czyli uzupełniać utratę krwi, czy nie wiem, podłączać do dializy, czy do sztucznego płuca, jeżeli to jeszcze ma sens. Oczywiście mówimy o Europie, czy o rozwiniętych krajach z dostępem do pełnej medycyny. Pamiętajmy, że to, co dzieje się w Afryce, kompletnie odbiega od tego obrazu, bo mamy tam zachorowania w najbardziej, można powiedzieć, dzikim obszarze, zaniedbanym też od strony pomocy medycznej. Tam po prostu ludzie są pod gołym niebem albo w namiotach i udzielana jest im podstawowa pomoc, czyli proste kroplówki, jeżeli w ogóle są uzupełniające płyny i tak naprawdę to jest w większości przypadków jedyna pomoc, jaką ci ludzie mogą uzyskać. Stąd ta śmiertelność pewnie będzie większa, no bo przy braku pomocy medycznej de facto pacjenci mają dużo mniejsze szanse na przeżycie.
1: Czy to nie jest trochę tak, bo ebola wraca w zachodnich mediach przy okazji tego, co dzieje się w Afryce, że do tej pory ona nie przełamywała granic i dlatego nie było takiej nawet potrzeby ani myślenia, zaangażowania zachodnich koncernów po to, żeby spróbować znaleźć na to lekarstwo. Czy przesadzam?
2: Trochę tak. Znaczy, to nie do końca tak jest, bo mieliśmy kilka przecież wielkich epidemii eboli w Afryce i ostatnia taka przecież alert, no być może część Państwa to pamięta, 2014 rok i były przypadki przywiezione z Afryki do Europy i do Stanów i tu chorowała nawet przecież zmarła chyba pielęgniarka, która pracowała w Afryce, więc to się może zdarzyć, ale zdarza się to incydentalnie, że wirus wykracza poza granice Afryki, ponieważ jednak alert, który jest natychmiast ogłaszany, tak jak w tej chwili, on powoduje, że każda osoba powracająca w tej chwili na przykład z Afryki, z terenów objętych tym pasem środkowej Afryki jest po prostu pod nadzorem. Niektóre kraje już wprowadziły kwarantannę dla osób wyjeżdżających na przykład z Konga, więc taka osoba się po prostu nie pojawi w społeczności, dopóki nie minie czas wylęgania choroby. Więc tutaj szanse na to, że ten wirus się upowszechni i nagle zrobi się, nie wiem, jakaś epidemia czy pandemia, są bliskie zeru, bo to nie ma takiej siły też przenoszenia, ponieważ ten wirus nie przenosi się drogą kropelkowo-powietrzną, więc nie zarażamy się przez powietrze, przez oddech, tylko musimy dotknąć chorego lub jego jakiś wydalin, czy wydzielin, czy przedmiotów skażonych przez niego, żeby się zarazić. A więc tutaj też ta droga przenoszenia nie jest tak prosta, jak przy COVID-zie, chociażby grypie, czy właśnie nawet przy hantawirusie, co także wyklucza możliwość powstania jakichś masowych zachorowań poza Afryką. Warto też przypomnieć, że czy opowiedzieć taką historię, która jest typowa dla tych ludów, które zamieszkują tereny objęte w tej chwili epidemią, że tam jest kult przede wszystkim bardzo, bardzo pielęgnowany kult postępowania ze zmarłymi. Tam się opłakuje tych zmarłych, tam się z nimi przebywa, dotyka.
1: Ale zmarły też zaraża?
2: Tak, właśnie o tym chcę powiedzieć, że w czasie tych wszystkich rytuałów pogrzebowych najwięcej się ludzi zaraża, bo jest bezpośredni kontakt, dotyk ze zmarłym, zanim ten wirus umrze razem z tym zmarłym, mija przynajmniej 48 godzin, czyli przez ten czas po śmierci jeszcze jesteśmy zagrożeni zakażeniem od zmarłego. Więc to jest ten problem, którego ci ludzie nie rozumieją, że natychmiast należy zwłoki po prostu skremować. To jest najprostszy sposób przerywania transmisji i oni się nie zgadzają na to. Wykradają zwłoki z magazynów, ze chłodni, żeby te rytuały odprawić, bo dla nich to jest święta rzecz. Więc to jest bardzo trudne od strony kulturowej też postępowanie w tych ogniskach epidemicznych i tak jak to wyglądało w 2014 roku, to wręcz wojsko pilnowało zmarłych, żeby można było i chciała skremować, żeby nie doprowadzić do kolejnych zachorowań.
1: Są informacje o tym, że wolontariusze, którzy przenosili zwłoki, również się zakazili i
2: tak,
1: przyznam szczerze,
2: tak.
1: To mi zapaliło taką lampkę nad głową, ale jak to? No, a jeżeli to jest taki problem, to też w kwestiach kulturowych niestety on może się okazać na dłuższą metę po prostu nierozwiązywalny. No, stąd badania, próby szczepionek?
2: Tak, bo od tego też zaczęliśmy, że w poprzednich epidemiach mieliśmy do czynienia z innymi podtypami wirusa ebola typu Zaire czy typu Sudan i na te podtypy mamy. Nawet szczepionki były używane w poprzedniej epidemii i zostały przetestowane i są. Natomiast niestety to nie dotyczy tego podtypu, który w tej chwili zaatakował w Kongo, więc świat się pochylił nad tym i też wyprodukowano leki, które przeciwko tamtym typom były testowane. Natomiast no niestety mamy do czynienia z nowym podtypem, który dopiero musi być pod tym kątem badany. Zresztą jest już uruchomiony cały proces naukowy. Szacuje się, że około 6 miesięcy potrzebujemy, żeby wytworzyć skuteczną szczepionkę.
1: 6 miesięcy. Mówimy to w czwartek 28 maja i zastanawiamy się, jak to ostatecznie wszystko będzie wyglądało. Bardzo dziękuję za ten czas. Obyśmy mogli się spotykać przy jakichś przyjemniejszych rzeczach, a nie, że ciągle gdzieś na świecie wybucha coś, co jeżeli nie będzie tak naprawdę potraktowane rozumem, to może się okazać histerią.
2: No tak, ale bardzo też dobrze, że Państwo zapraszacie, bo mamy szansę też obalać różne mity, które już krążą w internecie, że to jest następna pandemia wymyślona przez jakieś siły polityczne. To wszystko jest nieprawda. Dobrze jest posłuchać naprawdę, co się wydarzyło, po to, żeby też nie popadać w jakąś panikę, żeby nie dać się zastraszyć i planując na przykład wyjazdy, po prostu rozsądnie wybrać kierunek, który jest bezpieczny. I tutaj nikt nie straszy, nikt nie terroryzuje, tylko chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, bo najgorszym naszym wrogiem jest niewiedza.
1: Zawsze mówię, że wiedza daje spokój. Wszystko się składa idealnie. Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, bardzo dziękuję za ten czas.
2: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. Proszę pamiętać o tym, że człowiek z bliska jest właśnie od takich chwili, takich momentów. U nas zawsze znajdą Państwo po prostu wiedza. Wiedza w każdej sytuacji daje spokój. Również o tym, co można zrobić jeszcze w Afryce, ale to już będzie po przerwie.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Nie wiem jak państwo, znaczy po fakcie państwo będą wiedzieli, czy tak, czy nie. Ja na pewno bardzo czekałam i to nie pierwszy rok chyba w swoim życiu na to spotkanie, które teraz nastąpi. Bo ja jestem okularnikiem, mąż jest okularnikiem, dzieci są okularnikami, a że wszyscy już mamy trochę za sobą, to par okularów w domu tona. No może troszeczkę przesadziłam o jakieś kilkaset kilogramów. Tak czy inaczej, czy nie jest tak, że państwo nie wiedzą, co z tym zrobić? No bo leży, no wyrzucić szkoda. Przecież to dobre. No ale na mnie nie pasuje i nie dlatego, że wyrosłam, tylko dlatego, że po prostu najzwyczajniej w świecie wada mi się zmieniła. No to ja mam dla państwa rozwiązanie w postaci jednej osoby. Justyna Janiec-Palczewska, Stowarzyszenie dla Świata. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór wszystkich, witam radiosłuchaczy.
1: Dobrze trafiłam, prawda? Jak z okularami? To stowarzyszenie.
2: Wspaniale, oczywiście, że tak. My całkiem niedawno rozpoczęliśmy taką akcję Okulary dla Świata, bo stowarzyszenie nazywa się też Dla Świata. I w ramach tej akcji zbieramy właśnie niepotrzebne już nam tutaj w Polsce okulary, bo zamierzamy je podarować osobom, które będą naszymi pacjentami w Afryce.
1: Ja już nie pierwszy raz o tym słyszę i za każdym razem się to, mam zamiar zabrać i potem coś gdzieś ucieka. Co trzeba zrobić, żeby dostarczyć te okulary?
2: Wystarczy je do nas wysłać. Jesteśmy w Poznaniu przy ulicy Kramarskiej 32. Nasz adres można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia dla Świata www.dlaświata.org. No i cóż, ktoś z tych okularów, proszę państwa, bardzo się ucieszy. Można podarować komuś szansę na lepsze widzenie, bo w Afryce taka szansa oznacza naprawdę bardzo wiele.
1: Zmianę statusu społecznego niemalże, prawda?
2: Dokładnie. To jest też tak, że nawet jeśli jakieś dziecko źle się uczy, to bardzo często przyczyną tego jest to, że to dziecko zwyczajnie nie widzi. Nie widzi, co jest napisane na tablicy, nie może tego przepisać do zeszytu i bardzo często wszyscy myślą, że to wina tego dziecka, natomiast bardzo zdarza się, że winny jest oczy. Brak okularów. Oczy tego dziecka, na które zupełnie nie ma wpływu. Tam okulary noszą tak nieliczne osoby, że one wręcz świadczą o statusie społecznym. Po okularach można poznać osoby, które pochodzą z tak zwanych lepszych rodzin, osoby tak zwane wyżej urodzone, osoby, które wykonują jakiś bardzo ważny tam na miejscu zawód.
1: Jak to jest, jeżeli chodzi o stopień skomplikowania tych szkieł, bo akurat w mojej rodzinie jest tak, że żadne z nas nie ma tylko po prostu wady wzroku, minusów czy plusów, bo to jest bardziej skomplikowane. Czy macie wystarczająco ludzi dużo do tego, żeby po prostu dokładnie zmierzyć, zbadać te okulary, jeżeli ktoś nie pamięta, jakie ma?
2: Oczywiście, że tak. Mamy wolontariuszy. Jeśli ktoś jest z Poznania, to zachęcamy, żeby został również naszym wolontariuszem. Mamy frontofokometry. To są takie urządzenia do przeprowadzania badań mocy okularów. Natomiast nie przyjmujemy okularów cylindrycznych, bo z cylindrami jest tak, że bardzo trudno je potem dobrać do osoby z tą wadą, więc generalnie nie. Natomiast takie zwykłe wady, plusy, minusy nie muszą być równe, mogą być różne na różne oczy, natomiast takie bardzo chętnie przyjmiemy. Przyjmiemy też bardzo chętnie ciemne okulary, czyli tak zwane okulary przeciwsłoneczne, bo tam w Afryce słońce jest ogromnym problemem. Ja sama wielokrotnie bywałam w Afryce z misjami okulistycznymi i widziałam takich ludzi, którzy przychodzili tylko po to, żeby dostać ciemne okulary. I to bardzo często...
1: Tylko takie po prostu?
2: Tylko takie po prostu, bo na przykład cierpieli z powodu zapalenia spojówek, z powodu światłowstrętu, ale były też osoby, które miały taką widoczną niedyspozycję. Na przykład spotkałam dziewczynę w Republice Środkowoafrykańskiej, która tam trwała wtedy wojna domowa i dostała odłamkiem w oko i tego oka zwyczajnie nie miała i ona bardzo wstydziła się tego, że tak wygląda. I dla niej te okulary były naprawdę odmienieniem życia. Takie zwykłe ciemne okulary. Więc jeśli ktoś z Państwa takie posiada, to zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w naszej akcji.
1: Na pewno się taki też znajdą, na pewno w wielu domach. Ileż to jest takich par, a te już nie modne, a tych już nie noszę, a te już nie, bo mam 10 innych. To naprawdę wystarczy po prostu, żeby ta informacja dotarła do jak największej liczby osób. To skoro zwykłe plusy, minusy, nie cylindry, dopytam jeszcze o progresywne.
2: Też mogą być. Też mogą być. O, progresywne okulary to... Nigdy nie spotkaliśmy żadnego pacjenta, który przyszedł do nas w okularach progresywnych, oprócz rodziny cesarza Bokassy, która do nas dotarła, przemierzyli wiele kilometrów, żeby spotkać się z okulistami. Więc tak, takie również, bo proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że są na świecie ludzie, którzy nigdy nie byli u lekarza. Ludzie, którzy nigdy nie byli u okulisty. W samej Republice Środkowoafrykańskiej, 5-milionowym kraju, na cały kraj jest tylko 5 okulistów. Więc naprawdę, kiedy przybywamy z tą misją, z misją dla świata, z naszymi okulistami, to ustawiają się tak długie kolejki, że praktycznie moglibyśmy tam być wiele miesięcy, a abyśmy tych pacjentów wszystkich nie zdołali przebadać.
1: Jedziecie jeszcze nie teraz, bo to jest jeszcze czas na zbieranie okularów i przygotowanie. Październik, listopad, kiedy wyjazd?
2: Dokładnie, listopad, pani redaktor, już przygotowujemy. Właśnie wkrótce będę rozmawiać w sprawie zakupu mikroskopu, bo takie operacje zaćmy są bardzo, bardzo precyzyjne, do tego potrzebny jest mikroskop. No i cóż, za nami już pierwsza misja Stowarzyszenia dla Świata, wszystkie kolejne już niebawem. Zachęcam wszystkich Państwa do odwiedzenia naszej strony www.dlaświata.org, tam dowiedzieć się można więcej o naszej działalności, bo Stowarzyszenie dla Świata pomaga również najmłodszym mieszkańcom Afryki.
1: W jaki sposób?
2: My finansujemy dożywianie i to takie bardzo podstawowe dożywianie, jak na przykład zakup mleka początkowego dla noworodków, bo kiedy w Afryce, co jest niestety bardzo częste, kobieta umiera przy porodzie, bo tam porody odbywają się w naprawdę niesterylnych warunkach. Bardzo często te kobiety umierają z racji zakażeń okołoporodowych, z racji sepsy. Więc kiedy dochodzi do takiego zakażenia, mama umiera, zostaje dziecko. To dziecko... U nas mleko jest jakby czymś bardzo ogólnodostępnym do dostania w każdej aptece. Natomiast tam w takim dalekim interiorze aptek nie ma. Nie ma mleka. Mleko bywa tylko w stolicy, jest bardzo drogie. Więc takie mleko ratuje dzieciom życie. Mamy również, bardzo chcemy i zależy nam bardzo na edukacji dzieci. I prowadzimy taki program adopcji, wirtualnej adopcji.
1: Jak to? To znaczy, wiem, które dziecko wspomagam, wybieram, czy po prostu przekazuję pieniądze, wierząc, że wy się już tym zaopiekujecie dalej?
2: Aha, to znaczy wiem, które dziecko. Natomiast dzieci przyznawane są losowo. Ja sama mam taką córeczkę 14-letnią, której finansuję edukację. To nie jest wysoki koszt, to jest 100 zł miesięcznie, natomiast w ramach tych 100 zł ta dziewczynka może naprawdę zmienić swoją przyszłość. Gdyby nie ta sytuacja, ona z pewnością nie byłaby w stanie, jej rodzice nie byliby w stanie zapewnić jej tej edukacji. 14-latka, która zostaje w domu, to nie jest wcale rzadkość w Afryce. Tak się bardzo często zdarza. No i cóż, taka 14-latka za chwilę wychodzi za mąż, ma już swoje dzieci i ciężko pracuje w pocie czoła na ich utrzymanie. Natomiast pójście do szkoły całkowicie zmienia bieg jej życia. Ona dzięki tej szkole może zdobyć zawód. Później wyjdzie za mąż, będzie miała mniejszą liczbę dzieci i lepiej będzie mogła o nie zadbać.
1: To jest nieprawdopodobne, bo ja o Afryce rozmawiałam 10 lat temu, 20 lat temu i niestety, ja wiem, że to się i tak zmienia. Z perspektywy tych lat to i tak się zmienia, ale to nadal są te problemy, o których my, biegnąc, kompletnie zapominamy. Jeżeli my pobiegliśmy kilkadziesiąt lat do przodu, to oni może w tym czasie rok, dwa, trzy. Oczywiście nie chcę też generalizować, nie chcę źle zostać odebrana, ale zapominamy w naszym pędzie, że są ludzie, którzy bardzo, bardzo powoli zmieniają swoją rzeczywistość. Wy dzięki takim akcjom zmieniacie 100 zł miesięcznie. No przecież ile osób by pomyślało, że 100 zł to dzisiaj wydało na kawę, przekąskę i nie wiem, jakąś fanaberię. 100 zł miesięcznie. Proszę naprawdę wziąć sobie to do serca, posłuchać pani Justyny i zerknąć natychmiast na stronę stowarzyszenia, bo dla świata naprawdę czasem nie trzeba dużo, żeby zrobić bardzo dużo. Tak to wygląda chyba ciągle jeszcze.
2: O, dziękuję pani redaktor za te słowa. Naprawdę lepiej nie można byłoby tego ująć. To, co dla nas jest fanaberią, tam może komuś naprawdę zmienić życie. I to jest niezwykłe. Ja czasem, jak mam taki gorszy dzień, budzę się, to sobie myślę, a gdzieś tam ktoś idzie do szkoły dzięki mnie właśnie. I to jest naprawdę takie niezwykłe uczucie, które polecam każdemu, bo naprawdę bardzo łatwo można zmienić komuś rzeczywistość, a dla nas to jest naprawdę niewiele. Dla innych może oznaczać całkowitą zmianę życia.
1: Od okularów przez taką pomoc po wiele, wiele innych, tylko wystarczy zacząć, drodzy Państwo. To nie jest trudne, jeżeli ma się takich ludzi. Jeżeli ma się ludzi ze Stowarzyszenia dla Świata. Justyna Janiec-Palczewska, bardzo Pani dziękuję za ten czas.
2: Dziękuję również. Przemiła rozmowa. Życzę wszystkiego dobrego dla Pani redaktor, dla wszystkich radiosłuchaczy i proszę Państwa, pomagajmy.
1: Tak po prostu. Naprawdę bardzo łatwo powiedzieć, a jeszcze łatwiej zrobić. Tylko trzeba zacząć. Wystarczy zacząć od klikania i już wszystko będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
1: Tylko Państwo jeszcze nie szykują się do odpoczynku, bo jeszcze Paweł Krzemiński rozpali nocne światło po godzinie 23:00, o czym Państwu przypominam. Za tydzień wyjątkowy czas, bo oczywiście, że czwartek i Boże Ciało, zabiorę Państwa w pielgrzymkę powołaniową. Zatem dobrego i spokojnego wieczoru.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Minęła godzina 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa. Dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Światł. Jak zawsze spotykamy się na dwie godziny. Program potrwa do pierwszej. Przypomnę, że Nocne Światła od poniedziałku do czwartku spotykamy się 4 razy w tygodniu o tej właśnie porze. Dzisiaj wybieramy się do serca Kościoła. Słuchać będziemy nieznanych historii z Zaspiżowej Bramy, a opowiadać o nich będzie lingwistka, ale też historyk Kościoła, zarazem dziennikarka, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka licznych książek, między innymi Kobieta w Watykanie, o której rozmawialiśmy tutaj w Nocnych Światłach swego czasu i teraz zdarzyło się w Watykanie, dr Magdalena Wolińska-Riedi. Witam cię serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam Państwa, witam Pawle.
1: Mam parę wrażeń takich i bardzo ciekawych pytań, które zrodziły się w mojej głowie po lekturze twojej książki. Otóż pierwsza myśl to taka, że w kościele, który no z zasady jest, skoro jest katolicki, no to egalitarny, no to jednak w jego samym sercu coś wyczułem takiego, co mogę nazwać chyba watykańską kastowością. Czy zgadzasz się z tym?
2: I takie wnioski wyciągnąłeś na podstawie czytania mojej książki.
1: Nie, nie, ale przyglądając się tej mikrospołeczności watykańskiej, to pomyślałem, że to jest jednak pewnego rodzaju kasta. Może nie w takim znaczeniu jak w Indiach, że jest taka znacząca różnica między jedną a drugą kastą, między kolejnymi i ich granic nie da się przejść, ale jednak ta społeczność jest taki mikrokosmos.
2: Oczywiście, na pewno tak jest i sam fakt tej topografii Watykanu, czyli to wyznaczony fragment, skrawek ziemi, o tym niejako decyduje. Te 44 zamknięte hektary, które istnieją w niezmienionej formie niedawno, de facto od 1929 roku, od kiedy powstało oficjalnie państwo watykańskie. Symboliczne, ale z drugiej strony zasadnicze dla niezależności, dla autonomii i realizowania misji podstawowej, czyli misji w Kościele Powszechnym ze strony papieża, głowy Kościoła, no ale też rzeczywiście stworzyło się taki unikat na skalę światową i te osoby, które są wewnątrz, w jakiś sposób na pewno czują się uprzywilejowane i z drugiej strony są odseparowane od świata zewnątrz. Ja się tak inaczej, jeśli nie powiedzieć wyjątkowo, czułam przez 16 lat życia za Spiżową Bramą. Niektórzy po lekturze Kobiety w Watykanie, chociaż były to znikome głosy, ale zarzucali pewną takie wręcz chwalenie się. Ja mówię, to nie jest chwalenie się, no ale pokazanie tamtej rzeczywistości, która jest tak odrębna, która gwarantuje cieszenie się naprawdę różnymi przywilejami, taką ekskluzywnością, no siłą rzeczy ma coś z tego podkreślenia, że jest to wyjątkowe.
1: Właśnie, druga myśl, którą miałem, to o gratyfikacji, jakie z tego płyną. I oczywiście nie myślałem tutaj ani o pieniądzach, ani dobrach materialnych, ale kiedy czytam te historie, które opowiadają twoi rozmówcy, no to myślę, że tam gratyfikacji jest naprawdę mnóstwo.
2: W ogóle.
1: Tylko ona jest zupełnie szczególnego rodzaju.
2: Tak, to co łączy wszystkich bohaterów, jest ich 10 na stronach najnowszej mojej książki Zdarzyło się w Watykanie. Ja im z jednej strony oddaję głos, z drugiej strony wciąż jestem tą, która wprowadza czytelnika za Spiżową Bramę. Im towarzyszę w tej opowieści i czytelnikowi. Przeplastam to zarówno pewnym rysem autobiograficznym, jak i pewnymi historiami z Zaspiżowej Bramy, pokazując, zarysowując szeroko sektory pracy, w której z którymi oni są związani, poszczególni bohaterowie, ale rzeczywiście to, co ich łączy między innymi, to takie ogromne poczucie misji, wyjątkowość, to, że oni, no nie chcę brzmieć górnolotnie, ale za papieża i za to mikroskopijne państwo to by oddali bardzo wiele. Sytuacje, o których nie wiedziały przez lata nawet ich własne żony i gdyby książka została przetłumaczona na włoski, czy będzie przetłumaczona na włoski, to niektóre z nich naprawdę po raz pierwszy o pewnych historiach się dowiedzą, a zatem ta wyjątkowość, ale też zachowywanie we własnym sercu tego, co jest ich udziałem i takie poczucie właśnie wielkiego oddania temu, co się robi. I to jest ta gratyfikacja. Gratyfikacją może być spotkanie spontaniczne z papieżem na dachu Pałacu Apostolskiego przy podlewaniu, nie wiem, jego drzewek cytrynowych na tarasie, prawda, kiedy on sobie wciśnie guzik windy i ze własnego apartamentu ucieka na moment po śniadaniu, zanim wyjdzie do całego świata, zanim rozpocznie oficjalne audiencje, zanim przyjmie prezydenta Stanów Zjednoczonych, on sobie zagląda na moment, żeby spojrzeć na Rzym, żeby się pomodlić moment na różańcu, żeby nabrać oddechu na cały dzień, znaleźć siłę i spotyka ogrodnika Giuseppe i z tym Giuseppe zamieni kilka słów. I dlatego Giuseppe, on jest w tym momencie całym jego światem. Dla Giuseppe, którego ja opisuję, z którym rozmawiam w książce, papież jest no niejako ważniejszy niż własny ojciec, bo z domu wyszedł, jak miał niecałe 18 lat, u papieża był 27. To jest ta gratyfikacja niepisana. Czy kierowca, tak, z którym papież zamienia słowo, pyta, co u żony, albo żartuje, że o, Pietro, znowu żona cię tutaj kontroluje, bo spotkała ich na bramie, kiedy wyjeżdżali na jakąś uroczystość na terenie Rzymu i im pomachała, a oni jej. Niesamowity rodzaj gratyfikacji, który nie ma sobie równych, jest trudny do złapania, zrozumienia, jeśli się tam nie jest, jeśli się nie jest na ich miejscu, ale myślę, coś nieprzecenionego.
1: No właśnie, ta gratyfikacja, myślę, że wielu z nas by oddało wiele również, by znaleźć się na ich miejscu podczas porannej pracy, żeby sobie uciąć pogawędkę z papieżem, prawda?
2: Oczywiście, codzienność tego Giuseppe. On tak. Każdego dnia, prawda, przed 8 rano wciskał guzik windy na dole, ta winda została mu zsyłana, między innymi, czy to przez księdza Dziwisza, czy przez siostry sercanki, które w apartamencie papieskim z kim mieszkały i on sobie jechał na ten taras, miał tam klucz i podlewał spokojnie, ale właśnie w jego życiu ta obecność Jana Pawła II była taką codziennością niesamowitą. Trudno w ogóle to zrozumieć, jeśli się jest poza tym gronem, a z kolei nie ma

0: naprawdę wychodziły pierwsze informacje. Takie historie, które są niebywałe i które w ich sercach oni noszą dziś i będą nosić zawsze i które skrywali niejako w sobie i uznawali, że nie są wręcz godni, żeby o nich opowiadać do tego momentu. Ta książka to jest absolutnie pierwszy raz premiera w tym sensie, że oni po raz pierwszy w życiu o tym opowiadają, ubierają to w słowa i dzielą się ze mną, a przez to ze wszystkimi z Państwa, którzy to przeczytają.
1: O ile niektóre z tych profesji, no, można powiedzieć, tak jak wspomniałaś tutaj, że są zwykłe, ale w niezwykłym miejscu, o tyle część z nich, no, można chyba nazwać zawodami ginącymi albo co najmniej niszowymi. No, przecież jeżeli ktoś obsługuje windę, to w tej chwili jest naprawdę rzadkość. No, w Pałacu Kultury w Warszawie chyba już nawet windy są automatyczne. No może w niektórych hotelach, które mają takie bardzo długoletnie tradycje, to tam należy do pewnego sznytu, żeby był gość w windzie, który zawozi gości hotelu, który ich obsługuje. To tak, ale tak na co dzień to już takich osób nie spotykamy w windach.
0: Pałacowy windziarz, windziarz Pałacu Apostolskiego, Luciano, dla którego ta winda, te 1,5 na 2 metry kwadratowe, to w ogóle było... To była przestrzeń życiowa, to było coś, gdzie działa się każdego dnia od rana do wieczora historia. Windziarz, który spędził w tej windzie 27 lat swojego życia, od rana do późnych godzin popołudniowych, czy często mając nadgodziny, bo były jakieś ważne wydarzenia u papieża na ostatnim piętrze Pałacu Apostolskiego, pozostawał do późnych godzin wieczornych, czy nawet nocnych, nigdy się na to nie skarżył. Wręcz w momencie, kiedy przeszedł na emeryturę, a miałam okazję jeszcze spotkać się z nim na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego, dosłownie w dniu, kiedy odchodził, po ponad 40 latach z pracy w Watykanie i przechodził na emeryturę, to było święto Piotra i Pawła 29 czerwca 2018 roku, i on powtarzał, w rozmowie ze mną opowiadał mi, że często potem automatycznie zrywał się do pracy, biegł, szukał czegoś, ubierał się, a żona mówi, ale dokąd ty idziesz, gdzie ty się spieszysz? A on mówi, o matko, rzeczywiście, ja już nie pracuję, a było to dla niego częścią jego życia tak ważną. Myślę, w przypadku wielu z nas, jak ktoś przejdzie na emeryturę, no to...
1: I sobie to trudno wyobrazić.
0: No, więc to jest taki moment, że no to co teraz będę robił, ale no w przypadku osób, których udziałem była wielka historia, i podkreślmy nie tylko historia Kościoła, ale historia świata, tak? Jeśli on woził różnych prezydentów amerykańskich do papieża, jeśli tutaj przytacza anegdotę o Fidelu Castro, który cały z potem na czole i przebierając wielkimi swoimi ortopedycznymi butami, których numer zapamiętał i mówi, Luciano, mam jeszcze przed oczami te 46 numer wielkich butów, i zestresowany Fidel Castro, który wjeżdżał ze mną, prawda, z pierwszego na trzecie piętro i czekał na spotkanie, albo jacyś przywódcy afrykańskich reżimów, którzy po prostu z wielką pokorą wracali po półgodzinnym spotkaniu z papieżem, a wcześniej tacy butni i zadufani jechali, a co mi tam papież. Także sytuacje rzeczywiście niezwykłe.
1: I Woody Allen, który trząsł się cały jak osika w windzie.
0: Okazało się, że cierpi na klaustrofobię i Luciano zamyka windę, tak jak to zawsze jest w tradycji, zgodnie z protokołem, a Woody Allen krzyczy, żeby otworzyć, i wtedy po raz pierwszy, może nawet jedyny, Luciano towarzyszył gościowi schodami, które są w ogóle wewnętrzną klatką schodową, nikt tamtędy nie przechodzi, a goście honorowi, różni ważni, czy to właśnie głowy państw, czy jacyś wybitni, wybitne osobistości ze świata, no jadą zawsze tą pałacową windą. I też ciekawe, co on, ta reakcja wielkich tego świata, możnych tego świata, na moment, kiedy on, i on tak żartobliwie, prawda, podkreślał i przypominał, jak to od niego zależało, kiedy on wciśnie ten guzik, kiedy te drzwi się otwierały i oni widzieli to trzecie piętro i te lodże Rafaela i te rzeczy, które są niebywałe po prostu. I Amerykanie, którzy stali z otwartymi szeroko oczami, nie wiedzieli, gdzie mają iść i gdzie się patrzeć. Takie to było niesamowite wszystko. A dla niego, prawda, codzienność.
1: No, poczucie sprawczości jednak przy tym pewnej.
0: Niejako, tak.
1: Taką miałem myśl jeszcze i teraz utwierdzam się w niej coraz bardziej, kiedy słucham ciebie, że no to są wszystko Włosi, prawda? Tam część to są Szwajcarzy, bo piszesz także o Gwardii Szwajcarskiej, ale mam takie poczucie i coraz bardziej ono we mnie narasta, że można ich nazwać watykańskimi patriotami.
0: Zdecydowanie. Oni są rzeczywiście, prawie wszyscy poza jednym z bohaterów, komendantem Gwardii Szwajcarskiej, który jest rodowitym Szwajcarem, są Włochami, ale oni wszyscy się czują Watykańczykami. No, spędzają tam bardzo dużą część swojego życia codziennego. Również dni świąteczne, bo mnóstwo uroczystości, przecież znaczna część miała miejsce, czy to w niedzielę, czy w dni świąteczne,

0: kiedy na przykład taki ogrodnik właśnie przygotowywał, prawda, kwiaty na... przygotowywał donicę ze słynną gwiazdą betlejemską w Bazylice Świętego Piotra na pasterkę na przykład i wiele różnych innych sytuacji. I oni spędzając tam tyle czasu czuli się częścią tego wymiaru niezwykłego, tego mikroskopijnego państwa i muszę powiedzieć, z tym jest związana też pewna więź, która między nami się wytworzyła i klucz tak naprawdę do całej tej książki. Dlaczego oni, prawda, się odważyli teraz opowiedzieć? Dlaczego rozmawiali ze mną? Myśmy się tak wszyscy wzajemnie oswajali przez te lata. Te moje ponad 16 lat życia za murami, to było też bardzo wiele codziennych sytuacji, kiedy ja po prostu szłam na spacer, szłam po zakupy, szłam do przychodni na rutynowe badania, uśpiłam moje maleńkie dziecko w wózku i szłam do ogrodów watykańskich, czy uczyć się do kolejnego egzaminu na studia, a sobie Giuseppe ogrodnik tam, prawda, dłubał w ziemi, czy przycinał drzewa. I to była taka spontaniczna więź, która tworzyła się między nami. Dodatkowo fakt, że są Włochami, sprawiał to, że są bardzo otwarci. Ja też jestem generalnie z natury osobą otwartą, więc takie miłe, codzienne, sąsiedzkie, niejako pogawędki, które stworzyły coś, co pozwoliło chyba się im otworzyć po wielu latach teraz.
1: Tak, to jest coś z Włochami takiego, że kiedy u nas w Warszawie idzie się w tłumie ulicą Marszałkowską, to słychać taki szumek lekki, ale jak pojawi się dwóch Włochów na drugim końcu ulicy, to już wiadomo, że oni są.
0: No, to jest wspaniałe z jednej strony. Może to męczyć osoby, które rzeczywiście nie są do tego zupełnie przyzwyczajone. Nieraz w Szwajcarii się z tym spotykałam, z takim lekkim nawet oburzeniem, jak w jakiejś restauracji czy innej kawiarni, prawda, Włosi zbyt ekspresyjnie się wyrażali, rozmawiali no, na wysokich tonach, ale z drugiej strony Watykan tym żyje, Watykan Włochami stoi niejako. No ja myślę, że ponad 90% wszystkich mieszkańców i zdecydowana większość pracowników to są Włosi, tak? Także ten włoski temperament, ten włoski sposób bycia jest absolutnie rysem codzienności watykańskiej i z drugiej strony to było to, co mnie pozwoliło się czuć tak dobrze, ta ich taka... gotowość do niesienia pomocy na każdym kroku, bezproblemowość, ja tu zostanę z twoim dzieckiem, a ty zrób zakupy, ja tu poczekam, ty się nic nie martw, albo dobrze, wpadnę, pomogę ci przynieść tą donicę, no bo jak sobie sama poradzić, no takie rozbrajające rzeczy, to znaczy takie rzeczy, które dla mnie, odkąd miałam 23 lata, do momentu, kiedy miałam ich lat 40, były normalnością i teraz świat jest czasami dla mnie zaskakujący, na przykład, kiedy wracam do Polski i takich sytuacji nie ma, no jest to oczywiste, że tu nie ma, ale dla mnie tam to było pewną rutyną.
1: Nieznane historie z Zaspiżowej Bramy. Dzisiaj opowiada je Państwa i mój gość, dr Magdalena Wolińska-Riedi, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie. Wracamy za chwilkę na ciąg dalszy.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach słuchamy historii, nieznanych historii za Spiżowej Bramy. Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie, jest gościem Nocnych Świateł. Gdy tak przyglądałem się tym zawodom, zadałem sobie pytanie, bo tam parę treści, między innymi jak chociażby walka o pewne prawa związane z wykonywaniem zawodu, był taki wątek w jednym miejscu, zadam sobie takie pytanie o status tych pracowników. Bo wydaje się, że jak to są tacy kościelni, no to ich status, tak jak u nas, no, jest nie do końca jasny tak naprawdę. Czy wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniem, z prawem pracy w Watykanie, one są w taki sposób uregulowane jak we Włoszech na przykład?
2: No, w tej chwili są uregulowane. Przytaczamy czasy sprzed 30 dobrze lat albo ponad, kiedy one uregulowane nie były. Prawie 40, mówimy o początku lat 80., kiedy właściwie niedawno był wybrany Jan Paweł II i kiedy zorientował się, że pracownicy, chodzi tu przede wszystkim o świeckich pracowników Watykanu, a ich jest duża liczba, bo jednak obsługują cały ten ogromny aparat państwa watykańskiego, który musi funkcjonować równolegle niejako do aparatu Kurii Rzymskiej i Stolicy Apostolskiej. Okazało się, że protestują, że tych praw nie mają zapewnionych, że pracują wielokrotnie na umowach śmieciowych i przytaczał to między innymi drukarz. Rzeczywiście nawet byłam zaskoczona, że Demetrio tak się jakoś otworzył w rozmowie ze mną i przywoływał te wątki. Z jednej strony nie było tak wielką trudnością w tamtych czasach dostanie się do Watykanu, jak to jest teraz, bo teraz bardziej wszystko funkcjonuje w kluczu, no jednak pewnych znajomości. Tak, czy z polecenia, czy fakt pomaga bardzo, że ktoś z rodziny może wcześniej już pracował w Watykanie albo pracuje w tej chwili, ale w jakimś innym dziale. Zasada jest jedna, że nie przyjmuje się dwóch osób z tej samej rodziny, na przykład ojca i syna do tej samej branży, czyli nie mogą obaj być ogrodnikami albo obaj tak zwanymi San Pietrini, czyli tymi, którzy opiekują się Bazyliką Świętego Piotra na co dzień. Natomiast w tej chwili to rzeczywiście dobrze mieć kogoś znajomego, żeby pomógł w jakiś sposób wejść do Watykanu. A wtedy nie, jak widzimy, jak słyszymy, jak się dostał tam ogrodnik, jak słyszymy, jak się dostał tam właśnie ten pracownik drukarni, czy różni inni, czy choćby kierowca, to jest to na zasadzie po prostu zgłoszenia, tak jak do różnych instytucji włoskich się zgłaszali, bo potrzebowali pracy, bo zaczynali swoją drogę zawodową i usłyszeli, że jest potrzebny, poszukiwany właśnie pracownik ogrodów, czy poszukiwani są kierowcy, bo na przykład część jakaś, która pracowała wcześniej, odeszła na emeryturę i trzech, czterech szukają nowych, tak jak w przypadku właśnie Pietro. Oni po prostu złożyli tam podanie do gubernatoratu o pracę ze swoim życiorysem. Te podania zostały rozpatrzone i mieli szczęście duże zostać przyjęci. Natomiast jak w przypadku choćby właśnie pracownika drukarni, on podkreśla, to nie była komfortowa sytuacja. Myśmy pracowali na takich prowizorycznych kontraktach, umowach właśnie śmieciowych, nazwalibyśmy. Z roku na rok były one odnawialne. Nie było mowy o gratyfikacji ze względu na wysługę lat, czy na funkcję pełnioną w danej instytucji w Watykanie, w danym urzędzie. Wszystko to było takie podstawowe. Natomiast to, co oni wszyscy właściwie podkreślają i to, co ich łączy, to zadowolenie z tego, że mieli zapewnioną opiekę zdrowotną, ubezpieczenie właśnie zdrowotne, jakąś tam ewentualnie tak zwaną trzynastkę na koniec roku i poza tym sam fakt bycia w tym Watykanie, w tym takim świecie jednak innym, elitarnym, no sprawiało, że na przykład wybrali to, a nie inne miejsce pracy we Włoszech, choć również w to miejsce zostali przyjęci po złożeniu podania o pracę. Natomiast to właśnie dopiero Jan Paweł II na podstawie przecież powstałej niedawno u nas Solidarności, na podstawie tego tak naprawdę, co się w Polsce działo, zadecydował stanowczo, jednoznacznie. Zakładamy tutaj związki zawodowe. Pracownicy świeccy mają absolutne prawo do tego, aby się o własne prawa upominać. I tak było. I bardzo ciekawe są opisy tego, jak protestowali, jak strajkowali ci świeccy pracownicy watykańscy, aż księża tylko przez okno zaglądali, ale w ogóle co się dzieje na tej ulicy, tak? A oni wędrowali z jednego punktu do drugiego, obok stołówki watykańskiej, kiedy mogli się większej liczbie osób pokazać przez okna, żeby pokazać, my domagamy się tego, co jest dla nas podstawowe, czyli właśnie praw dłuższej umowy na czas nieograniczony, bezpieczeństwa dla nas i dla naszych rodzin.
1: To uprzedziłaś moje pytanie, bo chciałem się zapytać, jak się zostaje pracownikiem Watykanu, ale już to właściwie opowiedziałaś dosyć obszernie. Ale jeszcze tak myślę o pewnych profesjach, których może tutaj nie piszesz, a może niektóre z nich obecnie już wymagają pewnej rekrutacji. Czy jest jakiś organ, który zajmuje się oprócz polecenia takim sprawdzeniem kandydata?
2: Oczywiście. Właśnie w gubernatoracie jest specjalny urząd, gdzie w momencie, kiedy złoży się podanie o pracę, no to każdy jakoś tam wie, co chciałby robić i w jakim sektorze pracować, w jakim sektorze się specjalizuje, jakie może studia czy inną szkołę skończył, prawda? I te podania są rozpatrywane. No zupełnie odrębną grupą jest Żandarmeria Watykańska i Gwardia Szwajcarska, czyli ta ochrona papieża szeroko pojęta. Z jednej strony wojsko, gdzie rekrutacja jest wyjątkowa, specyficzna, kierująca się własnymi prawami. No tam to jest takie w ogóle państwo w państwie, mała Szwajcaria na terenie Watykanu. Natomiast Żandarmeria Watykańska, czyli odpowiednik naszej policji, policji również we Włoszech, no to jest rekrutacja wielostopniowa, rygorystyczna i ci młodzi mężczyźni, bo to są mężczyźni dwudziestoparoletni, muszą spełnić szereg różnych wymagań, a potem przejść okres próbny, różne formy przygotowania się do pełnienia właśnie swojej służby, ale później no, zostają w tej Żandarmerii Watykańskiej najczęściej aż 40 lat i muszę powiedzieć, krzywda im się tam nie dzieje. Na pewno jest to praca bardzo ciekawa, bardzo taka ambitna dla wielu młodych mężczyzn we Włoszech, którzy chcieliby się tam dostać. No ale to jest tak ograniczona liczba tych, którzy mogą się dostać w danym roku rekrutacji, że trudno powiedzieć o tym, że ta rekrutacja jest taka otwarta dla każdego, no bo ich pracuje 150, ale jednorazowo jest przyjmowanych kilkunastu, na przykład raz w roku, czy to jest nawet raz na dwa lata i wiadomo, że no rekomendowane są różne osoby, no tak to wygląda.
1: A czy oprócz Włochów, Szwajcarów, no i księży, rzecz jasna, ale myślę tutaj o pracownikach świeckich, poza tymi nacjami ktoś może się ubiegać o pracę? Dajmy na to, jeżeli pochodzi z, nie wiem, z Boliwii albo chociażby z Polski czy Rosji.
2: Myślę, że może się ubiegać, ale zdecydowana większość to są rzeczywiście rodowici Włosi w prawie wszystkich instytucjach, poza, bo mówię tutaj o pracownikach świeckich, to jest jakby inny świat wewnątrz Watykanu, natomiast księża oczywiście pochodzą z przeróżnych krajów świata i dobrze o tym wiemy i troszeczkę ten trend jest uwarunkowany tym, jaki jest papież i skąd papież pochodzi, tak, bo jednak wiadomo, że w czasach naszego Ojca Świętego no, tych Polaków było troszkę, również z racji językowych, lingwistycznych, kulturowych, było to też potrzebne. Natomiast w tej chwili no dużo jest jednak przedstawicieli Ameryki Łacińskiej i krajów hiszpańskojęzycznych z racji panowania Franciszka, ale mówimy tu faktycznie o księżach, a zdecydowana większość, na pewno prawie 100% pracowników świeckich, no to są Włosi, tak, to są Włosi.
1: Kolejna myśl, którą miałem podczas lektury twojej książki, to są to ludzie, którzy co prawda w ukryciu, ale tworzą tą najnowszą historię Watykanu, bo bez nich pewnie o wielu rzeczach byśmy po pierwsze się nie dowiedzieli, a po drugie w ogóle by nie zaistniały, nie miałyby takiej możliwości, bo nie byłoby pewnej infrastruktury.
2: Oczywiście, no te zawody są związane stricte z faktem powołania do życia państwa watykańskiego, tak? Te wszystkie instytucje powstały w momencie, kiedy trzeba było tym wszystkim zarządzać, natomiast oni, no właśnie, pełnią funkcje takie, które spotykamy w każdym innym kraju przecież i w każdym innym dobrze funkcjonującym organie, jak choćby, no właśnie, ogrody, jak choćby jakieś garaże i inne, czy choćby inżynier, to jest też bardzo ciekawe, prawda, inżynier Paolo, ale rzeczywiście oni ocierając się o to, co jest ich udziałem, myślę, że tworzą najnowszą historię Watykanu i myślę, że bezcenne jest ich opowiadanie, bo ona niejako, te wydarzenia, o których wydawało nam się, że wiemy prawie wszystko, zostały niejako dopełnione
1: tak,
2: tym
1: ich... Tak, drugie dno, okazuje się, mają jakieś takie, często
2: tak,
1: bardzo
2: banalne, prozaiczne, ale
1: ciekawe.
2: Też fascynujące, dlatego, że nigdy
1: wycieczki
2: byśmy nie
1: na zewnątrz Watykanu, przykryte L'Osservatore Romano, papież,
2: niebywałe
1: wymykał
2: to
1: się,
2: jest,
1: niebywałe,
2: prawda? O tym wszystkim nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy coś tam o tym, że Jan Paweł II kochał góry, że się wymykał z Watykanu, ale co znaczyło to wymykanie się? I tutaj nam Valentino po latach opowiada, że to wymykanie się było rzeczywiście dosłownym ukrywaniem się, żeby tylko na przykład gwardziści czuwający na dziedzińcu świętego Damazego nie zauważyli, że to sam papież wyjeżdża, tak? Dlatego, żeby podnieśli raban i od razu by był temat, ale dokąd on jedzie, z kim i no jak tak. I dlaczego my o tym nie wiemy, skoro
1: głowa
2: jesteśmy...
1: Głowa kościoła i głowa państwa.
2: Oczywiście.
1: No więc nie może nieoficjalnie.
2: I wymyka się boczną bramą, prawda, przykryty gazetą, głowa pod siedzeniem, a w momencie, kiedy wyjeżdżają za mury Watykanu i gdzieś tam w zatoczce się zatrzymują na terenie Rzymu, zdejmuje białą sutannę, zostaje w koszuli w kratkę, prawda, w butach, traperach i wyrusza w góry. Jemu to było potrzebne, jak powietrze, ale było chyba zbyt wcześnie dla świata, dla ówczesnej mentalności Watykanu, żeby mu tak po prostu na to pozwolić niejako.
1: No, kolejna myśl to jest to, że to jest taki przewodnik po watykańskiej obyczajowości, to raz, a dwa przy okazji, no, kolejny przewodnik po topografii Watykanu, bo i te ogrody, i drukarnia, i garaże, i straż pożarna, to wszystko gdzieś trzeba na tej mapie Watykanu umiejscowić.
2: I prawda? Mnie bardzo zależało na tym, żeby ta książka absolutnie nie była powtórzeniem poprzedniej. Wychodzi rok po pierwszej książce, po Kobiecie w Watykanie, która, myślę, otworzyła bardzo wielu osobom, czytelnikom, a miałam tego dowody, bo do mnie pisali i odnosili się do książki, otworzyła niejako oczy na Watykan, o którym nie mieli pojęcia. Natomiast starałam się, żeby z jednej strony ta książka, Zdarzyło się w Watykanie, była swoistą kontynuacją, w tym sensie, że znów powracamy za mury, że znów chcemy odkrywać miejsca nieznane, miejsca często właśnie bardzo prozaiczne, ale takie, które skrywają niezwykłą tajemnicę samego faktu, choćby, że są zamknięte, że są niedostępne, że nie są fotografowywane, nie są filmowane. Tam nie może wejść żaden dziennikarz. Nawet ja nie miałam prawa, będąc obywatelką i mieszkanką, a pracując już dla Telewizji Polskiej, filmować sobie, jak mi się podobało. Nie mogłam tego robić iPhone'em z ukrycia i emitować, bo było to zakazane. No jest to oczywiste. Watykan cieszy się takim globalnym copyrightem i niestety no, nie można sobie tak po prostu dla użytku publicznego czegoś tam podpatrzeć. Natomiast z drugiej strony właśnie to podsyca jeszcze tę tajemniczość i książka, mam nadzieję, gasi troszeczkę tę ciekawość, zaspokaja ją, dlatego że wiele opowiada i wszystkie, czy instytucje, czy zakątki, czy te obszary, o których tutaj wspominam, są opowiedziane po raz pierwszy i nie było ich chyba właściwie w Kobiecie w Watykanie. Był duży rozdział w Kobiecie w Watykanie przeznaczony, poświęcony Gwardii Szwajcarskiej jako no, jakby kluczowej części mojego życia i życiorysu. Ale tutaj no, powracam do gwardii.
1: Osobom, które nie czytały książki i nie słuchały poprzedniego programu, od razu powiem, że nie jesteś członkiem gwardii.
2: Nie, ale żoną członka gwardii, a przez to jednak ta gwardia była częścią mojego życia, a ja częścią tej rodziny Gwardii Szwajcarskiej przez tyle lat. Jedną z 12 kobiet, które ówcześnie żyły na terenie właśnie koszar Gwardii Szwajcarskiej, więc to była wielka specyfika, ale z drugiej strony no moja... codzienność. Natomiast tutaj powracamy do koszar gwardii w zupełnie innym wymiarze, tak? Ciągniemy za język z jednej strony komendanta, który jest pierwszym komendantem w historii, który wstąpił jako bardzo młody chłopak i jako pracownik poczty szwajcarskiej zdecydował się zgłosić i rekrutować, a osiągnął poziom najwyższy, czyli właśnie szefa Gwardii Szwajcarskiej, komendanta. Mówię, podkreślam, jako pierwszy w historii, bo jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś od rekruta do komendanta pokonał całą drogę przez, w tej chwili jest od 34 lat w Gwardii Szwajcarskiej. A z drugiej strony mamy taką równowagę, takie zbalansowanie kimś bardzo prozaicznym, również w tym samym rozdziale, czyli krawiec Gwardii Szwajcarskiej, tak? Ktoś bez kogo no, te stroje by nie istniały.
1: Jeśli ktoś pamięta, przypomina sobie, jak wyglądają stroje, to musi wiedzieć, że to nie jest łatwa praca coś takiego uszyć.
2: No, potrzeba dobrego know-how i trzeba mocno strzec tego know-how. I rzeczywiście każdy strój, wystarczy powiedzieć, składa się ze 154 kawałków, które trzeba wiedzieć dokładnie, jak złożyć razem, aby tworzyły ten strój, każdy identyczny, chociaż każdy na inny rozmiar.
1: Przypuszczam, że tkaniny, kolorystyka jest bardzo restrykcyjnie pilnowana.
2: Oczywiście, jest restrykcyjnie pilnowana. On w naszej książce, tutaj w mojej książce Zdarzyło się w Watykanie, świetnie opowiada w ogóle całą swoją historię, jak dochodził do tej no, prawie perfekcji dzisiejszej, obecnej, ale no, potrzebował na to wielu lat i musiał zgłębiać czasami jakieś tam tajniki z ksiąg historycznych i sięgać naprawdę do treści z XIX wieku choćby.
1: Nieznane historie z Zaspiżowej Bramy opowiada dzisiaj w Nocnych Światłach Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie. Wracamy do Państwa za kilka chwil.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Jasne Światła.
1: Nieznane historie z Zaspiżowej Bramy opowiada dzisiaj w Nocnych Światłach Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie i wielu innych książek. Dzisiaj, można powiedzieć, jesteśmy w sercu kościoła. Gdy przyglądam się temu mikroświadkowi watykańskiemu, no to on fascynuje swoją tajemniczością. Co by nie mówić, można powiedzieć, że jest ta strefa zamknięta i to już jest samo w sobie pewną tajemnicą, skoro tobie nawet jako obywatelce Watykanu przez 16 lat i dziennikarce akredytowanej tamże nie można było pewnych rzeczy robić bez pozwolenia i wejść pewnie także, no to jest tam zawsze jakiś ten posmak tajemniczości. Czy nawet tak żyjąc w Watykanie na co dzień ma się poczucie, że to jest coś wyjątkowego? Budzisz się rano, przecierasz oczy i myślisz, no tak, jestem w wyjątkowym miejscu.
2: Z jednej strony może coś takiego spowszednieć, a z drugiej strony ja czasami prowokowałam w sobie samej niejako taką refleksję, żeby pamiętać o tym, że jest to wyjątkowe. Wiadomo, każdy z nas, kto do Watykanu wszedł, czy to ze względu na podpisaną umowę o pracę, czy ze względu na to, że właśnie tak jak w przypadku kilkunastu kobiet wyszły za mąż za członka Gwardii Szwajcarskiej, wiadomo, że przez ileś lat będą tam żyły, ale wiadomo też, że kiedyś się stamtąd wyjdzie. To jest oczywiste. To jest rzeczywiście świat przejściowy, prawie dla każdego. No, z wyjątkiem teraz faktycznie sytuacji z Benedyktem XVI, który po rezygnacji pozostał w ogrodach watykańskich. I to jest piękne, to jest ta ciągłość jakaś historii, ale to nie jest normalne. Zwykle to się kończy i w momencie, kiedy dojdzie do tego, że Benedykt XVI zamknie oczy, również jego sekretarz, który jest symbolem niejako Watykanu, Georg Genswein, który tam jest też od bardzo wielu lat. On tam skończył prawo i tam był, pracował w kongregacji do spraw nauki wiary właśnie przy kardynale Ratzingerze. Potem został jego sekretarzem. Teraz po abdykacji nadal jest jako jego sekretarz z nim razem w domu. On wtedy spakuje walizki i wyjedzie, bo taki jest jakby, taka jest dynamika, taki jest ten świat watykański. Ktoś, kto robi karierę jako młody ksiądz i widać, że się sprawdza, że jest dobry, że się świetnie orientuje w tym, co robi, z Kurii Rzymskiej często ląduje jako nuncjusz apostolski na drugim końcu świata. Mamy też przykłady naszych polskich księży, którzy teraz są wysłani do Afryki czy do innych krajów. Jeden z zaprzyjaźnionych ze mną księży, który był sekretarzem między innymi Benedykta XVI, pracował w Kurii Rzymskiej, został wysłany również w tej chwili jako nuncjusz apostolski. Także dla każdego z nas ten Watykan ma swój początek i ma swój koniec. I dlatego warto też w tych latach, które się spędza za Spiżową Bramą, doceniać to, gdzie się jest, bo jest to niewątpliwie miejsce jedyne na świecie. Można to porównać do Dworu Królewskiego, do, nie wiem, brytyjskiej monarchii, czy do księstwa Monako, ale dodatkową specyfiką jest fakt, że mieszka tam papież, że tam się tworzy historia Kościoła, że tam się dzieje ta historia na naszych oczach. Tam każdego dnia przyjeżdżają głowy państw i naprawdę najbardziej zarozumiali nawet przywódcy kruszeją. Widać to, ja widziałam nieraz, choćby Donald Trump tam, tak, który przyjeżdża i robi się taki mały bardzo. I to jest niesamowite, coś w tym jest. I to zderzenie dwóch światów w Watykanie, które widać, myślę, na okładce mojej książki. Z jednej strony monumentalna kopuła bazyliki świętego Piotra, a z drugiej, prawda, zdjęcie żandarma z roześmianym papieżem w górach, sobie siedzą gdzieś tam przy ognisku i się cieszą każdą chwilą i oddychają pięknym zdrowym powietrzem, nie wiem, 100 kilometrów od Rzymu. To jest ten jeden aspekt i drugi, a z drugiej strony dzień później żandarm będzie w swojej oficjalnej roli na jakiejś audiencji albo przy ważnej uroczystości, przy papieżu w garniturze i ciemnych okularach przy Papa Mobile. Niesamowite to przeplatanie się, które ja w tej książce próbuję ukazać, ale na pewno fakt, że jest to miejsce wyjątkowe, warto sobie uświadamiać i ja sobie też uświadamiałam, a pomagała mi w tym pewnie historia Kościoła, którą studiowałam, bo to jednak jest ten dodatkowy element i aspekt, fakt, że wiesz, gdzie jesteś, kto zbudował tę część pałacu, kiedy to powstało, że ta Gwardia Szwajcarska to jest 500 lat, że te koszary to jest 300 lat, że 500 ponad lat temu była zbudowana kaplica Gwardii Szwajcarskiej, że obecna jej forma nie jest już taka, bo zostały dawne freski zdjęte i gdzie one są. Takie niuanse, takie delikatne rzeczy, skąd się wzięła w ogóle drukarnia watykańska, dlaczego prowadzą ją Salezjanie i od kiedy, a bonifratrzy, którzy robią różne specyfiki do apteki watykańskiej, kosmetyki własne, w podziemiach, prawda, budynku apteki, do którego ja miałam 40 metrów z mojego mieszkania. Takie wszystko normalne, wyjątkowe. Jednak ten dualizm jest tam taki bardzo obecny i ja miałam tego pełną świadomość.
1: To do Salezjanów i księdza Antonio Maggiotto dojdziemy na pewno, bo to jedna z postaci, które tutaj zajmują sporo miejsca na kartach twojej książki. Ale skoro już mówimy o mediach watykańskich, no to trzeba i o radiu porozmawiać, skoro w radiu jesteśmy, bo to domena jezuitów z kolei.
2: To domena jezuitów, to radio też się bardzo rozrosło, ale też chcę podkreślić, niezwykle unowocześniło. Jest teraz przecież łacińska wersja Radia Watykańskiego i co sobotę rano są informacje po łacinie. Mnie to unowocześniło, a jednocześnie może ktoś uznać, no jak to takie archaiczne łaciny, ale to jest niesamowite, bo to jest ta współczesna łacina. No ale właśnie Watykan pokazuje, że wcale nie martwy i konto w Banku Watykańskim, papiery do konta też są w łacinie, prawda, łaciną pisane, czy bankomat w Watykański, o czym opowiadałam w pierwszej książce Kobieta w Watykanie, też pierwszy język, żeby wcisnąć kolejny guzik, jest po łacinie. I to radio w tej chwili właśnie od kilku miesięcy, ta audycja radiowa sobotnia, która jest w języku łacińskim i informacje, newsy po prostu ze świata i ze świata zza Spiżowej Bramy i wszystkie te newsy, które dotyczą kościoła, prezentowane w ten sposób, to jest coś niezwykłego.
1: Co by było, gdyby Luciano Firmani 3 minuty wcześniej zamknął drzwi?
2: No nie wiem, czy możemy tak zdradzać treść całej książki, ale naprawdę no,
1: ale
2: niebywałe.
1: Ile można powiedzieć, to
2: niebywałe to jest, dlatego że rzeczywiście on sam, nawet przytaczając tamto wydarzenie z października 78 roku, i tu już zdradzamy, o jakie wydarzenie chodzi, jak mi opowiadał o tym przy kominku w swoim domu, siedział, mówi: Maddalena, no mówię, no faktycznie, przecież jakbyśmy wtedy zamknęli, jakbyśmy nie wpuścili tego Wojtyły, co to się spóźnił i taki zadyszany przyleciał pod bramę belwederską. Mówi, to nie byłoby tego papieża, to w ogóle co by było, jak to by było? Inaczej, na pewno. Niesamowite dla nas Polaków, zupełnie inaczej. On rzeczywiście mógł realnie się spóźnić, dlatego że zepsuł mu się samochód, naszemu kardynałowi Wojtyle, o czym się mówiło? O tym się zasłyszało gdzieś, prawda, że zepsuł się ten samochód i on prawie spóźniony jako prawie ostatni wbiegł na konklawę. Nie było komórek, nie można było zawiadomić, poczekajcie, bo tutaj spóźniony kardynał z Polski leci jeszcze. Nie było takich wszystkich informacji, dlatego on zasapany przybiegł, ale oni już ryglowali te ostatnie drzwi, żeby potem w pałacu ruszyło, rozpoczęło się konklawę, a poza tym związane z tą opowieścią jest cała niesamowita otoczka, jak odbywało się konklawę w Pałacu Apostolskim.
1: Tak, no jak wyglądały te przygotowania? No bo to nie dość, że przysięga milczenia wiąże taką osobę, oczywiście, która z tym jest związana, to wszystko ma taki, no powiedziałbym, trochę niesamowity charakter.
2: Niesamowity i w ogóle nam dzisiaj nieznany, bo dobrze jesteśmy obeznani, dlatego że media w tej chwili, no te wydarzenia, jak samo konklawę, śledzą bardzo, no z bliska, na tyle, na ile mogą, ale jednak zdecydowanie bardziej z bliska niż jeszcze przy wyborze Karola Wojtyły. Natomiast pamiętajmy, że po to Jan Paweł II zlecił przebudowę dawnego hospicjum Świętej Marty i dopasowanie niejako do takiej formy hoteliku, żeby właśnie kardynałowie przybywający na konklawę, które miałoby wybrać jego następcę, mogli mieszkać spokojnie w tych małych pokoikach w domu Świętej Marty, który w tej chwili stał się bardzo znany ze względu na to, że tam się zatrzymał Franciszek, notabene, który przyjechał właśnie tam na konklawę i tam się zatrzymał na te noce poprzedzające konklawę. Ten dom Świętej Marty to jest rozwiązanie, dlatego że w tej chwili kardynałowie z całego świata, którzy przybywają, aby wybrać następcę Świętego Piotra, tam są ulokowani i stamtąd busikami, oczywiście również jest zakaz, nie wiem, używania telefonów komórkowych dla dziennikarzy, absolutny zakaz podglądania tego, co się dzieje, dla wszystkich innych pracowników również obowiązek milczenia, natomiast przejeżdżają busikami tylko na głosowania do Kaplicy Sykstyńskiej, aby tradycji stało się zadość, a po głosowaniu, kiedy jest czarny dym, wracają do domu Świętej Marty. Mówimy o tym, że to wszystko dzieje się za Spiżową Bramą, ale to są dwa oddzielne budynki, natomiast kiedy był wybierany Jan Paweł II, do czasu jego konklawy, wszystko odbywało się we wnętrzu Pałacu Apostolskiego, a więc to, co było normalnym miejscem pracy urzędników watykańskich i całej kurii rzymskiej, musiało się na czas tych kilku dni konklawy stać, prawda, miejscem do spania dla tych kardynałów. Musiała być zorganizowana jakaś tam jadalnia i poza tym fantastycznie opowiadał o tym, że było czterech kucharzy, dlatego, że no, kardynałowie z różnych stron świata, to trzeba było ten jadłospis trochę dla nich dopasować, prawda? Poza tym oni sami zagubieni chodzili, nie wiedzieli, gdzie oni tak naprawdę mają to swoje miejsce, ten swój kąt. Różne biura były dostosowywane, w niektórych była łazienka, w niektórych była jakaś tam prowizoryczna na korytarzu. To była wielka robota logistyczna, która zaczynała się kilka dni przed konklawę, w której właśnie uczestniczył między innymi Luciano, pośród zaledwie kilkunastu osób, które właśnie musiały również złożyć przysięgę milczenia w kaplicy paulińskiej i o tym całym rytuale niejako też opowiada. Mówi, to nie było coś tak sobie po prostu pójść i zorganizować i podawać do stołu kardynałom. Myśmy musieli się zobowiązać, że nikomu nie piśnie słowa. Do połowy wysokości zamalowywane na biało okna pierwszego piętra Pałacu Apostolskiego, żeby nikt z zewnątrz, nie mówię zwykłych ludzi, bo ludzie nie mają tam dostępu, ale choćby pracowników, choćby jakiś ogrodnik, który przechodził tamtędy, żeby nikt nie zobaczył, nie zrobił zdjęcia i tak dalej.
1: W ogóle sam Luciano miał dosyć ciekawą historię, jeśli chodzi o jego obecność w Watykanie, bo zaczynał jako złota rączka, potem zanim jeszcze został tym windziarzem, no to przecież pracował w straży pożarnej.
2: Ten
1: no
2: element w straży też bardzo ciekawy.
1: Tak, no, ale to ciekawa historia jest, no bo po co Watykanowi straż pożarna, czy włoska nie wystarczy? No przecież to jest rzut beretem.
2: Jak no, ale mówi. Nie może włoska straż pożarna wjechać do Watykanu, to jest inne państwo i nie ma absolutnie prawa, żeby w ogóle przekroczyć bramy bez niejako pozwolenia i specjalnej autoryzacji. Także Watykan, ta straż pożarna jest kolejnym elementem absolutnej autonomii Watykanu, tak? Tego, że jest niezależnym państwem, że od nikogo nie jest jakby uzależnione i pomoc jest uwarunkowana tym, że właśnie brakuje sprzętu swojego, no to sięgamy do Włoch. Nie, nie, ta straż pożarna, która ma starą historię, ale jako od momentu, kiedy państwo watykańskie powstało, no to ma swoją, prawda, siedzibę przy dziedzińcu belwederskim, ma swoje samochody, wozy strażackie. Te wozy strażackie mają rejestrację watykańską SCV, Stato della Città del Vaticano. Natomiast w czasach Luciano, to też ciekawe, prawda, strażacy trudnili się, w tej chwili też tak jest, muszę powiedzieć, tylko teraz robią to razem z gwardzistami papieskimi, na przykład codziennym, conocnym obchodem, patrolem po wszystkich zakątkach, dziedzińcach Watykanu, po wnętrzach.
1: Tak.
2: Czy coś się nie tli, w ogóle, czy nie pozostało włączone jakieś światło, czy jakieś drzwi nie są uchylone, także nie tylko sensu stricte kwestia pożarów, ale takiego ogólnego bezpieczeństwa, zresztą oni należą, strażacy, do formacji żandarmerii watykańskiej szeroko pojętej. Także szefem nadrzędnym strażaków jest komendant żandarmerii watykańskiej, no a nad nim to jeszcze i kardynał i potem sam papież.
1: No to ta autonomia rzeczywiście taka posunięta dosyć daleko, bo przecież na pewno pamiętasz te tragiczne pożary w Szwecji całkiem niedawno, parę lat temu, gdzie Szwedzi z otwartymi rękoma przyjmowali polskich strażaków. Tam nawet piosenki powstawały, memy, w ogóle wielkie, wielkie podziękowanie.
2: Nie no, jeżeli byśmy, nie wiem, hipotetycznie założyli, że jest jakiś gigantyczny pożar, Boże, nie daj Boże, bazyliki watykańskiej, no to na pewno pomoc natychmiast jest wzywana z Włoch, choćby jakieś helikoptery, które, prawda, czy inne samoloty, które z powietrza mogą gasić, ale no straż pożarna Watykanu jest przynajmniej w tej minimalnej warstwie jakby samowystarczalna, a potem, no jeśli coś jest potrzebne, zresztą oni współpracują z włoską strażą pożarną i byli jednymi z tych, którzy jako pierwsi dotarli do Amatrice w 2016 roku, gdzie pamiętamy to tragiczne trzęsienie ziemi, 200 osób, które zginęło pod gruzami w ciągu kilku sekund, jak zadrżała ziemia, i oni rzeczywiście szybko na skutek decyzji samego papieża tam trafili i byli i działali aktywnie przez wiele dni i pomagali wydobywać, prawda, tych, którzy byli pod gruzami.
1: Nieznane historie z Zaspiżowej Bramy, jak państwo słyszycie. Dzisiaj opowiada ze Spadą ciekawie, niezwykle, Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka licznych książek, między innymi tej, która właśnie trafia do księgarni. Zdarzyło się w Watykanie. Półmetek Nocnych Świateł właśnie mija. Wracamy do państwa za kilka minut.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła. Nocne światła.
1: Półmetek nocnych świateł za nami. Dzisiaj nieznane historie z Zaspiżowej Bramy opowiada Magdalena Wolińska-Riedi, państwa i mój gość, prosto z Włoch, można powiedzieć, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka licznych książek, między innymi tej, która właśnie trafia do księgarni, zdarzyło się w Watykanie. I tutaj na pewno twój dziennikarski nos musiał wiele sprawić, bo to jest kolejne wrażenie, które miałem po przeczytaniu książki. Chodzi o taki klucz do znajdowania ludzi, no bo jednak każdy ma do opowiedzenia jakąś historię, ale pierwsze, trzeba taką osobę, że tak powiem, wypatrzeć, oswoić i jeszcze skłonić do tego, żeby to opowiedziała.
2: No właśnie, to są wszystkie te trzy elementy, które stały się wielkim wyzwaniem dla mnie. Muszę powiedzieć, że wszystkie te osoby znam od wielu lat. To po pierwsze. I wielokrotnie już, kiedy się z nimi spotykałam w zupełnie innych sytuacjach, w takich normalnych, codziennych, przechodziłam, a dyrektor drukarni, kochany człowiek, bardzo taki uroczy, naprawdę Antonio Maggiotto, stał przed wejściem do drukarni, czuwał nad wszystkimi, tak ojcowsko na to wszystko spoglądał, a czasami tam się paliło po prostu, bo trzeba było, nie wiem, nowe jakieś wydanie specjalne Osservatore Romano. Zawsze był wcieleniem spokoju i cierpliwości. I mnie się to też zawsze w rozmowach z nim udzielało. Także te nasze spotkania, moje z tymi ludźmi, były pewnym elementem mojej codzienności i jakoś spontanicznie przychodziło mi

0: 30 minut, czasami 2,5 godziny, zależy od osoby, bo to jest, do każdego musiałam mieć bardzo indywidualne podejście. Każdego w jakiś sposób, znając ich wiele lat, mogłam rozszyfrować, czy są gawędziarzami, czy jednak bardziej zamknięci w sobie. To wszystko nie było takie łatwe, a jeszcze dodam, że kiedy zdradziłam, rozmawiałam z wydawnictwem Znak o tym nowym projekcie, oni ze mną, ja z nimi, to był to czas trudny, bo zaczynał się koronawirus i ja wiedziałam, że mam oczywiście pewne daty nieodzowne do złożenia poszczególnych rozdziałów, jeśli chcemy, żeby książka wyszła niedługo, zwłaszcza w tym takim okresie, nie bez powodu wychodzi teraz, między Niedzielą Papieską, Totus Tuus, a dniem wyboru, rocznicą wyboru papieża Jana Pawła 16 października. Chciałam, żeby te historie o Janie Pawle II wybrzmiały właśnie w tym okresie, kiedy wszyscy troszkę jesteśmy bardziej może na nim znów skoncentrowani po 15 latach, kiedy już go z nami nie ma. Więc ten rytm był bardzo intensywny i ja ich nagrywałam w różnych sytuacjach, w różnych momentach, kilku z nich, chyba czterech w czasie lockdowna, zatem przez telefon, bo nie było możliwości się spotkać. Kiedy ja też po 16 godzin pracowałam i dawałam relacje dla telewizji naszej Naprawdę, czy dla TVP Info, czy dla Jedynki, czy dla Dwójki i też byłam zmęczona, ale te ich opowieści tak mnie wciągały, dawały taką adrenalinę, że ja zapominałam o zmęczeniu. Przechodziłam w zupełnie inny rejestr, powracałam za mury Watykanu, te, które były częścią mojej codzienności przez wiele lat, ze łzami w oczach nieraz i ja, i oni, bo oni też opowiadają o czasach, które już są wspomnieniem. I często ci, którzy do dzisiaj pracują w Watykanie, są również tacy, z taką nutą wielkiego sentymentu i czasem żalu, że ten Watykan już nie jest taki. Oni nie klasyfikowali, co jest lepsze, nie poddawali ocenie, ale tamten był bardziej ich, tamten Watykan. Kiedy papież był taki z nimi zżyty, kiedy ten pałac apostolski tętnił życiem. I ja taki pałac apostolski też pamiętam, przeżyłam też lata z Franciszkiem, bo wyprowadziłam się w 2018 roku, czyli po 5 latach pontyfikatu Franciszka, więc zaznałam nowej codzienności Watykanu i w nią też weszłam, siłą rzeczy, tak? I pomyślałam sobie wtedy, kiedy już Franciszek był od 2-3 lat, mówię, no nie ma czegoś takiego, do czego byśmy nie byli w stanie się przyzwyczaić, bo ta absolutnie dziwna sytuacja z Domem Świętej Marty, z tym, że pałac jest wygaszony, pałac, który jaśniał światłami na ostatnim piętrze, gdzie mieszkał zawsze papież, gdzie była jadalnia, gdzie była kuchnia, gdzie pracowały siostry i sercanki, potem za Benedykta przez 8 lat jego siostry prowadzące mu dom, raptem jest wszystko wygaszone i ja z okien mojego mieszkania widzę po prostu ciemną bryłę. Pewnie, że było nam smutno, tak? Z refleksją patrzyliśmy. Nam, między innymi nam właśnie, czyli mnie i im, tym wszystkim, nie tylko, którzy mieszkali, ale też, którzy pracowali i tworzyli tą tkankę Watykanu przez tyle lat. Ale udało się do nich dotrzeć, udało się ich przekonać. To była taka instynktowna moja potrzeba, że trzeba to spisać. No jak spisać? No to w formie książki, bo warto, żeby ludzie, żeby świat się o tym dowiedział.
1: No to tutaj trzeba jeszcze powiedzieć o formie twojej książki, bo ona nie jest tylko takim, można powiedzieć, zapisem wywiadów. To jest coś dużo ciekawszego i jest to swego rodzaju mozaika. Taka trochę, można powiedzieć, że czasami ruchem konika szachowego nawet tam trzeba poprzeskakiwać, bo to nie jest w prostej linii wszystko takie oczywiste.
0: To prawda, trzeba chyba dość uważnie ją czytać, dlatego że jak się tam skieruje myśli na inną rzecz i się powraca po kilku linijkach, przeleci wzrokiem, to już się człowiek może zagubić. Pomaga czcionka, dlatego że moje refleksje, moje komentarze są inną czcionką przytaczane niż ich słowa, ale jest to nietypowy wywiad, żebyśmy też nie przestraszyli się przed lekturą, że ojej, nie będę tam czytał jakichś tam wynurzeń, prawda? Dlatego, że są to poprzeplatane świadectwa moją opowieścią i troszkę autobiograficzną i taką pierwiastkiem historii Watykanu i tej dawniejszej i tej najnowszej, bo chciałam powiedzieć, skąd się wzięła Straż Pożarna, chciałam powiedzieć, jakie rośliny rosną w ogrodach, a dlaczego na dachu Pałacu Apostolskiego jest ogród i jak to się stało, że mógł być zorganizowany, czyli jak wygląda bryła pałacu. Myślę, że to są ciekawe rzeczy, żeby mieć takie globalne spojrzenie na cały temat, ale rzeczywiście tej ich odpowiedzi tutaj nie ma, absolutnie kwestii pytań i odpowiedzi. I one były bardziej kontekstowo tak prowadzone. Czyli ja podprowadzam moim jakimś zdaniem i z niego wypływa pierwsze zdanie bohatera.
1: Wspomniałeś już o księdzu Antonio Maggiotto, czyli dyrektorze do spraw technicznych wydawnictwa watykańskiego, ksiądz Salezjanin. Tam pojawia się również postać Demetrio, który pracuje przy wydawnictwach, które w tej drukarni i są wydawane, są, można powiedzieć, produkowane. O tak to chyba

0: lepiej nazwać. Ale ciekawi przede wszystkim to, co w takiej drukarni się ukazuje, no bo na pewno dokumenty Kościoła, na pewno L'Osservatore Romano, na pewno przeróżne książki związane z magisterium Kościoła.
1: Tak, ale też wiele innych rzeczy.
0: No właśnie, co tam jest drukowane?
1: A poza tym chciałam właśnie tak uściślić, że czy wytłumaczyć się, bo obiecałam sobie, kiedy zamierzałam napisać tę książkę, podejmowałam stworzenie tej publikacji, że nie poruszę, nie będę rozmawiać z osobami duchownymi, że nie chcę hierarchów, dlatego że kojarzymy Watykan przede wszystkim z hierarchami, którzy pracują przy papieżu, a nie mamy pojęcia o tych właśnie świeckich, których tutaj, prawda, wyłowiliśmy i którzy też stanowią no, zasadniczy element potrzebny do funkcjonowania państwa watykańskiego na co dzień. Antonio Maggiotto jest wyjątkiem, dlatego że owszem, jest salezjaninem, ale nie mogłam go nie zaprosić do rozmowy, bo przede wszystkim to on tworzył tak naprawdę tą drukarnię przez to 30 parę, prawie 40 lat, a po drugie, no tutaj z książki wypływa to, że on no, pełni rolę tak naprawdę świecką, no takiego menedżera, prawda, od spraw technicznych. To on jest jak najbardziej z księdzem, bo tak jak państwo przeczytacie na kartach mojej książki Salezjanie, to już tradycja narzuca to, że Salezjanie prowadzą tą drukarnię watykańską, natomiast on zajmuje się właśnie taką organizacją pracy, bardzo sprawnie to zawsze robił. Między innymi, to niezwykła ciekawostka, dowiadujemy się, jakim cudem oni tak szybko spreparowali Osservatore Romano w momencie, kiedy wybrany został polski papież. Okazuje się, że prawda jest 27 zawsze przygotowanych wcześniej biografii różnych kandydatów najmocniejszych, którzy po wysądowaniu, po zebraniach z przedstawicielami różnych watykańskich instytucji trochę na nosa przygotowywane są, żeby nie siedzieć jak zostaje wybrany i nie preparować tekstu, tylko po prostu tak wkleić.
0: My dziennikarze coś wiemy na ten
1: coś
0: temat.
1: Coś o tym wiemy. I rzeczywiście ta ciekawostka, że Karol Wojtyła został niejako dolepiony w ostatniej chwili. Bo przy pierwszym konklawie tamtego roku, kiedy został wybrany Jan Paweł I, mieli biografię kardynała Wyszyńskiego. A w październiku coś ich tknęło, właśnie jego, intuicyjnie powiedział, dołożę tego Wojtyłę z Krakowa. Ale nie przypuszczał, jak mi się zwierzył w życiu, że on zostanie wybrany. A potem zrodziła się niezwykła więź, tak, między nim a papieżem i wiele anegdot właśnie z takiej ich codzienności. Ale wracając do wydawnictw, do drukowania, do przygotowywania właśnie różnych rzeczy w tejże drukarni. Oczywiście przede wszystkim rzeczy związane z magisterium Kościoła, z działalnością papieża, sama gazeta Osservatore Romano w 6 językach. Natomiast również wydawnictwa przepiękne, kolorowe, te, które są w muzeach watykańskich do nabycia, również w innych miejscach. Albumy ze sztuki, Kaplica Sykstyńska, wnętrza Pałacu Apostolskiego dostępne dla zwiedzających, czyli te, które stanowią muzea watykańskie. Rzeczy absolutnie nie kościelne, tylko no, należące do historii sztuki światowej, bezcenne. I rzeczywiście genialnej jakości te produkcje są, te druki są przygotowywane.
0: Też Demetrio wspominał o zamachu na papieża, prawda? To
1: wzruszająca
0: historia.
1: Jest coś w tym, że element zamachu się pojawia. Wiesz, on był takim spontanicznym, myślę, pytaniem moim do nich, no bo to był moment przełomowy i w historii Kościoła, i dla Watykanu. Ten sama chwila zamachu, to wydarzenie na placu Świętego Piotra, więc byłam ciekawa, czy moi rozmówcy byli w tym momencie, gdzie oni się znajdowali. I między innymi wrócę do Luciano najpierw, zanim przejdziemy do Demetrio. Luciano, który stał na placu, bo właśnie jako taki złota rączka na początku lat 80. był na placu Świętego Piotra i domykał barierki, żeby ludzie nie przechodzili, kiedy papież objeżdża plac. I stał tam, bardzo blisko tej dziewczynki, którą mu podano, którą ucałował tuż przed strzałami. I potem stał obok kobiety, w którą trafił jeden z pocisków. Nikt jej w ogóle nie zauważył. Ona została zraniona pociskiem, który się odbił, ten, który nie trafił w papieża. I ona upadła koło Luciano i on wezwał pomoc, żeby ją też zabrano na pogotowie. Ale w ogóle był szok, wszyscy wrzeszczeli i w panice uciekali, rozchodzili się. I oni też stali jako tępieni, w ogóle nie dochodziło do nich, jak to jest możliwe. Również Antonio Maggiotto opowiadał tej chwili, ale także Demetrio. Demetrio w momencie, kiedy doszło do zamachu, mówi, ja w ogóle nic nie słyszałem, bo byłem w drukarni, był huk tych maszyn drukarskich, ale powiedziano nam, co się stało, więc wyszliśmy przed drukarnię, tam była taka barierka, nie pozwolono nam się zbliżyć do samego papamobile, który właśnie podjechał. Pamiętamy, my mamy chyba wszyscy przed oczami, tak, jak zabierany jest papież i wjeżdża za bramę dzwonów i znika. I potem, no to słuchaliśmy komunikatów radiowych czy telewizyjnych przekazów. Natomiast to, co się działo właśnie po tym, jak zniknął z tym papamobile leżący papież umierający, no to nie wiemy. Wiemy teraz od Demetrio, gdzie go dowieziono, że przenoszono z jednych noszy na drugie do nowego ambulansu, który właśnie został dostarczony kilka dni wcześniej. I ten papież im zaczął się osuwać z tych noszy. I on mówi, ja byłem jedynym, byłem w szoku. Myślałem, że w ogóle no, wszyscy widzą, nikt nie reaguje. On zaczął im spadać z tych noszy i ja go podtrzymałem, żeby on się nie osunął do końca.
0: Tak, no jeszcze wzruszające było to przykładanie gazy do tej dziury w sutannie, prawda?
1: Też lekarz, który zakrył, bo był on na wylot, prawda?
0: Tak, no to taka poruszająca historia.
1: Właśnie historie ludzi, historie te, które są no, najprawdziwsze, bo świadectwa, które im zostały w pamięci gdzieś tam i które teraz przywołują.
0: Kolejna nieznana historia z Zaspiżowej Bramy, które dzisiaj opowiada Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka książki najnowszej, która właśnie trafia do księgarni. Zdarzyło się w Watykanie. Wracamy do Państwa za kilka chwil.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Nieznane historie zza Spiżowej Bramy. Dzisiaj opowiada o nich Magdalena Wolińska-Riedi, dziennikarka, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i w Watykanie, autorka licznych książek, między innymi tej najnowszej, Zdarzyło się w Watykanie, taki jest jej tytuł. Osoba świętego Jana Pawła II na siłą rzeczy pojawia się co chwilę tutaj w rozmowie. Jak go wspominają te postaci, których słuchasz, których świadectwa tutaj przytaczasz w książce?
2: No właśnie, muszę powiedzieć, że to był pewien klucz do przygotowania tych opowieści, do napisania tej książki, czyli ograniczenie się do pontyfikatu Jana Pawła II, a nie, jak ktoś zapytał, czemu nie poruszyłam ani czasów Benedykta, ani Franciszka, bo to nie sposób było po prostu przytoczyć przeróżnych historii, nie dość, że z 27 lat tak bogatego pontyfikatu, bogatego w wydarzenia, w zmiany, w historii Kościoła i świata i dodać do tego jeszcze kolejne, bo stworzyłaby się książka 1000-stronicowa i byłaby chyba trochę chaotyczna. Także ten Jan Paweł II był takim nurtem przewodnim, dlatego że to był ich papież. Oni się z nim w ten sposób tak identyfikują. To był papież, przy którym rozpoczęli zdecydowana większość z nich swoją pracę za Spiżową Bramą. Nawet jeśli ktoś był jeszcze w czasach wcześniejszych Pawła VI, tak jak w przypadku choćby właśnie pracownika drukarni Demetrio, to ten moment, kiedy został wybrany polski papież, był chwilą rewolucji, zupełnej zmiany, przemiany w codzienności także Watykanu. Ta jego niesamowita otwartość, spontaniczność, te jego piękne gesty, takie jak na zewnątrz do tłumów ludzi, tak również do tych zwykłych pracowników, jak choćby właśnie te związki zawodowe, o których wspomnieliśmy, czyli wstawienie się za tymi zwykłymi, szarymi, prostymi pracownikami. Przepięknie wspomina o nim Luciano, czyli ten pałacowy windziarz, który mówi, że w momencie, kiedy już nie miał siły nawet stać, papież, który był tak cierpiący fizycznie, zawsze jego jakoś zauważał i jakoś go tam stukał na przykład po butach laską w windzie i mrugnął okiem, nawet jak już nie miał siły wyrazić słowami tego, że o nim pamięta, że chce zapytać, co słychać i czy wszystko dobrze u najbliższych. I ta relacja była taka ojca z synem i właściwie to się przewija u każdego z nich i to jest coś pięknego, niesamowicie wzruszające też wspomnienia no Massimiliano, to celowo ostatni rozdział, czyli sanitariusza, który miał wielki przywilej spędzania ostatnich tygodni życia papieża u niego na górze w pokoju razem z Janem Pawłem II, odchodzącym już wtedy.
1: Człowiek do misji specjalnych.
2: No naprawdę, to była misja specjalna. On był przy Ojcu Świętym jako sanitariusz w poliklinice Gemelli kilkakrotnie wcześniej, podczas jego hospitalizacji z różnych innych powodów we wcześniejszych latach. Miał do czynienia, owszem, ale nigdy tak bezpośrednio. Potem rozpoczęła się jego praca w Watykanie i on został specjalnie sprowadzony do Watykanu po to, aby zajmować się coraz słabszym, coraz bardziej niedołężnym Janem Pawłem II. No i te ostatnie chwile, ostatni dzień, kiedy jeszcze papież go poprosił, aby towarzyszył mu, zaniósł go niejako na taras, na górę, na dach ten pałacowy, żeby jeszcze raz zerknął na Rzym. I on go wziął na ręce i zaniósł tam. Także takie historie, gdzie naprawdę no, łzy same się pojawiają. No i moment samego odejścia, bo to właśnie ten Massimiliano zobaczył, że serce przestało bić, zrobił ostatnie EKG, które potwierdziło ustanie funkcji życiowych. Niesamowite rzeczy i z kolei wielka gratyfikacja ze strony księdza Dziwisza, który powiedział, nie będzie ceremoniarz, mimo że jest taki protokół, nie będzie ceremoniarz ubierał papieża po śmierci, ale chce, żeby zrobił to Massimiliano i drugi kolega Andrea, bo oni przy nim byli przez te ostatnie tygodnie i tak, aby była na pewno wola Ojca Świętego. I wszyscy inni musieli opuścić, prawda, pokój, w którym zmarł Ojciec Święty, który my przecież widzieliśmy, czy to w telewizorach, czy na placu Świętego Piotra, patrząc w górę na apartament papieski rozświetlony do późno wieczorem. I właśnie to Massimiliano miał ten wielki przywilej i dla niego, on to podkreśla, on był naprawdę jak ojciec. To był jedne z najważniejszych wydarzeń w jego życiu, porównywalne z narodzinami jego dzieci chociażby. Także przejmujące te świadectwa.
1: No tak, Jan Paweł II wtedy przy nim rodził się dla nieba.
2: Niebywałe to było i myślę, że to w nich, nawet nie myślę, ale wiem, bo to powiedzieli w rozmowie ze mną każdy z nich, że no zostawił w nich, w ich sercach ogromny znak i taką nadzieję, że jest coś większego niż jakieś takie codzienne, zwykłe troski, jakieś problemy, którymi się zajmujemy. Dał im na pewno paradoksalnie, jak może wielu z nas wierzących, dał im ogromną siłę, dowód tego, namacalność Boga.
1: A propos księdza Dziwisza, obecnie kardynała seniora, którego tutaj nazwisko wymieniłaś, to przypomina mi się ta historia z kart twojej książki, jak to pewnego dnia ksiądz Dziwisz oświadczył, że papież jest bardzo niezadowolony z powodu wcześniejszego rozebrania choinki w drukarni.
2: Tak, niebywałe historie, prawda? Dlatego, że papież, jak się potem okazało, przywiązywał ogromną wagę do tego, że na dachu drukarni, który to dach widział z okien swojego pokoju sypialnego, papież zerkał na tą choinkę jeszcze długo, długo, nawet po Bożym Narodzeniu, a w pewnego roku, kiedy Antonio Maggiotto, czyli właśnie ten dyrektor do spraw technicznych, który zawsze tej choinki pilnował, wyjechał za granicę na inny kontynent, no to współbracia salezjanie rozebrali choinkę szybko, krótko po Bożym Narodzeniu i Antonio wraca, a ksiądz Dziwisz mówi, no taki był niepocieszony Ojciec Święty, a on mówi, ale co się stało? No i właśnie potem wyjaśnił, za szybko ta choinka rozebrana. I w ogóle to tak naprawdę niejako dzięki Antonio Maggiotto przybrała konkretną formę tradycja choinki na placu Świętego Piotra, bo tej choinki zapragnął Jan Paweł II. Przypomnijmy, przed jego pontyfikatem nie było takiej tradycji ani w Watykanie, ani w ogóle w Rzymie. W Rzymie, owszem, szopka, to jest tradycja bardzo rozbudowana, ta słynna neapolitańska, właśnie tak, taka włoska.
1: Cała ulica jest na Starym Oczywiście. Mieście tych szopek.
2: No więc właśnie.
1: W Neapolu.
2: Natomiast choinka to było coś obcego. To był pomysł i tradycja z północnych Włoch, z południowego Tyrolu, z granicy Austrii czy Szwajcarii, a w Rzymie no absolutnie nieznana. I nasz papież, przeszczepiając tradycję polską do Watykanu, zaangażował w to Antonio. Antonio, pochodząc z północnego regionu Veneto, zaczął sprowadzać pierwszą choinkę, stamtąd sprowadził i potem kolejne również przez kilka lat. I to było coś, co tak się ugruntowało. Nawet sam Antonio nie dowierzał, że ta tradycja no, była kontynuowana przez tyle lat. Także piękne historie, które dla nas są też znane, bo kojarzymy przecież z wielu lat.
1: Padło już w naszej rozmowie słowo Papa Mobile, więc ja jako nieuleczalny entuzjasta motoryzacji muszę ci powiedzieć, że z wielką radością czytałem ten rozdział poświęcony właśnie tym autom papieskim.
2: Tak.
1: Tak? I Pietro Cicchetti, jeśli dobrze wymawiam jego nazwisko. Cicchetti, tak?
2: Tak.
1: No, kiedy myślimy o tym Papa Mobile, którym pamiętamy, papież Jan Paweł II jeździł po Polsce w roku 1979 podczas pierwszej pielgrzymki papieskiej, ten star 660 biały, zaadaptowany u nas. Zresztą do dzisiaj nieodnaleziony. To jest ciekawa historia, jest tylko jego replika. Ale ten Fiat Campagnola, kiedy papież został postrzelony, później mamy inne samochody, inne marki. To jest ciekawa historia również związana z motoryzacją.
2: No pewnie, bo to jest ewenement na skalę światową. Tak. Ten właśnie to Papa Mobile białe, prawda? Jeżdżący papież, poruszający się papież. I niesamowite. Najpierw mamy historię lektyki, potem Paweł VI mówi basta i on jest pierwszym takim prekursorem tak naprawdę podróży również po świecie przecież. I to Papa Mobile było używane coraz częściej, coraz bardziej i rzeczywiście wyróżnia. No, pojawia się papież cały na biało i ten biały samochód, a z papieżem i z Papa Mobile związany właśnie kierowca, który też się zaczął kojarzyć. Pietro no był taką twarzą, którą no przynajmniej my w Watykanie, ale też wiele osób, które śledziły relacje z pielgrzymek papieskich, różnych podróży czy audiencji, uroczystości w Rzymie, poza Watykanem czy w różnych częściach Włoch, no kojarzyły, tak jak kamerdynera kojarzyły, który siedział obok Pietro, tak właśnie samego kierowcę. I ta ich więź też była taka wyjątkowa. No ale właśnie w garażach papieskich, które niektóre z nich można zwiedzać, dlatego że jest garaż przy Muzeach Watykańskich i rzeczywiście można to w ramach zwiedzania Muzeów Watykańskich podziwiać. Tam są dawne karety, tam są pierwsze te papieskie samochody, papieskie dawne limuzyny, ale także właśnie Papa Mobile, między innymi Campagnola z zamachu. Bardzo ciekawe i Pietro, który odstawiał do serwisu Papa Mobile, prawda, wszystkie papieskie samochody, ale jechał przez Rzym tym samochodem i odstawiał właśnie do przeglądu.
1: No, papieże też otrzymywali wspaniałe, super samochody w darach, ale wiem, że potem były wystawiane na aukcje i te pieniądze były przeznaczane na pomoc osobom ubogim.
2: Tak, nawet potrzeby Franciszek kościoła. Lamborghini.
1: Lamborghini, właśnie, tak. To już sobie wyobrażałem, skuter, papieża w Lamborghini, to trochę nietypowe by było.
2: Zdecydowanie nie Franciszkowi.
1: No właśnie, tak, no bo przecież dzisiaj, kiedy patrzymy na auto, jakim porusza się papież Franciszek, jest to samochód klasy kompaktowej.
2: Tak,
1: no,
2: tak, absolutnie prosty i wyróżniający go właśnie, bo tym jakby po tym go poznaliśmy, że on powiedział, nie, żadne limuzyny, a żandarmi pytali, no ale Ojciec Święty, no to stał przed domem Świętej Marty, pamiętał tą sytuację i mówi, no ale to jakim samochodem? A tutaj taki jedzie, a co to jest? No Ford Focus, ale to stary, bo on ma być w ogóle odstawiony do likwidacji, on już jest, ale to bardzo dobrze, odświeżcie trochę i będzie dobry. I tak się to zaczęło.
1: A kto dba o te wszystkie nowinki techniczne, ale nie tylko, o te przeróżne konstrukcje, które tam się pojawiały, chociażby to, co było potrzebne Janowi Pawłowi II, kiedy był już schorowany i potrzebował no, pewnej takiej infrastruktury niezbędnej.
2: Tak, ułatwiającej poruszanie się w ogóle. No właśnie ten jeden z kolejnych bohaterów, bardzo ciekawy, bo fantastyczne rzeczy opowiadał w czasie naszej rozmowy, przytoczonej właśnie tu na kartach mojej książki, czyli Paolo Sagrytti, który jest jednym z bardzo niewielu, którzy do dzisiaj pracują, bo większość z nich, chyba 7, jeśli się nie mylę, jest już na emeryturze. I to przeszli na emeryturę ostatnio, bo tak jak Luciano w 2018, Valentino, czyli żandarm, również nie tak dawno, ale Paolo Sagrytti zaczął pracę, no, miał tytuł inżyniera, był po studiach inżynierskich i zaczął pracę w tak zwanym magazynie meblowym, co też jest pewnym ewenementem, pewną dziwną strukturą, tak, instytucją. A potem, kiedy odszedł dawny szef, został mianowany na szefa właśnie tego magazynu meblowego, szeroko pojętego, dlatego, że to jest wiele magazynów ulokowanych i to było tym, co mnie zaskoczyło, o czym ja na przykład nie wiedziałam. A myślałam, że po 16 latach życia i to takiego życia z otwartymi oczami na różne sprawy, informacje, nowinki, historię Kościoła wiem bardzo wiele. Sporo owszem, ale na przykład to, że są przeróżne na różnych piętrach Watykanu, poutykane gdzieś w zakamarkach magazyny, w których się znajdują, prawda, pozwijane dywany, jakieś zasłony, firany ciężkie, duże, dywany te, które są przecież przygotowywane do Bazyliki Watykańskiej na główne uroczystości, czy meble, prawda, stoły, szafy. Ja znałam jeden magazyn i przytaczałam jego historię i moją trochę osobistą w pierwszej książce Kobieta w Watykanie, o moim biurku, który sobie upatrzyłam, a potem mi je zwinął Benedykt XVI, bo mu się też spodobało to biurko i musiałam ustąpić, ale to był tylko jeden magazyn. Okazuje się, że ich jest chyba 5 tych magazynów i między innymi tam znajdują się elementy, które potem Paolo z biegiem czasu w tych ostatnich latach życia Jana Pawła II używał do tego, aby pomóc papieżowi funkcjonować i miał nie lada wyzwania, bo dostał od ceremoniarza papieskiego wyzwanie chyba 4 czy 5 dni przed uroczystością pasterki, jak się nie mylę. Ojciec Święty był bardzo już niedołężny, bardzo cierpiał też na bóle barków, nie był w stanie dokonać podniesienia. A to transmisja na żywo na cały świat pod słynnym baldachimem Berniniego, uroczysta msza święta o 12 w nocy. No i co zrobimy? I mówi, no to Paolo, wymyśl coś. I Paolo w kilka dni dostał, jak zdradza w książce, w ogóle oświecenia. Przyśniło mu się, że może jakiś taki sposób wykombinuje, żeby zrobić fotel unoszący się, podnoszony na takim wysięgniku, prawda? Ceremoniarz wystarczyło, że pilotem włączył on, no i papież podjeżdżał do góry, żeby pokazać się ludziom przy ołtarzu. Niebywałe rzeczy, które, myślę, opowiada po raz pierwszy w życiu tak szeroko, publicznie.
1: Jak państwo słyszą, są to bardzo nieznane historie z Zaspiżowej Bramy. Magdalena Wolińska-Riedi, reporterka, dziennikarka, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie, jest gościem programu. Za chwilę ostatnie jeszcze z dzisiejszego spotkania.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Nieznane historie zza Spiszowej Bramy. Dzisiaj opowiada Magdalena Wolińska-Riedi, dziennikarka, reporterka, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i Watykanie, autorka książki Zdarzyło się w Watykanie, która lada moment trafi do księgarni. Wspomniałaś już o ogrodach watykańskich, ale mnie, nie ukrywam, zaskoczyło, chociaż mogłem się tego spodziewać, patrząc na mapę Watykanu, ale jakoś nigdy o tym nie pomyślałem tak wprost. Zaskoczyło mnie to, co przeczytałem, że to jest praktycznie połowa terytorium.
2: To jest połowa terytorium, to są 22 hektary. W pewnej części są wykorzystywane dla różnych instytucji, czyli między innymi tam się znajduje Kolegium Etiopskie, tam się znajduje klasztor Mater Ecclesiae, w którym w tej chwili mieszka Benedykt XVI, a wcześniej mieszkały zakonnice, i tam przy tym klasztorze znajdował się główny taki ogród, warzywniak, z warzywami, które potem były dostarczane na papieski stół, o którym opowiada nam tutaj Giuseppe Ogrodnik właśnie na kartach książki. Tam jest też kilka mieszkań kardynałów emerytowanych, między innymi kardynał Sodano, bardzo słynny, bo przecież dawny sekretarz stanu z czasów Jana Pawła II tam mieszka do dzisiaj, ale generalnie oczywiście to jest teren zielony, to jest teren, gdzie jest słynna grota z Lourdes, gdzie odbywają się uroczystości w obecności papieża na zakończenie miesiąca Maryjnego, czyli 31 maja, z procesją piękną. No i generalnie przepiękne miejsce, zakątek spokoju, ciszy, oaza zieleni, gdzie ja spędzałam też sporo czasu, gdzie ja z moimi dziećmi jeździłam na rowerze, gdzie się znajduje na skraju ogrodów, tuż przy apsydzie Bazyliki Watykańskiej, między innymi fantastyczny herb papieski, gigantyczny, tak, cały z kwiatów i roślin. To jest też coś pięknego i to też jest wyzwanie zawsze dla ogrodników i pielęgnacja jego, i jak się okazuje w ogóle stworzenie od podstaw w momencie, kiedy jest powoływany nowy papież.
1: Bo każdy ma inny herb.
2: W momencie, kiedy to był herb maryjny Jana Pawła II, wszyscy się cieszyli, że taki prosty, bo tylko krzyż i M, jak go zapytali, jaki herb będzie miał. No ale Benedykta był bardzo skomplikowany, ten
1: Franciszka też. Tak, jeszcze tam kapelusze, wstęgi, tak, jeszcze, także, i tak dalej.
2: I to wszystko trzeba odtworzyć i niesamowicie to wygląda i z lotu ptaka, i choćby z kopuły Bazyliki Świętego Piotra, którą otacza balkon, taras widokowy, i tam mogą turyści, pielgrzymi, wierni podejść, wejść, wdrapać się i widzą właśnie ten herb. No i tą piękną zieleń ogrodów, gdzie są przeróżne rośliny. Przecież Giuseppe nam wymienia jakieś wyjątkowe, prawda, gatunki, jedyne na świecie. Pamiętam taką całą ścianę skalistą, pełną kaktusów, każdego rodzaju kaktusa tylko jeden egzemplarz z całego świata, czy jakieś drzewa przywożone w darze dla papieży, symbolizujące, prawda, jakąś jedność między narodami. Bardzo dobry, taki głęboki wydźwięk mają pewne te strefy ogrodów watykańskich.
1: Bardzo mnie to poruszyło. Pamiętam, jak czytałem tutaj, wracam znowu do tego, jak się zatrudnić w Watykanie, jak to Giuseppe Pelliccioni po prostu usłyszał, że jest ktoś taki potrzebny i przyszedł i się zatrudnił.
2: No więc no, to było tak.
1: To jeszcze były te czasy.
2: Takie czasy dosyć prostych formalności, nieskomplikowanych, no i rzeczywiście zatrudnił się, sprawdził się w swojej roli, był sumienny, był, oczywiście, że trzeba być katolikiem, trzeba być człowiekiem dobrze prowadzącym się, no to są te podstawowe jakieś tam elementy i trudno się dziwić, że w Watykanie to obowiązuje, tak? Tak jak w przypadku, kiedy któraś panna pragnie zostać żoną gwardzisty, no to też jakieś tam wymogi są związane choćby z wyznaniem, tak? Czy praktyką wiary katolickiej. Natomiast generalnie rzeczywiście ta rekrutacja była otwarta, on się zatrudnił i w życiu, jak podkreśla w rozmowie ze mną w książce, nie przypuszczał, że kiedyś trafi na taras Jana Pawła II, tak, na taras Pałacu Apostolskiego, bo to on był jedynym, który był tam zatrudniony, i tylko czasami, sporadycznie, kiedy była zmiana roślin sezonowych, zatrudniał, prosił któregoś z kolegów z ogrodów watykańskich, żeby przyszli z nim i mu pomogli, bo donice były na przykład ciężkie. A poza tym on, poza opieką nad roślinami na tarasie, na dachu, również zajmował się wszystkimi roślinami w samym apartamencie u papieża. Także no kilka anegdotek związanych z apartamentem też tam jest, jak indyk i parę innych rzeczy, bardzo ciekawe.
1: Tak, prawda? Tak, no i te krzesła w deszczu z prasowanej tektury, prawda?
2: I te krzesła w deszczu, bo mówi, wszystkie ręce na pokład, jeśli były jakieś uroczystości, jeśli była sytuacja, sytuacja jakaś alarmowa, kryzysowa, bo zaczynało lać, bo właśnie te tysiące krzesełek rozstawionych na uroczystości typu, nie wiem, no, kanonizacja ojca Pio, w ogóle niezliczone rzesze ludzi, tak? Wszystko przygotowane, raptem deszcz i dramat. No i wtedy nie było tematu, że ty nie jesteś z działu technicznego, a mnie to nie obchodzi, bo ja jestem z ogrodów, to nie dotyczy kwiatów. Każdy z każdym solidarnie jesteśmy razem dla wspólnej jakby sprawy i dla wspólnego celu.
1: No to już na koniec twoja domena, czyli to, co znasz najlepiej z praktyki również życia osobistego, Gwardia Szwajcarska.
2: Też ciekawy rozdział, dlatego że ujęty w sposób inny niż to miało miejsce w pierwszej książce Kobieta w Watykanie. Po pierwsze czasy Jana Pawła II opowiedziane oczami i wspomnieniami właśnie komendanta obecnego gwardii, który jest w tej chwili na drugą kadencję, został powołany ponownie przez Franciszka, więc to też jest wielka sprawa.
1: Krzysztof Graf,
2: ale wcześniej on podkreśla, myślę, że ta jego opowieść jest taka bardzo duchowa, dlatego że on podkreśla, jak Janowi Pawłowi II zawdzięcza umiejętność modlitwy takiej głębokiej, modlitwy różańcowej, którą poznał tak naprawdę właśnie przy nim, będąc, obcując z papieżem na różnych audiencjach, podpatrując papieża przez okno trzeciego piętra Pałacu Apostolskiego, kiedy widział właśnie, jak spaceruje po tym dachu, nomen omen, o którym mówiliśmy wielokrotnie już i się to przewijało. Także wspaniała historia właśnie takiej prozy życia Gwardii Szwajcarskiej, a z drugiej strony ta duchowość Jana Pawła, która była taka obecna, no i ten, pamiętamy tam tą tragiczną sprawę z 98 roku, czyli zabójstwo komendanta, jego żony i samobójstwo gwardzisty, który na życie komendanta się targnął, no i potem Jan Paweł II, który przyszedł do kaplicy gwardii. O tym wspomina zarówno Demetrio, czyli ten pracownik drukarni, bo to był taki szok dla wszystkich. Wszyscy byli poruszeni, że potem wielu pracowników poszło do kaplicy gwardii, gdzie te trzy trumny były wystawione i wtedy się pojawił Jan Paweł II spontanicznie i modlił się przy tych trumnach, a także o tym opowiada krawiec gwardii. No i tak jak mówię, krawiec, który ma fantastyczną historię, nie tylko... Edici Cioni, nie tylko historię tego, jak on tworzy te niezwykłe stroje, chyba najsłynniejsze mundury wojskowe świata, ale także jakimi innymi rzeczami się trudzi, a mianowicie też ubierał bohaterów ostatnich słynnych filmów właśnie, o papieżu.
1: Anthony Hopkins, John Malkovich tam się pojawiają.
2: Jude Law, także nie bywamy. Tak. Anthony Hopkins to przecież ten ostatni film dwóch papieży, który tak. No, jest genialny i warto go zobaczyć. I jak będziemy po lekturze książki oglądać film, to będziemy wiedzieć, że to Edici Cioni, czyli krawiec gwardii, właśnie tych papieży ubierał, a czasami po godzinach zdradzał mi, chodzi do dzisiaj do Franciszka, żeby tam mu podszyć rękawy.
1: To jeszcze przyjrzyjmy się pracy żandarmów, bo nie tylko to była tajna ewakuacja Jana Pawła II i wypady w góry, ale właśnie na czym polega ich praca? No bo jeżeli, powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli myślimy o Watykanie, no to raczej myślimy o nim jako o oazie spokoju.
2: No tak, ale porządku pilnować trzeba na pewno. Tam bardzo wiele samochodów wjeżdża za dnia, tych, którzy to samochodów i pracowników, i interesantów, i tych, którzy są na przykład emerytowanymi pracownikami i przyjeżdżają do przychodni na badania rutynowe, dlatego że mają do tego prawo i dzieci do 18 roku życia pracowników w Watykanie są objęte opieką medyczną. Także ten ruch jest spory. Jest sklep, który jest no, bardzo słynny i ciągle do niego się dobijają tłumy, apteka watykańska, więc ten ruch drogowy na pewno funkcję drogówki pełni funkcję straży więziennej. O tym mówiłam na łamach pierwszej książki Kobieta w Watykanie, że jest więzienie, są cele więzienne i to wszystko podlega pod kompetencje właśnie policji, a nie Gwardii Szwajcarskiej. To wszystko, co dotyczy bezpieczeństwa i funkcjonowania codziennego pod tym kątem całego państwa watykańskiego, ruchu ulicznego i innych rzeczy, to właśnie policja, czyli Żandarmeria Watykańska, a nie gwardia. Gwardia jest stricte poświęcona papieżowi i ochronie Pałacu Apostolskiego.
1: Osób na kartach twojej książki przewija się mnóstwo we wspomnieniach, ale tych rozmówców jest faktycznie niewielu.
2: Dziesięciu.
1: Ale jak wiemy, w Watykanie jest dużo więcej osób. Czy w takim razie możemy się spodziewać, zdarzyło się w Watykanie wolumin drugi?
2: No tych historii jest naprawdę niezliczona ilość. Ja to widzę i mam sama w pamięci przeróżne historie. Ja często powtarzam, Watykan to jest naprawdę studnia bez dna i nie mówimy to tutaj o watykańskich skandalach, ale także o tych aspektach zupełnie nieznanych, ale fascynujących. Tych ludzi, którzy do dzisiaj pamiętają, jak ten współczesny Watykan się tworzył, ale sięgają korzeniami jeszcze dawnego, takiego anachronicznego Watykanu i warto do nich jeszcze sięgać. Ci, którzy pamiętają, jak nosili w lektyce Pawła VI na przykład, Jana XXIII. To jest fenomenalne przecież. Te osoby, które są coraz starsze, dlatego warto do nich sięgać, namawiać je na zwierzenia, no bo to jest historia, którą na pewno warto poznać.
1: To teraz zamieniamy się rolami. Otóż ja jestem reporterem, który dopytuje dziennikarkę akredytowaną przy Watykanie. Co takiego się zdarzyło? Co takiego nosisz w pamięci, co jest żywym wspomnieniem na każdy dzień możliwym do przywołania, jako też nie tylko wspomnienie będące jakimś śladem emocjonalnym, ale pewną nauką życiową, ale także i czymś, co jest wpisane w twoje życie codzienne.
2: Ja myślę, że we mnie to, co pozostaje, jak zamykam oczy, to jest ta moja codzienność Watykanu, czyli to, że ja co rano się budziłam, widziałam przez okna moje Pałac Apostolski. Kiedy wychodziłam przed dom, widziałam te wszystkie budynki, które no, tworzą historię, ale także codzienność tej historii Kościoła, która ma miejsce tam właśnie, w tym miejscu, a dla mnie jest tak namacalna. I ta równoległość mojego takiego prozaicznego, zwykłego życia kobiety, matki, żony przez te wszystkie lata, a jednocześnie wielka historia, dzieje 2000 lat Kościoła, które się zapisywały i ten papież jeden, drugi, potem trzeci, który przejeżdża tuż obok mnie, papa mobile, pomacha, ja jemu pomacham. Myślę, że to jest ta wyjątkowość absolutna, która we mnie pozostaje. Ta zieleń ogrodów i świadomość, że za chwilę tutaj przyjdzie Benedykt, zamienimy dwa słowa. No to jest raczej niecodzienne wspomnienie, ale we mnie bardzo głębokie. Właśnie ten zwykły Watykan, zwykły w swojej niesamowitej niezwykłości i niepowtarzalności.
1: A co twoim zdaniem jest najbardziej niezwykłego w samym Watykanie?
2: No to, że jest niedostępny, że funkcjonuje w takim wielkim porządku, w takiej wzajemnej ludzkiej życzliwości, której mnie bardzo brakuje na zewnątrz, bo tak naprawdę świat nasz wokół stanowią jednak ludzie inni, relacje nasze z innymi osobami. Najbardziej niezwykłe jest może sąsiedztwo papieża, który jest po prostu sąsiadem, z którym możesz zagadać, z którym możesz porozmawiać, z którym możesz jak z doświadczonym człowiekiem otworzyć przed nim swoje serce i zwierzyć mu się i spytać o radę. Można, oczywiście. I to jest niezwykłe. Miałam taką okazję nieraz i myślę, że dla takiej młodej kobiety to na pewno jest jakoś tam wszystko niesamowite.
1: To chyba dla każdego. Nie brakuje ci tego teraz?
2: Z jednej strony cenię swoją obecną wolność, bo Watykan to jest też jednak zamykanie na klucz i obserwacja non-stop wszystkiego. Chociaż to nie to, że ja miałam cokolwiek do ukrycia, ale na pewno no, jest taka jakaś no, presja pewnego tak, kanonu zachowań. Natomiast tak, trochę tego najbardziej poczucia bezpieczeństwa, które w Watykanie mi towarzyszyło, a którego nigdzie indziej nie ma, mimo że ja mieszkam w budynku watykańskim nadal, mimo że jest watykański portier, ale już poza murami. Poza bramą na terenie Rzymu. I mimo, że moim sąsiadem jest chociażby ceremoniarz obecny papieski, czy jeden, czy drugi biskup, czy kardynał, to już nie jest ten Watykan za spiżową bramą wewnątrz, który znają naprawdę tylko nieliczni, który ja miałam szczęście poznać przez 16 lat.
1: Nieznane historie za spiżowej bramy dzisiaj opowiadała Magdalena Wolińska-Riedi, lingwistka, historyk Kościoła, dziennikarka, reporterka, korespondentka mediów publicznych w Rzymie i w Watykanie, autorka licznych książek, między innymi tych, o których już tutaj rozmawialiśmy przy poprzednim wydaniu, czyli Kobieta w Watykanie i Zdarzyło się w Watykanie. Serdecznie i gorąco ci dziękuję za te wspaniałe historie przeżyte wspólnie ze swoimi rozmówcami na kartach książki, których przedstawiasz nam.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję za tę rozmowę i zachęcam do zajrzenia na te karty, właśnie do wejścia po raz kolejny ze mną za spiżową bramę i poznanie zakamarków tego niezwykłego świata watykańskiego.
1: Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję też Państwu. Dziękuję za wspólnie spędzony czas, za minione 2 godziny. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. 4 razy w tygodniu, tuż po 23:00. Spotykamy się na częstotliwościach lokalnych Radia Plus albo w internecie też możecie Państwo nas znaleźć. Radioplus.pl, przycisk włącz radio. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dziękuję za uwagę. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.